0: Pentagon odwołuje przerzut żołnierzy do Polski. Posłuchajcie, co o zaskakującej decyzji Amerykanów mówi nasz MON.
1: Służba więzienna nie wyklucza protestów. W tle dodatek mieszkaniowy dla funkcjonariuszy.
0: Na trasie po raz pierwszy policjanci. Będzie też o półmaratonie górskim. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus, a zaczynamy od decyzji Pentagonu, który odwołał przerzut 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
0: Według portalu Army Times chodzi o wojskowych z Brygady Pancernej.
1: Szef naszego MON-u stwierdził, że ta sprawa nie dotyczy Polski i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami.
0: Tymczasem część sił ma być już w naszym kraju, a sprzęt jest w drodze zgodnie z planem przerzutu.
1: Decyzja miała być zaskoczeniem. Portal podaje, że informacja zaczęła jednak krążyć wczoraj rano wśród żołnierzy, którzy wysyłali wiadomości do przyjaciół i bliskich o zmianie planów.
0: Nie skomentował tego jak do tej pory ani Pentagon, ani rzecznik sił US Army w Europie.
1: Jasne stanowisko prezydenta w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA.
0: Nie wyobrażam sobie, by w jakikolwiek sposób mogła wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie, zapewnia Karol Nawrocki.
2: Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości. A nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl.
1: Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały posłowi PiS-u w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych.
0: Będzie protest w służbie więziennej. Na razie związkowcy stawiają na dialog.
1: Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy.
0: Ta, choć miała być wypłacona do 10 maja, nie dotarła do wszystkich. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
3: Sprawa mieszkaniówki w służbie więziennej nie wygląda dobrze. Część funkcjonariuszy nie dostała pieniędzy w ogóle. Część dostała tylko jakiś procent kwoty, którą powinni otrzymać. Jakby tego było mało, Ministerstwo Finansów domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości zmniejszenia dodatku dla funkcjonariuszy służby więziennej.
4: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
3: Mówi Bartosz Ochlak, rzecznik związkowców. Na razie od strony związkowej słyszę, że stawia na dialog, ale w przypadku dalszych zawirowań z wypłatami świadczeń rozważane są wszystkie scenariusze.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
1: Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy.
0: Tym razem nie chodzi jednak o zmianę wytycznych czy wymagań, a o same zapisy.
1: Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje.
0: Czy kursanci naprawdę odczują różnicę? To pytanie do Jakuba Krzyżaka.
5: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie InfoCar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu InfoCar.
6: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
5: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
7: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około plus 140 aplikacja.
5: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie InfoKierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
1: A jedyna opłata to koszt egzaminu.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Przed nami 6:a odsłona półmaratonu górskiego Jaworze.
1: W tym roku pierwszy raz w ramach zawodów odbędą się Mistrzostwa Polskiej Policji.
0: Trasa przebiegnie kilkuset funkcjonariuszy.
9: Trasa jest na pewno wymagająca. 900 metrów przewyższenia, 23 kilometry trasy. Jest się gdzie zmęczyć. Duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Katowice.
0: Mówił Dariusz Bulanda, jeden z organizatorów.
1: Półmaraton 23 maja w Ptaszkowej koło Nowego Sącza.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, o poranku to już czwartek, 4 minuty po godzinie 6:00.
11: I ptaszki śpiewają. Dzień dobry, Kasia Kozimor,
10: Tomek Waloszczyk,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
11: Zapraszamy do 9:00, a za chwilę kartka z kalendarza.

0: Daddy is cool, bo są te, ogrodnicy są. Pan Kacy jest, przyszedł.
1: Kolejny? Kiedy tak. To się skończy?
0: Już niedługo.
1: Bonifacy
0: nie
1: dzisiaj, Bonifacy.
0: Bonifacy, a tak. To jeszcze Zośka na koniec, no i jakoś to pójdzie.
1: Przetrwamy. Jedna Zośka dzisiaj też obchodzi urodziny, ale o niej za chwilę. Najpierw imieniny. Bonifacy, Dominika, Idzi, Izydor, Jeremi, Jeremiasz, Koryna, Maciej, Maria, Michał i Wiktor. Wszystkiego najlepszego.
0: Jak najbardziej. Marta Lipińska, polska aktorka, świętuje dzisiaj swoje urodziny.
1: Amerykański reżyser filmowy i pisarz Robert Zemeckis.
0: Kate Blanchett, australijska aktorka, reżyserka teatralna.
1: Zosia Coppola, amerykańska Zosia, tak. Aktorka, reżyserka i scenarzystka filmowa.
0: I ten, co w czepku urodzony, Mark Zuckerberg, amerykański przedsiębiorca, programista komputerowy. I jeszcze dzień farmaceuty, jakby kogoś głowa rozbolała.
1: Tak, próbuję skonsultować się z nim albo z lekarzem. 13 minut po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem.
3: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy: trwajcie w miłości mojej. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli miłość to imię Boga, to miłość jest znakiem chrześcijan. Idealna sytuacja jest taka, gdybyśmy nie musieli się przedstawiać i nazywać się chrześcijanami. Jestem Michał, chrześcijanin. Lepiej byłoby, gdyby ludzie, patrząc na nas, mówili o nas: tak, to jest Michał, to jest chrześcijanin, bo on posługuje się miłością Boga, bo on miłość Boga rozlewa na innych, bo on tą miłością Boga dzieli się z innymi, nie zatrzymuje jej tylko na sobie. Miłość to nasz znak. Miłość to znak chrześcijan. Nie przesłaniajmy tego znaku sobą.
4: Reklama.
5: Uwaga, ta wiadomość może was zamurować. 16 maja od 9:00, Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie. W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
8: Delikatesy Market Point.
5: Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów Ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Papryka czerwona 8,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
8: Reklam. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Biała Armia i Bajm na antenie Radia Plus, 27,5 minuty po godzinie 6. Jest poranek, 14 dzień maja. Ochłodzenie nie tylko u nas i nie mamy co narzekać, bo w południowych Niemczech spadło 20 cm śniegu. No i nad Alpy nadciągają takie dosyć spore opady śniegu. Dotkną obszary Francji, Szwajcarii, Włochy, Austrii i Niemcy. Jak ktoś chciałby pojeździć na nartach, będzie okazja i szansa.
1: Ale w maju się na narty nie wyjeżdża i ludzie na forach podróżniczych, a obserwuję takie, pytają, co robić na przykład nad jeziorem Garda, bo tam leje, pada, zimno, chłodno, pojechali przecież odpocząć i teraz nie ma co, już siedzą.
0: Nad jeziorem Garda jest taki mikroklimat, że tam rzadko zdarzają się aż takie załamania pogody.
1: No mikrotemperatury też tam właśnie są.
0: Raz pojechałem na wakacje grać, znaczy w marcu pojechałem do Afryki grać w tenisa i przez cały tydzień padało, więc znam ten ból.
1: Mączka ci nasiąkła?
0: No i nasiąkła strasznie.
1: Za 6:45 jaka pogoda w Polsce, już wracamy z tych odległych krain.
0: Chociaż
1: do
0: potem
1: nas
0: będzie Desireli Voyage na antenie Radia Plus.
1: A to tak muzycznie, w teorii. W wiadomości, prognoza. To wszystko za chwilę, za 6:45.
2: Reklama. Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Kijów.
0: Uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych.
1: Od wczoraj trwają też ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Alarmy ogłoszono w obwodach wołyńskim, lwowskim i zakarpackim, które sąsiadują z Polską.
0: W ciągu ostatniej doby zginęło 14 osób, a ponad 80 zostało rannych.
1: W Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin.
0: To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie.
1: Mamy fantastyczną relację, zawsze szybko rozwiązywaliśmy problemy i będziemy mieć fantastyczną przyszłość razem, powiedział Donald Trump na początku spotkania z Xi Jinpingiem.
0: Zapowiedział, że będą rozmawiać na temat handlu i że relacja ta będzie całkowicie wzajemna.
1: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski.
0: W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią.
1: Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Hankel. Zapraszam. To największa inwestycja w historii krakowskiego lotniska. Ponad 500 mln zł będzie kosztować budowa nowego terminala w Balicach. Wczoraj oficjalnie podpisano umowę z wykonawcą. Pierwsze prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.
3: Inwestycja, która pozycjonuje bardzo mocno krakowskie lotnisko. Jeżeli bierzemy pod uwagę finał tej inwestycji, to przepustowość na krakowskim lotnisku będzie taka, jaka dzisiaj jest na warszawskim Okęciu, ale bardziej nowoczesna, bo będzie wiele automatycznych bramek, bardzo nowoczesnych stanowisk do kontroli paszportowej, więcej miejsca.
2: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Docelowo port będzie mógł obsłużyć 15 milionów pasażerów rocznie. Nowy terminal ma być gotowy za 3 lata. Jego budowa pochłonie 661 milionów złotych. W końcu jest data przebudowy skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. Start prac zaplanowano na 6 czerwca. Tramwaje przestaną wtedy kursować na całym odcinku od Kolegium Nowum do Starego Kleparza. Największe utrudnienia czekają jednak wzdłuż trasy od Bagateli do Bronowic Małych. Pasażerowie będą musieli korzystać tam z autobusów zastępczych. 6 czerwca zakończy się natomiast inny uciążliwy remont na ulicy Piłsudskiego.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
2: W Krakowie wyjrzało już słońce, choć zimno, tylko 3 stopnie. W ciągu dnia pogoda w kratkę i maksymalnie do 19. Uwaga na silny wiatr. Biomet niekorzystny.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Za 27, prawie już 26 minut będzie godzina 7. Odliczamy ten czas o poranku.
7: Dzień dobry, witamy. Za chwilę w podróż się wybieramy z Desirel. Voyage, voyage. Ale zanim zapytam Tomka, o czym myśli od samego rana.
6: Będzie pałac, bardzo znany, i będzie muzyka techno.

0: Michael Jackson w Radio Plus, The Way You Make Me Feel, za 17 minut 7, to jest czwartek, 14 dzień maja.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Trawnik, na którym na co dzień nie wolno siadać, w kilka godzin został zadeptany, a spokojne i ciche miejsce, jakim jest teren pałacu w Wilanowie, dudniło w rytm muzyki techno. Kto wie, może Jan III Sobieski, który był mecenasem sztuki, postanowił otoczyć opieką także muzykę, która brzmieniem przypomina mu regularne odgłosy salw armatnich pod Wiedniem. A może pod jego nieobecność DJ Marysieńka postanowiła zagłuszyć swoją tęsknotę. Zgodę na koncert przy zabytkowej budowli wydał jednak dyrektor muzeum w Wilanowie, no i może uznał, że mająca początek w latach 80. XX wieku muzyka też już powinna być wpisana do rejestru zabytków. Teraz jednak, mimo sporego zarobku, mówi, że drugi raz takiej zgody nie wyda i przeprasza. No i pałac w Wilanowie powinien zmienić nazwę na Pałac Kultury i Nauczki, żeby przypomnieć, że kulturalni ludzie nie hałasują po nocach, a nauczka jest dla dyrektora.
3: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Reklama.

0: Happy Nation i Ace of Base w Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 7, a co się wydarzyło 14 maja, jestem ciekawa.
1: No właśnie, porzucamy na chwilę Wilanów, Króla Sobieskiego, w inne rejony czasowe się przenosimy do Targowicy. Między innymi Artur Maczarski opowie o tym, co się wydarzyło tego dnia.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 14 maja 1792 roku w Targowicy przeciwnicy reform Sejmu Czteroletniego oficjalnie ogłosili zawiązanie Konfederacji przeciwko królowi i Konstytucji 3 maja. Tego dnia w roku 2010 na południu Polski rozpoczęły się ulewne deszcze, które zapoczątkowały największą od 160 lat powódź na Wiśle i jej dopływach. W jej wyniku zginęło 25 osób. Jeśli zaś chodzi o wakat po Judaszu, który jak wiemy targnął się na swoje życie, apostołowie zdecydowali się na losowanie. W ten sposób do jej grona dołączył Maciej. Jego imię oznacza dar Jahwe, a losowanie przed jego wyborem poprzedziła modlitwa apostołów. Następstwem była praca apostolska, o której nie wiemy jednak zbyt wiele. Jedni mówią, że trafił do Etiopii, inni, że ruszył na północ i dotarł nawet do Prasłowian. Przed 20 laty papież Benedykt XVI tak mówił o postaci apostoła z wyboru, który zastąpił zdrajcę. Wyciągnijmy naukę, mówił papież. Nawet jeśli w kościele nie brakuje chrześcijan niegodnych i zdrajców, każdy z nas musi być przeciwwagą dla popełnianego przez nich zła, przez składanie przejrzystego świadectwa Jezusowi. Relikwie świętego Macieja najbliżej nas są w niemieckim Trewirze, gdzie trafiły ponoć za sprawą świętej Heleny, matki Konstantyna Wielkiego.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Masz coś słodkiego? Nigdy nie powiem nie. Jak w tej piosence, nie powiem nie.
1: Mam, ale gorzka ekstra 85%.
0: To dziękuję. Pójdę po coś słodszego.
1: Dobrze.
0: A słodki przystanek na naszym profilu facebookowym. Przystanek paryski, autobusowy w stylu Art Nouveau. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, żeby się chciało tam siedzieć cały dzień. Napiszcie nam o swoich przystankach, czy macie jakąś wiatę z ławeczką, czy po prostu stoi słup, znak i tabliczka.
1: Piękne.
0: To piękne. Zajrzyjcie na naszego Facebooka.
1: Ale ta góra trochę jak kapelusz damy na wyścigach konnych w Ascot.
0: Ale też jest funkcjonalne, bo deszcz potem spływa na boki.
1: Popatrzcie, bo warto, a za chwilę na antenie Radia Plus. Posłuchajcie, bo warto, czyli najnowsze wiadomości.

0: Radio Plus Kraków.
1: Sprawca cały czas na wolności w Lubinie. Policyjna obława po zabójstwie dwóch młodych mężczyzn.
2: Oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. W Chinach spotkani na szczycie rozmawiają Trump i Xi Jinping.
1: W noc muzeów otwiera się dla zwiedzających dom rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. W akcji około 300 policjantów.
1: Trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku.
2: Przypomnijmy, dwie osoby zginęły, jedna w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
1: A z tymi informacjami Michał Skolimowski. Co wiadomo o tych tragicznych wydarzeniach?
3: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotykowym. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń. Zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
4: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
3: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski.
2: To pierwsza taka wizyta od niemal dekady.
1: Trwa spotkanie Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie.
2: Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu.
1: Otwierając spotkanie w Wielkiej Hali Ludowej, Xi mówił, że świat stoi na rozdrożu w światowej polityce i przekonywał, że oba kraje powinny być partnerami, a nie rywalami.
2: Nasze stabilne dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracę.
1: Trump nazwał Xi wielkim przywódcą, podkreślił ich fantastyczne relacje i zapewnił o dobrej wspólnej przyszłości.
2: To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek.
1: Chiński przywódca podkreślał jednak w rozmowie, że kwestia Tajwanu to najważniejsza sprawa w relacjach obu krajów i może doprowadzić do konfliktu między nimi.
2: Ceny paliw pójdą dziś w górę.
1: Benzyna 95 i 98 zdrożeje o 11 groszy, diesel o 8.
2: Rząd podkreśla, że to i tak znacznie taniej niż bez programu CPN.
1: Ten został właśnie po raz kolejny wydłużony, o czym więcej już teraz Michał Rawa.
5: Program CPN został wydłużony do końca maja. Jak podkreśla minister energii Miłosz Motyka, dzięki tym rozwiązaniom Polacy płacą dużo mniej za paliwo.
6: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
5: Obecne rozwiązania prawne dają możliwość przedłużania programu nawet do końca czerwca.
6: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące.
5: Na to, co dalej z rządowymi obniżkami, w tym w trakcie wakacji, wpływ będzie miała sytuacja na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach.
2: Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
1: Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa.
2: Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność.
1: Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmont z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
7: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
2: Zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zbliża się noc muzeów. Tysiące miejsc w całym kraju otworzy się dla zwiedzających.
2: Do akcji włączył się m.in. dom rodzinny ojca świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Będzie można wziąć udział w grze muzealnej.
1: W tym roku mamy 80. rocznicę święceń kapłańskich papieża Polaka. Będzie więc niespodzianka, mówi Anna Czajkowska-Sałapat.
8: Zaprosimy naszych zwiedzających do spotkania z postaciami, które miały duży wpływ na kształtowanie się powołania przyszłego papieża. I nie mówimy tutaj tylko o jego powołaniu kapłańskim, ale w ogóle o szukaniu drogi własnego życia, bo to przecież w pierwszej kolejności teatr, a kapłaństwo dopiero później.
2: Noc muzeów w najbliższą sobotę od 18 do 22.
1: A my sprawdźmy, co dziś czeka nas w pogodzie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
10: Już 6 stopni w Krakowie, wyjrzało też słońce. W ciągu dnia pogoda w kratkę i do 19 może pokropić.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: A teraz będziemy odliczać. Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7.
11: A nie, to w nie tą stronę. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszyk, The Final Countdown i zespół Europe. Odliczamy, nie wiem, do weekendu, do wstania, do
11: weekend
10: pracy.
11: Weekend jest bardzo dobry do
10: może
11: odliczania.
10: Być. Do wakacji dzisiaj... niektórzy odliczają
11: tak.
10: już.
11: Tak, dzisiaj czwartek, 14 dzień maja. No to Europa, za chwilę Belinda Carlisle.

0: Kółeczki na piasku kręci Belinda Carla i my możemy sobie kręcić kółeczki, piruety jakieś różne między kuchnią a łazienką, a co niektórzy to już nawet na przystanku, bo chłodnawa.
1: A niektórzy już kręcą silnikiem, obroty wykręcają. Zdenerwowany jestem, bo powiedzieli, że będzie droższa benzyna w wiadomościach nasi przyjaciele o 7:00, a ja już zdążyłem zatankować rano, chociaż nie i tak nie miałbym
0: tańsza
1: wyjścia.
0: Tańsza będzie.
1: Że spadło?
0: No, ma być tańsza chyba, wydaje
1: Aha,
0: się.
1: Dobra,
0: a ty
1: jest...
0: zatankowałeś, więc jesteś stratny. Ja to tak rozumiem, czy źle rozumiem?
1: Dzisiaj zdrożeje o 11 groszy, mówili. Okay. Znaczy pewnie już zdrożało od rana,
0: no
1: bo to ta
0: źle,
1: cena na cały dzień. No i tak bym musiał zatankować, no. No dobrze, no. W każdym razie cieśnina...
0: Zawsze na rower możesz się przesiąść.
1: A no tak, elektryczny. Też. Cieśnina Ormus wpływa na nasze portfele, no ale w nietypowy sposób wpłynęła też na producentów kultowych chipsów i krakersów krewetkowych w Japonii. Ponieważ okazuje się, że ta nafta, ciężka benzyna, która jest sprowadzana, która jest produktem ubocznym rafinacji ropy, jest też składnikiem farb drukarskich oraz plastików. No i teraz ci producenci wymyślili, że żeby zwrócić uwagę na to, jaki jest problem światowy z tą ropą, to torebki chipsów i krakersów będą w kolorze czarno-białym. Nie tak jak kolorowym zwykle, bo
0: a
1: to
0: nie... A kartonik nie można zapakować?
1: Nie mają czym kolorować, ale kartonik też musi być jakiś ozdobiony, żeby było widać. No logo musi być wiadomo, jakie... Żeby było wiadomo, jakie chipsy kupujemy. No więc będzie tak samo, tylko
0: ale
1: czarno-biało.
0: Ale w kartoniku by się tak nie gniotły.
1: A to już jest inna zupełnie sprawa. Ja mówię o kolorach opakowań.
0: No dobrze, dobrze, przepraszam.
1: I wyobraź sobie, że oglądasz jakiś film, który lubisz w kolorze i nagle ktoś ma czarno-biały telewizor. Ja wiem, że już dzisiaj nie ma czarno-białych telewizorów.
0: Ale wiesz, czasem mnie wkurza, jak taki zabieg jest, że robią czarno-białe filmy czasami,
1: tak?
0: Żeby były takie bardziej artystyczne.
1: Artystyczne.
0: No to człowiek już nieprzyzwyczajony jednak.
1: No, jak się wejdzie w taki film, po 15 minutach już jesteś w tym świecie. No, co, kto?
0: A nie, nic.
1: W każdym razie chipsy noir i krakersy noir do kupienia w Japonii.
0: A tak najlepiej, drodzy państwo, do tego świństwa nie jedzcie.
1: To prawda. No ale to tak wygląda, jakbyś weszła do sklepu i nagle film sprzed 50 lat.
0: Goombay Desmes, za chwilę Sun of Jamaica, więc będzie słonecznie i kolorowo, przynajmniej w piosence, a potem Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, prawie do nieba.
1: A jeszcze będzie Jennifer Page i Crush.
0: To mi się, czekaj, to
1: ale to mi się
0: nie
1: kojarzy z tym chrupaniem tych chipsów.
0: No tak, bo to dźwięk taki dosyć specyficzny.
1: It's Crush.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Reklama.

0: Robert Gawiński, piasek piaseczny, Andrzej zresztą i prawie do nieba. No właśnie, on też chciał do nieba, ale złapał się za głowę po 40 i stwierdził, że on tak to raczej przy piekle bardziej jest.
1: Po 40?
0: Tak. Scott Vincent Borba, współtwórca marki kosmetycznej bardzo znanej w Stanach Zjednoczonych, doradca w sprawach urody gwiazd Hollywood, sprzedał swoją fortunę, wstąpił do seminarium duchownego w sobotę. 53-letni Borba przyjmie święcenia kapłańskie w diecezji Fresno w Kalifornii.
1: Taka to ciekawe. Historia.
0: Po 40 na pewnej imprezie stwierdził, że to mu w ogóle szczęścia nic nie daje, to wszystko. Że sukces, skupienie na wyglądzie nie dają życiu żadnego sensu i on chce inaczej.
1: Chyba przeczytał
0: taki... wszystko i zrobił inaczej.
1: Fragment Ewangelii przeczytał jeden taki, gdzie Jezus kazał rozdać wszystko i pójść za nim.
0: No ale patrz, jakie zepsucie musiało być wokół niego, skoro przejrzał na oczy i stwierdził, że to jest pustota po prostu naokoło.
1: No i dobrze, no. Czasem też trzeba jakoś tam wyglądać. Ale bez przesady, no, prawda?
0: No on to w ogóle nie wygląda na 53.
1: A, że on wygląda. Ja mówię, że on innym chciał, żeby oni inni wyglądali.
0: A nie, to oni, no. Oni tam chcieli wyglądać i dlatego do niego przychodzili.
1: A, rozumiem, dobrze, już jest, no. Wszystko pomieszane.
0: A on to tylko pomagał, żeby człowiek też dobrze się czuł, bo jak człowiek dobrze wygląda, to się dobrze czuje. To wszystko jest powiązane, to nie jest tak hop-siup, no.
1: Dobrze, że my tych wszystkich artystów nie widzimy, jak ich słuchamy, bo przecież nie puszczamy wam tyle dysków, tylko piosenki. Zachwycajmy się muzyką, nieważne jak to wygląda, ile operacji sobie zrobił i tak dalej. To niech pije do konkretnego.
0: Nie, absolutnie tylko tak nie ogólnie. Pijemy.
1: Jennifer Page już teraz i Crash.
0: 27 minut po 7:00.

0: Czas nas goni. Musimy pani tutaj powiedzieć dziękujemy za kawałek ładnej piosenki, bo teraz wiadomości w Radiu Plus i prognoza pogody.
1: Posłuchajmy wspólnie.
2: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Papryka czerwona 8,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa.
1: Lokalne władze informują o ponad 30 poszkodowanych i jednej ofierze śmiertelnej.
2: Zniszczona została infrastruktura cywilna, w tym blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Według mera ukraińskiej stolicy pod gruzami mogą być jeszcze ludzie.
1: Eksplozje było też słychać w Charkowie, Odessie i Sumach. U nas niebawem relacja naszego korespondenta z Kijowa.
2: Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał w rozmowie z TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Zapewnił, że Polska ma umowę z USA, która pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia.
2: Minister przekazał też, że wczoraj napisał kolejne pismo do strony węgierskiej z prośbą, by wskazała, gdzie znajdują się Ziobro i Romanowski oraz na jakiej podstawie opuścili Węgry.
1: Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie.
2: Elina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału.
1: W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
3: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Jego wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Mowa o europejskim szlaku pielgrzymkowym Romea Strata, który liczy ponad 4700 km i przebiega przez 7 krajów. Dawna średniowieczna droga biegnie również przez Kraków. Pod Wawelem szlak będzie odtworzony i oznaczony, zapowiada Franciszek Mróz z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
4: Wchodzi na Trakt Królewski, a więc od Placu Matejki przez Trakt Królewski, wjedzie przez obok kościoła świętego apostołów Piotra i Pawła i następnie do Katedry Wawelskiej, a następnie prowadzi wybrzeżem Wisły do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i następnie do Sanktuarium Jana Pawła II.
3: W Polsce trasa drogi rzymskiej ma aż 50 odcinków. Oznakowanie szlaku przebiegającego przez Kraków zacznie się niebawem. Krakowska Straż Miejska szuka pracowników. Do obsadzenia jest 35 etatów, a dokumenty można składać do 14 czerwca. Jakie wymagania i czego potrzeba? Polskiego obywatelstwa, ukończonych 21 lat i sprawności fizycznej. Kandydatów czeka m.in. test z biegania i skoków dal. Więcej szczegółów na stronie Krakowskiej Straży Miejskiej.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
3: W Krakowie słońce schowało się za chmury, na termometrach bez zmian 6 stopni na plusie. W ciągu dnia do 19 może pokropić. Warunki biometeo są niekorzystne.
5: Właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: My wstajemy rano i polecamy. To już połowa naszego poranka za nami, ale będziemy dobudzać Was dalej.
8: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
8: Za chwilę Stevie Wonder, wczorajszy jubilat, teraz Bonnie Tyler, It's a Heartache. Bonnie leży w szpitalu na Ojomie w Portugalii. Jej stan jest bardzo ciężki, ale lekarze nie tracą nadziei, a my trzymamy mocno kciuki.

0: Mówiłeś o panu, który pomagał gwiazdom, a teraz sam postanowił rozdać majątek i stwierdził, że to nasze piękno zewnętrzne nie jest najważniejsze. Mhm. Ale ja jednak do niego wrócę. Festiwal w Cannes się odbywa, więc czerwonego dywanu nie mogło zabraknąć.
1: Podobno Joan Collins się pojawiła w wieku 90, już nie wiem ile
0: i
1: lat.
0: I o tym chciałem powiedzieć, trzech nawet. 75 lat temu rozpoczęła karierę filmową. Ona nadal jest olśniewająca. Wszyscy byli zachwyceni, bo w sukni, w falbanach, w biżuterii wyskoczyła. Ona powiedziała, że przed Cannes wzięła trochę lekcji tańca, aby z werwą wkroczyć na czerwony dywan. Uznała, że po prostu chodzenie po czerwonym dywanie jest nudne. Nawet skrytykowała taki szpilkę wbiła królowej Elżbiecie i królowej Marce, mówiąc, że jak ona, Joan Collins, patrzyła na jej królewskie wysokości, no to się zastanawiała, jak tak można nudno chodzić.
1: Bo tam
0: chodzić.
1: Były nie tylko wysokości, ale dystyngnowności.
0: No tak, właśnie, dobrze. Ale gwiazda dynastii, no wygląda zachwycająco, nawet czasem zapominam, jaką to wredotą była w dynastii. Takie zrobiła wrażenie, ale nie jest sama, bo też na czerwonym dywanie pojawiła się 88-letnia Jane Fonda.
1: A to ta, co jeszcze nogi na głowę potrafi założyć.
0: Lśniała w czerni, no. Brawa dla pań za formę. Może formę jak formę, wygląd jak wygląd. Tam czasem w niektórych przypadkach trochę było tam poprawek pewnie na twarzy.
1: Oj tam, no.
0: Ale chodzi o to, że cały czas są młode duchem i pełne werwy i energii, one chcą się pokazywać.
1: I zamiast szurać nogami, jak to już w tym wieku bywa, no to po prostu nawet jeszcze potrafią tańczyć. Brawo dla dziewczyn.
0: Szurać nie wolno, bo się dywan zetrze, a to jest droga rzecz.
1: Potem można zwinąć, sprzedać kawałek.
0: Nie, za rok się rozwinie raz jeszcze.
1: Za chwilę wolę.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
2: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Skoro byliśmy w Cannes i rozmawialiśmy o tym czerwonym dywanie, to pytanie do was teraz. Czy chodzicie po panelach, po klepkach różnych, czy też macie dywan czerwony, nieczerwony? U mnie w domu, na przykład w pokoju dziecięcym, jest dywan.
2: Samochodziki? Takie
1: teraz. Nie, boisko piłkarskie.
2: A boisko? A. O, poważna sprawa. Ale w piłkę nie grają?
1: No, tam nie, ale grają tam, gdzie nie ma boiska.
2: Znaczy, na zewnątrz grają.
1: Nie, wewnątrz też.
2: A, też? No, proszę. No dobrze, o dywanach, panelach i tak dalej dzisiaj pytamy w związku z tym czerwonym dywanem, po którym tamecznym krokiem czasami przemieszczają się gwiazdy.
1: A jak już chodzicie, to boso, w kapciach, w czym tam? Jak wygląda wasz kontakt z podłożem? O, w domu. To jest pytanie przed śniadaniem.
2: Ale my ciekawscy dzisiaj jesteśmy, niewyobrażalnie.
1: 691-141-141.
2: To numer SMS do Radia Plus, a teraz Rick Astley, Together Forever i tak wspólnie do 8 dobrniemy na pewno.

0: co tam u was na przystanku? O, Krzysztof wrzucił stajnie jednorożców w Łodzi. Toż to dopiero jest przystanek. On przebija ten francuski, który dzisiaj na naszym profilu facebookowym. A Katarzyna napisała o tym z Paryża. Na takim przystanku chce się czekać. U nas niestety rzeczywistość jest inna. Różne rzeczy można tam znaleźć. Niekoniecznie przyjemne dla oka i takie smutne te wiaty są.
1: Ale coraz częściej są takie wiaty, że tak powiem, zielone. O, we Wrocławiu jest mnóstwo z takimi troszeczkę roślinkami, które mają troszeczkę poprawić również samopoczucie oczekujących na autobus i tramwaj, no bo wiadomo, mikroklimacik i tak dalej, a nie tylko betonoza.
0: Ja to widziałem nawet gdzieś wiatę z kanapą taką i to nie to, że ktoś się pozbył i akurat wyrzucił na przystanek, tylko taka ustylizowana, można sobie poleżeć czekając na autobus.
1: Kanapę to bym pożarła. Dobrze, czas śniadaniowy, a do śniadania mamy najnowsze wiadomości.
2: Reklama. Zimno na dworze? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
3: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Plus Kraków.
1: Zmasowany atak na Ukrainę, jest wielu rannych. W Kijowie zawalił się blok, trwa akcja ratunkowa.
2: Najpierw Kraków, potem Warszawa. W przyszłym tygodniu Polskę odwiedzi węgierski premier Peter Madziar.
1: Posprzątają plaże, w zamian mogą liczyć na darmowe wakacje. A takie rzeczy na Helu i w Trójmieście. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina. Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Jest jedna ofiara śmiertelna i ponad 30 poszkodowanych.
1: Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza.
2: W nocy i o poranku Rosja wystrzeliła 56 rakiet i blisko 680 dronów. Łącznie w ciągu doby jej wojska skierowały w stronę Ukrainy prawie 1500 bezzałogowców. Ze szczegółami nasz korespondent Ołek Biłecki.
3: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. W porannych godzinach doszło do uderzenia w blok mieszkalny na lewym brzegu miasta. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Po ataku w kilku dzielnicach nie ma wody. Niektóre ulice są nieprzejezdne po spadnięciu odłamków. Alarm zabrzmiał 10 minut przed pierwszą nocy i do tego momentu jeszcze nie został odwołany. Na celowniku Rosjan tej nocy oprócz Kijowa okazała się centralna i wschodnia Ukraina. Kijów, Ołek Biłecki.
2: Dziękujemy za relację.
1: To już pewne, w przyszłym tygodniu do Polski przyjedzie węgierski premier.
2: Peter Madziar po posiedzeniu swojego rządu zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty.
1: Najpierw ze swoimi ministrami pojawi się w Krakowie.
2: Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne. Przede wszystkim z Donaldem Tuskiem. Ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą.
1: Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła.
2: Wiadomo, że z Polski Peter Madziar pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.
1: Ponad 200 kg narkotyków wartych fortunę.
2: CBŚP weszło do dwóch laboratoriów w Jeżykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Produkowano tam klefedron.
1: Zatrzymano 3 osoby, mają już zarzuty.
2: Czarnorynkowa wartość znalezionych narkotyków to około 3,5 miliona złotych.
4: Na miejscu prowadzonych czynności ujawniono 50 kg już gotowego do sprzedaży klofedronu, a także ponad 150 kg i innych substancji odurzających i psychotropowych, które obecnie będą poddawane szczegółowym analizom w laboratorium kryminalistycznym policji.
2: Mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
1: Za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków grozi 20 lat więzienia. Oskarżeni w areszcie poczekają na proces.
2: Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski.
1: W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa końcowe odliczanie do przyjęcia pierwszych husarzy, myśliwców F-35. O szczegółach Rafał Różycki.
5: Rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Marek Sobieraj potwierdził mi, ultranowoczesne samoloty trafią do Polski jeszcze w maju. Przede wszystkim zagwarantują przewagę technologiczną.
6: To, co wyróżnia samoloty F-35, to przede wszystkim technologia stealth, czyli bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
5: Zaznacza oficer prasowy bazy lotniczej w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów.
2: Dostawy potrwają do 2030.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie.
2: Taką nietypową ofertę już kolejny rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0.
1: Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
7: Nasz wolontariat to nie jest tylko sama praca. Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na słupach, zawody na balansboardzie, pływanie kajakami, siatkami, malowanie na plaży, kino plenerowe, ognisko integracyjne czy rejsy widokowe.
1: Wymieniał Dawid Krzyżański z Fundacji.
2: Letni wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
1: A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
0: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
8: Temperatura w Krakowie rośnie już 10 stopni, choć pochmurno, dziś do 19 może pokropić.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: I oto wstajemy, jesteśmy z wami już 6 minut po godzinie 8.
11: Zapraszamy do 9. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: No to bioderka rozkołyszemy za chwilę jak nic. Bo przy tym utworze nie da się siedzieć spokojnie i cicho i nie podrygiwać.
10: Oni tam na jakimś statku tańczyli chyba.
11: Jakoś tak było. Potem Phil Collins, Another Day in Paradise w Radiu Plus.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Dywan, nie dywan, kapcie, nie kapcie. Pytamy, jaki jest wasz kontakt z podłożem. Dzisiaj odezwała się do nas Anita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie.
1: Tylko na bosaka napisałaś. Żadne skarpety?
3: Żadne. Ja uwielbiam na bosaka chodzić. Uwielbiam
2: zimno.
3: Kontakt z podłogą. Zimno właśnie, ale w wyjątkowych sytuacjach lubię takie papucie zakładać, takie niebanalne.
2: Ale to przy minus 20 to... rozumiem za oknem.
3: Różnie. Różnie, bo ja mam tę chorobę zimnych stóp, ale najczęściej korzystam właśnie z tego kontaktu skóra, podłoga. Mhm. Chociaż no papucie lubię takie różne, kolorowe, śmieszne.
1: No właśnie, co to są niebanalne? Jakieś stworki, no potworki?
2: Pewnie mają uszy.
3: Tak, właśnie uszaste, z rogami. Właśnie w zależności od okoliczności, zdarzenia, dnia, śnojem, świąt, różne takie fajne. Kiedyś miałam fajne żółte takiego, no tego ptaka żółtego z ulicy Zamkowej.
1: A, Big Bird.
3: Długo bardzo miałam, tak.
2: Okej, okay, super.
1: A powiedz, przeszłabyś się tak elegancko po czerwonym dywanie?
3: Boso, tak, jak
1: boso?
3: Najbardziej.
1: Boso?
2: No tak, szpilki tak. Zdjąć i lecimy.
1: Gwiazdy sobie na wszystko pozwalają, więc można i boso.
2: To
1: no.
2: By było cool, tak. Wydaje mi się nawet
3: na
2: bardzo.
3: Na czerwonym dywanie z czerwonymi pazurkami, żeby było.
2: O, właśnie, i wtedy wszyscy wiedzą, że to jest prawdziwa gwiazda.
1: No, i na ściankę.
2: Tak, tak jest.
1: Tych klientów obsługujemy. Dobrze.
3: Prawdziwa gwiazda Radia Plus.
1: No, oczywiście.
2: Tak jest.
1: Tylko pamiętaj, że będziesz tak na tym dywanie czerwonym, weź naszą butelkę Radia Plus, bo wysyłamy w prezencie to dzisiaj nagroda w pytaniu przed śniadaniem.
3: Dziękuję pięknie.
2: To pakujemy pięknie i wysyłamy natychmiast. Dziękujemy za spotkanie.
3: Dziękuję.
2: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: 16 minut po 8 w Radio Plus, już za chwilę elektryczne gitary między innymi.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
18: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
19: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
20: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
21: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Hot grill.
1: Parilla caliente.
22: Grilla calda.
23: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Reklama. Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Uwaga, pijany jeleń grasuje we Francji.
1: No a kto go upił?
0: Biega w kółko, zatacza się, kilka razy przewraca. 300 tysięcy odsłon już z tego filmiku, pewnie będzie więcej. Lęci się w kółko, wygląda przeurocze i przezabawnie, ale okazuje się, że zwierzęta mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób po zjedzeniu sfermentowanych owoców wiosną. To wszystko im tam w żołądku.

0: fermentuje i uderza do głowy i potem kończy się tak, a nie inaczej, więc trzeba uważać.
1: Ja bym na odwyk wysłał.
0: To podobno się dosyć często zdarza, kto by powiedział. Trzeba zabezpieczyć takie sfermentowane owoce gdzieś tam, a nie żeby leżały na wierzchu i każda sarenka mogła podgryźć, bo no potem dobrze. To się źle kończy.
1: Ciekawe, czy taka sarenka jest jeszcze bardziej strachliwa, czy wręcz przeciwnie, zaczyna ufać ludziom. No tak, no. Jak no to po fermentacji.
0: No właśnie, trzeba uważać.
1: Ale też ja znałem taką historię, przepraszam, że ją tu opowiem o tej porze, ale była taka wioska, gdzie koza przychodziła do baru. Aha. No i tam ci panowie, którzy na piwo sobie chodzili, to kupowali też jedno dla niej. No i rozpili zwierzę.
0: No dajcie spokój, jak tak każdy kupował, to zwariować można.
1: Można.
0: Albert Hammond, It Never Rains in Southern California, już teraz na antenie Radia Plus. Koń się uśmiał.
1: Tam suszy dopiero.
0: Oj, suszy, 27 minut po 8.

0: Albert Hammond za 2 minuty będzie w 8:30, a to oznacza, że zbliża się do kolejnych wiadomości w Radiu Plus. Jaka się pogoda taka przejściowa chyba, bo gdzieniegdzie jeszcze trochę popada, my za oknem no nawet trochę słońca widzimy.
1: Nawet trochę widzimy i cieszymy się z tego powodu, ale jak to długo potrwa, sprawdźmy już za chwilę na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9:00, Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
4: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
5: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
2: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner. Hello.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w pół do dziewiątej, Justyna Bieniek.
2: I Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot Il-20.
1: Wojsko podkreśla, że maszyna nie naruszyła naszej przestrzeni powietrznej.
2: Każda prowokacja tego rodzaju spotka się z natychmiastową reakcją naszych pilotów, napisał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: I przypomniał, że to kolejne agresywne działania Rosji i testowanie naszych systemów.
2: Uwaga na burze w centralnej i północnej części kraju.
1: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 7 województw.
2: Trzeba będzie uważać na silne porywy wiatru. Miejscami może też spaść grad.
1: Ostrzeżenia będą obowiązywały do 19.
2: Warszawa coraz częściej przyciąga turystów na krótkie wyjazdy typu city break.
1: Rosnące zainteresowanie widać także w statystykach noclegów i odwiedzin. Mazowsze zanotowało w ubiegłym roku ponad 12% wzrost ruchu turystycznego.
2: Coraz więcej osób przyjeżdża do Warszawy nie tylko na weekend, ale też na wydarzenia kulturalne i koncerty.
3: Numerem 1 są Łazienki Królewskie, numer 2 oczywiście Pałac w Wilanowie, no i numer 3 oczywiście Stadion Narodowy.
2: Mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Popularnością cieszą się także Zamek Królewski i Muzeum Narodowe.
4: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Hankala. Zapraszam. Krakowskie szpitale uniwersyteckie łączą siły dla młodych pacjentów z chorobami rzadkimi. Wspólnie powołały Międzyośrodkowe Centrum Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Późnych Powikłań. To ma zapewnić młodym pacjentom płynne przejście spod opieki pediatrów do specjalistów dla dorosłych, gwarantując kontynuację leczenia i pełną historię choroby.
5: Będziemy przygotowywać zarówno tych pacjentów, jak i ich rodziny wcześniej do tego, że będą chodzili do szpitala dla dorosłych i że na terenie szpitala dla dorosłych też nie będą zupełnie nowi. I zespoły medyczne się przygotują, i rodzina, i ten pacjent, żeby zmniejszyć poziom stresu.
4: Wojciech Cyrul, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Chodzi o pacjentów hemoontologicznych, kardiologicznych oraz urologicznych i nefrologicznych. Będą konsultacje społeczne w sprawie zmian w statusach rad dzielnic Krakowa. Miejscy radni niemal jednogłośnie poparli propozycję, by aktualizować obowiązujące od 2014 roku dokumenty. Proponowane poprawki dotyczą m.in. podziału pieniędzy na poszczególne zadania, uproszczenie procedur, ale przede wszystkim niekaralności radnych dzielnicowych. Konsultacje będą trwały co najmniej 3 tygodnie. Muszą zostać przeprowadzone do końca sierpnia.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
4: 12 stopni na plusie w Krakowie, za oknami pochmurno. Dziś maksymalnie do 19. Piometr niekorzystny. Może przelotnie pokropić.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: No i ta piosenka przypomni nam, że idziemy do pracy. Man at Work już za chwilę w Radiu Plus.
8: Dzień dobry, witajcie. Kolejna piosenka znowu o tym słońcu, co u nas jeszcze za oknem. Mam nadzieję, że pozostanie z nami trochę dłużej. Anna Jantar zaśpiewa Tyle słońca w całym mieście. Dzień dobry, witamy. Do 9 zapraszamy. Kasia
7: i Tomek.

0: Nic mi tu nie lata.
1: No nie lata, bo teraz będzie jeździć. A nawiązanie do samolotów też będzie. Wsiadamy do pociągu. Otóż Komisja Europejska ma nowe pomysły, jak rozruszać transport kolejowy w Europie.
0: Przecież rozruszany jest.
1: No rozruszany jest, ale tak...
2: Nie jest źle.
1: Ale tak wewnątrz krajów, że tak powiem. Mhm. Bo tu sobie przejedziemy z Zakopanego do Gdyni i jest fajnie, ale żeby jechać gdzieś po Europie pociągiem, to już jest znacznie trudniej. Przede wszystkim chodzi o przesiadki, bo jak kupujemy bilety gdzieś, żeby chcieliśmy do Paryża na przykład sobie pojechać, bo do Madrytu.
0: To nie da się tak od razu bezpośrednio, tak jak na samolot z przesiadkami,
1: przewoźników kupić. I teraz Komisja Europejska chce, żeby był jeden wspólny bilet, jak ktoś jedzie z jednego krańca Europy do drugiego, to żeby nie musiał się martwić o te różne bilety.
0: Ja się pytam, dlaczego tak późno na to wpadli?
1: No dlaczego? No i to też ma mieć związek z opóźnieniami ewentualnymi. Jak pociąg się spóźni, ty nie zdążysz na przesiadkę, to będzie jakieś odszkodowanie albo jakiś inny bilet, żebyś mogła sobie dalej pojechać, a nie, że ten przewoźnik zawinił, co ja się będę martwił.
0: A ty stoisz z tymi walizami na tym peronie i nie wiadomo, w
1: serce
0: wertę.
1: Chodzi o to, żebyśmy pociągami jeździli, bo jest naprawdę fajnie i jak zbijesz się samolotem, to jest niekomfortowo, bo ciasne miejsca są siedzenia i jeszcze chmury widać.
0: I stać nie można, a tak w pociągu można
1: w
0: lewo,
1: w
0: prawo, to tam coś zjeść, tutaj coś tamtego, popatrzeć, z kimś zagadać. Jest zupełnie inaczej.
1: Chyba,
0: no
1: że w przedziale ciszy, to jesteśmy cicho. W każdym razie nowe przepisy mają niedługo się pojawić i być może więcej będziemy podróżować pociągami niż samolotami.
0: Za chwilę Vaya con Dios w Radio Plus i Toto Hold the Line.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
14: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Papryka czerwona 8,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Reklama. Radio Plus.
2: przeboje z nutą nostalgii.

0: No dobra, to kolor ulubiony.
1: Mój ulubiony kolor?
0: Tak.
1: Nie wiem, nawet, nie wiem, błękit może?
0: Bardzo dobrze.
1: Albo granat.
0: Dobrze.
1: No, a co?
0: Bo mój zielony.
1: I co, coś się komponujemy, czy
0: bardzo
1: co?
0: Bardzo dobrze. Inteligentni ludzie wybierają niebieski.
1: Aha.
0: Czasem zielony.
1: Pięknie mi powiedziałaś.
0: Także jest okej.
1: Jak to czasem? Jesteś inteligentna na... A czemu jesteś w różu? Przepraszam.
0: Przepraszam cię bardzo, to jest twarzowy kolor, a nie taki, że tak powiem, ściany lubię na zielono i tak dalej. Zielono lubię wokół, żeby las był
1: to park wiadomo.
0: I tak dalej. Dobra.
1: No.
0: Naukowcy dowiedli, że w otoczeniu niebieskiego badani osiągali znacznie lepsze wyniki w zadaniach wymagających kreatywności, nieszablonowego rozwiązania problemów, domena osób o wysokich kompetencjach poznawczych.
1: Mm-hmm.
0: No właśnie. No,
1: panie
0: a zieleń...
1: dyrektorze, ja mam kompetencje, okazuje się. No.
0: Zieleń jest barwą najłatwiejszą do przetworzenia przez ludzkie oko, co pozwala umysłowi przejść w tryb analityczny bez rozpraszania się intensywnymi bodźcami. Mm-hmm. Czyli czerwony odpada.
1: Odpada.
0: No to jednak ogień jest, a jak jest ogień, to nie ma myślenia logicznego.
1: A z drugiej strony, jak jest ogień, to
0: tylko
1: musi być...
0: Tylko furia od razu.
1: Jak jest ogień, to musi być woda, więc wszystko się komponuje tam. Dobrze, to wszystko z naszej strony dzisiaj.
0: Mrugamy do was okiem. No i zapraszamy, by być z nami cały czas. Za chwilę wiadomości, po wiadomościach kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
0: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Kraków.
1: To nas nie dotyczy. MON dementuje medialne doniesienia w sprawie przerzutu amerykańskich żołnierzy.
2: Prace nad projektem wstrzymano. Będzie też sejmowa awantura o religię w szkołach.
1: I egzaminy ósmoklasistów. Z polskim i matematyką mieli najwięcej kłopotów. Na zegarze 9:00, Justyna Wieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Polski resort obrony dementuje. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju.
1: Chodzi o publikację amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przerzutu ponad 4000 żołnierzy do Polski.
2: Resort podkreśla, że chodzi o zmiany związane z obecnością wojsk USA w Niemczech, a nie na terytorium Polski.
3: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
2: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
1: Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic.
2: W miejscowości Szczepocice Rządowe zderzyły się dwie ciężarówki.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, którym kierował 60-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
2: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
1: Utrudnienia jeszcze trwają.
2: Niezgodność z konstytucją i przerwane posiedzenie.
1: Burzliwie zakończyła się sejmowa dyskusja nad obywatelskim projektem Tak dla etyki i religii w szkole.
2: Zdaniem posła Adriana Witczaka z KO potrzeba dokładnej analizy projektu.
5: Dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, projekt, który został przedstawiony, jest niezgodny z konstytucją według Biura Analiz Sejmowych i aby mieć pewność, że procedujemy nad dobrze przygotowanym projektem, musimy mieć taką opinię.
1: To ewidentna ucieczka od tematu i strach przed obywatelami, komentuje tymczasem Michał Woś z PiSu.
6: Pod tym względem mamy do czynienia po prostu z paskudną ustawką, można powiedzieć, że plują na twarz tym obywatelom, tym ludziom, którzy w to się zaangażowali, ale przede wszystkim szkoda dzieci, bo tu jest wielka troska o taki dobrostan, przecież o takie podejście, przecież wiemy, jaki jest kryzys psychiczny. Tutaj to zachowanie koalicji jest po prostu skandaliczne.
2: Przypomnijmy, obywatelski projekt podpisało ponad 500 000 rodziców.
1: Koniec z podtrzymaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Szarlatan przyjęty przez rząd.
2: Nowe przepisy zwiększą ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami i osobami, które oferują niesprawdzone metody leczenia.
7: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta. Żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
2: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
1: Nie ma znaczenia, jak ktoś nazywa swoje usługi, ani czy pobiera za nie wynagrodzenie, komentuje rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
8: To, jak to będzie nazwane i określone przez daną osobę, nie będzie to miało żadnego konkretnego znaczenia. Będą się liczyły fakty i czynności, które ta osoba będzie wykonywała. Przepis mówi o korzyści majątkowej bądź osobistej.
2: Za naruszenie praw pacjenta ministerstwo przewiduje wysokie kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Angielski poszedł jak z płatka, ale język polski i matematyka sprawiły więcej problemów.
2: Ósmoklasiści mają już za sobą 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
9: Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło. No i co, ogólnie myślę, że spoko.
10: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejszy angielski zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
11: No ogólnie to matematyka i polski no ciężkie były. No angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
12: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
13: Egzaminy wydawały się cięższe niż były.
2: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki.
1: Wyniki 3 lipca.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: How Deep Is Your Love i Bee Gees w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 19 minut po 9, 19, nie 19, tylko 9, 19, ale 14 maja w kalendarzu. I dzień bardzo słoneczny, jeden chyba z najbardziej słonecznych i najbardziej pogodnych w całym tygodniu, bo weekend zapowiada się niestety deszczowo, ale dzisiaj jest dzisiaj i cieszymy się tą piękną pogodą. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
6: Szukasz prezentów na komunię, zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie.

Fan Faktory w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Wakacje się zbliżają, coraz więcej o nich słychać, coraz więcej planów. No połowa maja, szybko minie koniec czerwca i właśnie jeśli chodzi o wakacje, zresztą nie tylko wakacje, bo i ferie i takie weekendowe wyjazdy, na przykład zawsze stamtąd coś przywozimy. Może to być magnes albo maskotka. I przez ostatnie lata bardzo popularne były kapibary, była gęś, a w Zakopanem to tak ani gęś, ani ta kapibara, a też były i były hitem. Natomiast w końcu Zakopane doczekało się takiej maskotki, która będzie bardzo adekwatna, czyli to jest oscypek, pluszowy oscypek z kapeluszem i no w końcu jest to jakaś taka maskotka, która kojarzy się z miejscem. A ja dzisiaj pytam Was o to, czy gdybyście Wy mogli zaprojektować maskotkę Waszej miejscowości, takiej, żeby turyści chcieli ją ze sobą zabrać, to co by to było i dlaczego? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam butelkę na wodę, na herbatę, na kawę, cokolwiek tam sobie do niej wlejecie. Będzie dobrze. Niepokonani i perfekt w Radiu Plus teraz.

0: Roku Luz i Kenny Loggins w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 10. Nie wiem, czy dobrze usłyszałam pytanie, ale jeśli jechać na wycieczkę, to brać misia w teczkę. No tak nie do końca, a pytam o to. Właściwie tak, misia w teczkę można zabrać na wycieczkę i zostawić tego misia w miejscu, w którym jesteście innym na pamiątkę, a zabrać być może innego misia pluszaka ze sobą na pamiątkę z tego miejsca, w którym byliście. Pytam dziś o to, gdybyście mogli zaprojektować maskotkę z waszego miasta, z waszej miejscowości, to jak by ona wyglądała i dlaczego? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
3: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
1: Reklama.
8: Listen.

0: Madonna na koniec 9:10 za 3 minuty i wiadomości w Radiu Plus za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama. Zimno na dworze? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
2: Reklama.

0: Utrudnienia po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym na początek Lubelszczyzna.
1: Zabici i ranni w kolejnym ataku Rosji na Ukrainę. W Kijowie ratownicy przeszukują gruzy zawalonych budynków.
0: Sami byli aktorami i scenarzystami. Młodzież z Kluk pod Bełchatowem nakręciła film o hejcie w sieci. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus.
0: Na początek śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym na Lubelszczyźnie.
1: Nad ranem w miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg. Przejazd był strzeżony sygnalizacją świetlną.
0: Ruch na trasie Chełm-Lublin został wstrzymany.
2: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
0: Mówi nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
1: Utrudnienia mogą jeszcze potrwać kilka godzin.
0: Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale.
1: Liczba ofiar wzrosła do 2, ponad 30 osób zostało rannych.
0: W sumie Rosja zaatakowała 5 dzielnic, uderzenia odnotowano w 20 lokalizacjach.
1: Podczas nalotu ucierpiało kilka budynków, w tym blok mieszkalny. Na jego gruzach pracują teraz ratownicy, szukając ocalałych.
0: To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy.
1: Leciała rakieta, byłem akurat w salonie, gdy uderzyło. Od razu upadłem, posypało się na mnie szkło. Wszystko płonęło, ludzie krzyczeli. W czym byłem, w tym wybiegłem. Policja odwiozła mnie do szpitala, tam mi pomogli. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało.
0: Mówił Serhii, który dopiero niedawno przeprowadził się do Kijowa z jednego z przyfrontowych miast.
1: Ostatnia doba była jedną z najtrudniejszych dla Ukrainy. Zaatakowano każdy obwód, a łącznie z Rosji wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet.
0: Dziś drugie czytanie, jutro głosowanie.
1: Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów daleko.
0: Na sejmowej komisji rozpatrywano 4 projekty regulujące ten rynek w Polsce.
1: Zawiodący posłowie uznali rządowe i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Michał Rawa.
3: Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
4: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
3: Odrzucone zostały też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
5: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony i mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
3: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
0: Przypomnijmy, Karol Nawrocki już 2 razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
1: Miały chronić przed rozpędzoną ciężarówką i atakiem terrorystycznym, a przewracają się przy lekkim otarciu.
0: Zamontowane na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi słupki okazały się niemal atrapą, a kosztowały budżet miasta 6 milionów złotych.
1: Czy na deptaku z takim systemem będzie bezpieczniej? O to mieszkańców pytał nasz reporter Grzegorz Mnich.
6: Jak wyglądała cała sytuacja?
7: Zupełnie przypadkowo byłem na miejscu. Jeden samochód, który skręcał, chciał przyjechać bokiem, tak jakby nie zauważył tego słupka, o niego się otarł i to spowodowało jego przewrócenie.
8: Czy te słupki są w stanie nas ochronić?
9: No jeżeli to jest tak słabe, no to nie mamy o czym rozmawiać.
10: Zamysł był dobry, no ale jak zwykle wykonanie nie za bardzo.
8: Te słupki mocowane są śrubką do kostki brukowej. One w ogóle nie są wpuszczane w ziemię.
11: Jestem bardzo zaskoczona tym pomysłem.
8: Lekko potrącony i się przewrócił, tutaj widzimy. A miał zabezpieczyć przed wjazdem rozpędzonej ciężarówki.
11: Zabawne.
0: Radni będą się domagać wyjaśnień od wykonawcy.
12: Wiadomości Radia Plus.
1: Nastolatkowie wcielili się w rolę aktorów, scenarzystów i operatorów.
0: Młodzież z Kluk pod Bełchatowem nakręciła film o hejcie w internecie. Powstał pod okiem twórcy filmowego.
13: Marcin Rompej, jestem prowadzącym warsztaty filmowe. Naprawdę tutaj młodzież w Klukach spisuje się świetnie.
14: Scenariusz, trzeba długo nad nim myśleć. Trzeba nagrać.
15: Teraz jak już ta kamera się włącza i po to zapominasz już wszystko prawie, co masz robić, ale polecam bardzo.
14: Potem trzeba to jakoś zmontować, no i jest.
1: Premiera filmu w najbliższych dniach. Będzie można go zobaczyć w mediach społecznościowych gminy.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
16: A początek w Radiu Plus, początek 10 w Radiu Plus, też filmowy Roy Orbison i Pretty Woman. Na początek Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: słodkiego, miłego życia i kombi w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 10 teraz na zegarze. Pytam o maskotki, pluszaki, które mogłyby promować wasze miasto. I jedna z wiadomości. Byłby to pluszowy pelikan, ponieważ dwa pelikany zwrócone dziobami do siebie są w herbie Łowicza. I to jest ciekawostka dla mnie, bo nigdy nie zastanawiałam się, jak wygląda herb Łowicza, ale Łowicz kojarzy mi się z przetworami i miałam taką wizję pluszowej łyżeczki, albo słoiczka dżemu, albo też łowickiej wycinanki, a tutaj pelikan. Ładnie. Ja mam nadzieję, że słuchają nas ci, którzy zajmują się promocją miast i gmin i zainspirują się. Przeczytam też jeszcze kolejną propozycję. W Olsztynie byłaby to pruska baba, od lat symbol naszego zamku. Problem w tym, że w oryginale jest ona kamienna i w wersji pluszowej to już nie to, napisał Adam. A może można byłoby postawić na taką szorstką maskotkę na przykład, albo pamiątkę z miasta kamienną. No i tutaj już o maskotce raczej nie ma mowy. I w tej sprawie kamieni jeszcze jedna wiadomość. Tata zawsze mnie prosił, żebym mu przywiózł kamień z miejsca, gdzie byłem. Taty już nie ma, ale wszystkie kamienie pięknie eksponował na deseczkach z drewna i one zostały. Wezuwiusz, Trzęsacz, Praga, Monte Cassino i wiele innych. No i pamięć, a to najważniejsze oczywiście, bez dwóch zdań. Chociaż jeśli chodzi o przywożenie kamieni, to taką scenę mam z misia przed oczami. Wiecie, kto po nim stąpał. 691-141-141, numer dla was, a pytam o to, jaka maskotka mogłaby promować waszą miejscowość. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam butelkę na wodę przecudnej urody. Radio Plus.
1: Reklama.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką z 60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Podstawówka.

0: Siedzę sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Papryka czerwona 8,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Reklama.

0: Szer w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 11, a ja pytam dziś o maskotkę, która mogłaby promować wasze miasto i Sebastian w tej sprawie między innymi napisał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Sebastianie, napisałeś, że tak, w herbie Kościerzyny jest niedźwiedź pod drzewem w ręku. I to byłaby taka oczywista maskotka pod drzewem dębu. Tak, ale ty tutaj masz jeszcze inną propozycję z Kaszubami tak kojarzącą się.
1: Tak jest, bo to by było zbyt oczywiste, bo misie, niedźwiedzie to są fajne do przytulania, ale to by było zbyt oczywiste, więc ja tutaj wymyśliłem, że taką maskotką promującą Kościerzynę mogłaby być truskawka, czyli kaszubska malena.
0: Ja myślę, że to byłoby
1: cudowna.
0: To byłby hit, bo raz, że truskawka pluszowa już wygląda super, gdyby jeszcze właśnie tak do tego dodać, że to jest taka kaszubska malena. Ja tutaj mam nadzieję, że słucha nas ktoś z promocji Kaszub, kto się zajmuje promocją.
1: Liczę na to, bo to jest sama słodycz, szczególnie teraz się zbliża ten okres, kiedy wszyscy z tęsknieniem czekamy, aż te ceny truskawek będą trochę niższe,
0: no tak,
1: żeby się nimi najeść na cały rok.
0: A czy właśnie już się pojawiły?
1: Tak, pojawiły się i to już z naszych Kaszub, także zapraszamy na Kaszuby.
0: A tak wiadomo po ile kilogram?
1: Ceny są różne, ale na razie są dosyć wysokie. Nie wiem dokładnie, nie chcę strzelać, ale
0: trzeba
1: są wysokie.
0: Poczekać, trzeba jeszcze chwilkę poczekać, będzie sezon w pełni.
1: I prawdziwe ze słoneczka naszego.
0: To prawda, przepyszne są i te kaszubskie i w ogóle nasze polskie truskawki, one pachną zupełnie inaczej, jakoś tak.
1: Tak.
0: Prezent mam
1: one
0: dla ciebie.
1: One smakują za jeszcze.
0: To prawda. Mam dla ciebie prezent i to jest butelka na wyprawy, na wodę oczywiście, przyda się mam nadzieję na różnego rodzaju wyprawy, być może po truskawki także.
1: Przyda się ogromnie.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Tak, pozdrawiam całą moją rodzinę, żonę, dzieciaki, wnuczki i wszystkich współpracowników. Bardzo się cieszę, że mogłem panią znowu usłyszeć.
0: Bardzo mi miło również. Do tych pozdrowień wszystkich się dołączam. No i życzę tych truskawek również pluszowych na Kaszubach. Do usłyszenia.
1: Zapraszamy, do usłyszenia.
0: Abba i Chiquitita teraz w Radio Plus.

0: Tora i numer 1 w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut, prawie 15 minut do 11. Do 11 jeszcze między innymi Kocham Cię Życie i Edyta Geppert, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Wyjątkowo krócej, ale Janek Pasterski już na Was czeka. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Radio
1: Plus. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
6: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
8: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchet Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Trzy osoby zginęły, 40 zostało rannych w ataku Rosjan na Kijów. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku, za chwilę szczegóły. Powiemy też o średniowiecznym szlaku pielgrzymkowym w Krakowie. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Kijowie po uderzeniu rosyjskiej rakiety zawalił się blok mieszkalny. Trzy osoby zginęły, 40 zostało rannych. To najnowszy bilans zmasowanego ataku Rosjan na ukraińską stolicę. Według władz Kijowa na miasto spadło blisko 1000 pocisków. Informacje zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Kilkanaście minut temu rozmawiałem z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która podkreśla, że ukraińskie władze ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach szykowanych przez Rosjan.
3: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
2: W Kijowie trwa nadal akcja ratunkowa w dzielnicy Darnica, gdzie po uderzeniu pocisku zawalił się wielopiętrowy blok mieszkalny. Spod gruzów służby uratowały już 27 osób, jednak jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, pod ruinami nadal znajdują się ludzie.
1: Ukraińskie władze podały, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Rosjanie atakowali m.in. obwody wołyński, lwowski, zakarpacki, które sąsiadują z Polską. Śmiertelny wypadek na Krajowej 12 to trasa pomiędzy Lublinem a Chełmem. Do tragedii doszło dziś w nocy. W Jankowicach zginął młody kierowca.
4: Kierujący samochodem marki BMW 19-latek w nieprawidłowy sposób rozpoczął manewr wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zdarzenia z Oplem.
1: Mówiła Angelika Głąb-Kunysz z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Dwie osoby z Opla trafiły do szpitala. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku to po awarii urządzeń sterowania ruchem na posterunku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi kursujące w okolicy Wrocławia notują znaczne opóźnienia.
5: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
1: Mówił Andrzej Padniewski. Z kolei dolnośląskich utrudnienia na trasach w regionie mogą potrwać nawet do 14.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wszystkie jego drogi prowadzą do Rzymu. Europejski szlak pielgrzymkowy Romea Strata liczy ponad 4700 km i przebiega m.in. przez Kraków. Szlak zostanie odtworzony i oznaczony, mówi Franciszek Mróz z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
6: Wchodzi na Trakt Królewski, a więc od Placu Matejki przez Trakt Królewski, wjedzie przez obok kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła i następnie do Katedry Wawelskiej, a następnie prowadzi wybrzeżem Wisły do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach i następnie do Sanktuarium Jana Pawła II.
1: Oznakowanie szlaku przebiegającego przez Kraków zacznie się już niebawem.
6: Popularne stały się dzisiaj wędrówki szlakami pątniczymi, wędrówki, na których człowiek, który poszukuje spotkania z samym sobą, ale to spotkania z drugim człowiekiem i Panem Bogiem przede wszystkim, ta przestrzeń tych szlaków, jak szlaku Romea Strata, daje te możliwości.
1: Romea Strata to średniowieczna droga, którą pielgrzymi, kupcy i podróżnicy wędrowali z Europy Środkowo-Wschodniej do Rzymu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Tak jest. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a wszystkie fale do Radia Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Na dobry początek Fiction Factory.

0: rozśpiewana, roztańczona, rozradowana wręcz Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. No to taki numer o dziewczynach, które lubią poszaleć na parkiecie, mieć przyjemność z zabawy, ale myślę, że panów też pod to można podciągnąć. Wszyscy się pod tym podpisujemy. Dzisiaj czwartek, czyli już jutro piątek, weekend coraz bliżej, a piątek i sobota to w Radio Plus oczywiście muzyczne prywatki, za które odpowiada Marek Sierocki. No kto jak kto, ale ten gość potrafi miksować, potrafi dobierać numery, które rozgrzeją niejeden domowy parkiet. I to wszystko jutro i w sobotę od 20 do północy. Myślę, że Cyndi Lauper w tych playlistach na najbliższy weekend też nie zabraknie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, ta wiadomość może was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
4: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
5: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla ciebie wszystko, czego potrzebujesz ty i twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
6: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

jest jeden z tych przebojów, do których bardzo, bardzo lubimy wracać. High i brytyjski duet Lighthouse Family. Rok 97, no jeden z największych hitów końca lat 90. Zresztą piosenka, którą napisał Paul Tucker, autor tekstu, wyznał, że właśnie High było najtrudniejszym utworem do napisania w jego karierze tekściarskiej. Nazwał nawet ten numer zabójczym. No ale powstał, tak, zabójczo dobry jest. To prawda, bo singiel natychmiast dotarł do czwartego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Pierwsze miejsce w Australii, pierwsza dziesiątka w co najmniej 8 krajach. No i lubimy, lubimy. Podobnie jak lubimy Cissy Ketch, która już teraz Strangers by Night.

0: Rozkołysani, bardzo sympatycznie jeszcze przed południem, czyli reszta dnia zapowiada się dobrze. UB40 Red Red Wine to za nami, a w Radio Plus za chwilę Zbigniew Wodecki.
1: Reklama.
2: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Polska Akademia Nauk, partnerzy medialni Milmag, Zbiam, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Live and Gun Magazine.
1: Reklama.

0: Ultravox na koniec tej godziny. Powolutku zbliżamy się do południa. Za chwilę w Radiu Plus Mikołaj Gromet i najświeższe wydanie wiadomości. A zaraz po nich przebojowa poczta z Markiem Sierowskim. Zapraszam. Radio
1: Plus. Reklama. Zimno na dworze? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
2: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Papryka czerwona 8,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: USA nie wycofają wojsk z Polski, zapewnia minister obrony narodowej. Policjant zostawił broń w toalecie, może stracić pracę. PCK prowadzi zbiórkę na dzieci w skrajnym ubóstwie. To akcja Codzienna Pomoc. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef MON zapewnia, liczba wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje mediów za oceanem. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski i zmniejszyła liczbę żołnierzy w naszym kraju do poziomów sprzed wojny w Ukrainie. Te doniesienia zdementował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. O czym więcej prosto z Sejmu nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Polski atasze wojskowy rozmawiał też w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
3: Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
2: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym szef MON rozmawiał w ostatnich godzinach zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie rozpoczyna się proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich wartość przekracza 13 milionów złotych. Przestępca wpadł przez aplikację podstawioną przez FBI. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Oprócz polskich służb w akcji zaangażowane było również amerykańskie FBI. To ze sprawą operacji Trojan Shield. FBI wprowadziło w obieg na czarnym rynku specjalne telefony z aplikacją Adam, która miała umożliwiać w pełni bezpieczną i zaszyfrowaną komunikację między przestępcami. Przestępcy wprost pisali o swoich transakcjach, nawet wysyłali zdjęcia, a w rzeczywistości wszystkie wiadomości trafiały na serwery FBI. Michał J. trafił w ręce polskiej policji po tym, jak złapano jednego z jego kierowców, który korzystał właśnie z tej aplikacji. Smok został zatrzymany w Alicante w grudniu 2024 roku. Dzisiaj rozpocznie się jego proces.
1: Według danych FBI aplikacja zebrała prawie 12 tysięcy wiadomości wysłanych przez 300 różnych przestępców w 100 krajach. Policjant zostawił broń w toalecie i znalazła go przypadkowa osoba. Wszystko wydarzyło się na stacji paliw w Zielonej Górze.
5: Bardzo szybko zorientował się, że ją pozostawił i wrócił do budynku. Jednak w tym czasie osoba postronna, która weszła do toalety i zauważyła broń, powiadomiła służby. Broń wraz z kompletem amunicji trafiła z powrotem do policjanta. Obecnie wyjaśniamy wszystkie okoliczności tego incydentu.
1: Mówiła Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Za takie zaniedbanie policjant może nawet zostać wydalony ze służby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 360 tysięcy polskich dzieci żyje w skrajnym ubóstwie. Naprzeciw wychodzi ogólnopolska kampania PCK Codzienna Pomoc. Polski Czerwony Krzyż chce wspierać dzieci szczególnie od maja do września, mówi Michał Mikołajczyk, członek zarządu głównego PCK.
6: Dofinansowanie posiłków to do końca czerwca. Później wakacje. No a sierpień to będzie czas, kiedy będziemy mówili wyprawka. Zapraszam na stronę pck.pl. Wejdźcie, drodzy Państwo, to jest króciutko opisane, jeżeli ktoś chce więcej, klikacie na więcej, ale widzicie te obszary naszej aktywności, widzicie dotychczasowe doświadczenia, widzicie, co chcemy zrobić, żeby pomóc dzieciakom, wydatkując wasze pieniądze.
1: Zebrane pieniądze pozwolą także na prowadzenie świetlic, zajęć edukacyjnych i wsparcie psychologiczne.
7: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Oszuści w rękach policji. Krakowscy mundurowi zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o oszustwo na policjanta. Ich ofiarą padła 32-letnia mieszkanka Krakowa, która w marcu straciła prawie 310 tysięcy złotych oraz 10 tysięcy dolarów. Kobieta kilka razy przekazała gotówkę wskazanej osobie. Oddała też oszustom kartę bankomatową z PIN-em. Policji udało się namierzyć sprawców.
8: W połowie kwietnia bieżącego roku policjanci Krakowskiej Komendy Miejskiej zatrzymali w centrum miasta 19-letniego obywatela Ukrainy, natomiast kilka dni temu udali się do Warszawy, gdzie podczas obserwacji zauważyli mężczyznę będącego w ich zainteresowaniu. 20-latek oraz jego młodszy kolega finalnie usłyszeli zarzut oszustwa w stosunku do mienia o znacznej wartości.
7: Mówi Piotr Szpiech z Miejskiej Komendy Policji w Krakowie. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia. To już pewne. 6 czerwca ruszy remont torowiska przy Teatrze Bagatela. Prace oznaczają przerwę w kursowaniu tramwajów na ulicy Karmelickiej oraz w kierunku Bronowic Małych. Dobra wiadomość jest taka, że w tym samym czasie tramwaje wrócą na ulicy Piłsudskiego i do pętli na Cichym Kąciku.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
7: W Krakowie pochmurno i 16 stopni, dziś do 19. Może mocniej powiać. Na Podhalu od 13 do 16. W Tatrach możliwe opady.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Jest Marek Sierocki, dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jan Pasterski również. Zaczynamy przebojową pocztę. Rysa na szkle to jeden z utworów, do których tekst napisał Bogdan Olewicz. Ten wybitny autor świętuje 80. urodziny w tym roku.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: A my zaglądamy do naszego kalendarza. 14 maja 1991 roku ukazał się drugi studyjny album Pauli Abdul pod tytułem Spellbound.
2: Został przyjęty niezwykle ciepło przez recenzentów, ale także fanów. Paula Abdul to nie tylko wokalistka, to również świetna tancerka i choreografka. Uczyła tańce m.in. George'a Michaela, a także pomagała w choreografii Michaelowi Jacksonowi. Na tej płycie kilka piosenek, które stały się wielkimi hitami, aż 5 singli ujrzało światło dzienne, pochodzących z tego krążka, m.in. The Promise of a New Day, na najbardziej znany utwór z tego drugiego albumu Jennifer Rush, to piosenka Jennifer... Co ja mówię?
1: Tytuł jest Rush, to nas wprowadziło w błąd.
2: Paula Abdul i Rush właśnie z tej płyty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować w czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: Oh, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: No ale pięknie, Robert Gawliński. Ja nie ukrywam, że to jedna z moich ulubionych kompozycji Roberta Gawlińskiego, bo fajna, bo taka dynamiczna, bo wpada w ucho i od lat jakoś zupełnie autentycznie strasznie lubię ten numer.
1: No ja też lubię go nie tylko ze względu na melodię, ale też ze względu na tekst, bo Robert Gawliński to nie tylko wokalista, kompozytor, ale też autor naprawdę fantastycznych tekstów. To teraz przeniesiemy się w moje ulubione czasy glam rocka. Wtedy ten glam rock powstawał, no i wtedy zaistniała grupa Sweet. To był rok 1972. Panowie Nicky Chinn i Mike Chapman, którzy potem okazali się ojcami glam rocka brytyjskiego, bo komponowali, produkowali utwory dla wielu artystów. Wtedy dla grupy Sweet napisali utwór Papa Joe. To jeszcze nie był taki mocny rockowy utwór w wykonaniu grupy Sweet. Piosenka bardziej z pogranicza popu, ale zyskała niesamowitą popularność. Doszła dosyć wysoko na liście przebojów Wielkiej Brytanii. W Europie cieszyła się powodzeniem, szczególnie w zachodnich Niemczech. No tam też zespół Sweet cieszył się powodzeniem. Występy w Top of the Pops w brytyjskiej telewizji przyniosły grupie zasłużoną popularność. No i aparycja muzyków, naprawdę to wszystko sprawiało, że grupa Sweet odnosiła sukcesy. Potem ta muzyka zespołu bardziej jakby zmieniła się w stronę takiego ostrzejszego rockowego, wręcz hard rockowego grania, ale te początki, kiedy śpiewali takie utwory jak Papa Joe, naprawdę są bardzo urocze i fajne. Fajnie wspomnieć. Ja wspominam takie szkolne zabawy w klasie 7, 8, gdzie piosenki grupy Sweet królowały, a wśród nich był utwór Papa Joe.

0: Look Me in the Heart śpiewała Tina Turner, niezapomniana wokalistka, no i jeden z tych wielu fantastycznych utworów, które wylansowała. Pora, byśmy zajrzeli ponownie do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest, tę panią doskonale znamy z formacji Spice Girls, ale tutaj solowo w 2001 roku, 14 maja, ukazał się drugi właśnie solowy album Jerry Halliwell pod tytułem Scream If You Wanna Go Faster.
0: No i sukces solowy również był spory, może nie tak wielki jak w przypadku Spice Girls, ale płyta cieszyła się powodzeniem, a pochodzący z niej singiel, czyli piosenka It's Raining Men, trafiła na pierwsze miejsca europejskich list przebojów. To przeróbka słynnego hitu grupy Weather Girls, ale w wykonaniu Jerry Halliwell utwór zabrzmiał naprawdę rewelacyjnie. Już teraz Państwu przypominamy tę wersję. Jerry Halliwell, It's Raining Men.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Reklama.

0: To była Halina Frąckowiak i Timpan Alley, piosenka, która opowiada o słynnej alei, w której swoje siedziby mieli twórcy piosenek, mieli również sprzedawcy nut, bo tak kiedyś sprzedawała się muzyka, nie było płyt i w tamtych czasach jak ktoś chciał zaśpiewać sobie piosenkę, to kupował nuty. Takie to były czasy.
1: No łatwo nie było, łatwo nie było. To wspominamy, ale też wspominamy no, ze smutkiem, bo już go między nami nie ma. Wielkiego artysta, jakim był Frank Sinatra, który zmarł 14 maja 1998 roku.
0: Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów, król muzyki swingowej, niesamowicie śpiewał. Ja uwielbiam praktycznie wszystkie płyty Franka Sinatry. Miał szczęście do dobrych muzyków, do dobrych kompozytorów, do dyrygentów, do orkiestr. No, wiele sukcesów odniósł dzięki Quincy Jonesowi, który aranżował jego płyty. No, ale przede wszystkim liczył się głos, a ten głos Frank Sinatra miał niesamowity.
1: Był i głos, i znajomości z Deanem Martinem, też drugi cudowny artysta, no, ale też aparycja, bo panowie grali w różnego rodzaju filmach.
0: No i nawet na koncie Frank Sinatra miał Oscara za rolę w filmie Stąd do wieczności. Strangers in the Night to bez wątpienia największy hit w karierze Franka Sinatry. Tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro, tuż po godzinie 12.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.

0: Gram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Wciąż trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. Potanieje tylko diesel, poznaliśmy ceny paliw na jutro. Powiemy też o zbiórce krwi górników z Bełchatowa. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napastnik wciąż jest na wolności, zapewne uzbrojony trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu Przylesie zabił dwie osoby, a ranił jedną. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
2: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność. Uciekinier najprawdopodobniej ma przy sobie broń, dlatego wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numer 112. Nie podejmujmy interwencji na własną rękę.
1: Miłosz Stępień, dziękujemy. Tragedia pod Rzeszowem. Nie żyje 32-latek przysypany ziemią podczas pracy na posesji w miejscowości Konkolówka.
3: Po przebyciu strzelaków na miejsce zdarzenia jeszcze był kontakt z mężczyzną. Po około godzinie czasu został wydobyty, nieprzytomny, przekazany pogotowiu ratunkowemu. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon.
1: Relacjonował Jan Czerwonka z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Do akcji ściągnięto 4 zastępy ratowników i śmigłowiec.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Potanieje tylko diesel. Poznaliśmy ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować, tak jak dzisiaj, maksymalnie 6 zł. 39 groszy. Za litr oleju napędowego zapłacimy 6,85, czyli o 7 groszy mniej niż dzisiaj. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach, po tym jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld zł miesięcznie. Ceny maksymalne na weekend i poniedziałek poznamy jutro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejki chętnych w szczytnym celu. Tłumy dawców pojawiły się na akcji zbiórki krwi organizowanej przez górników i energetyków z Bełchatowa.
4: Proszę zacisnąć piąstkę i teraz będzie już ładnie leci.
5: To nie jest pierwszy mój raz.
6: Nie boi się pani igły?
5: Nie boję się igły, bo wiem, że mogę pomóc. W jakiś sposób tworzę dobro.
6: Świeżo po oddaniu krwi.
7: Tak, oczywiście. Oddane 450 ml, także jak najbardziej jestem zadowolony z tego.
6: Jakie emocje panu towarzyszą podczas oddawania krwi?
7: Przede wszystkim radość z tego, że można dzielić się dobrem, które człowiek posiada sam. Satysfakcja też z tego, ponieważ robimy coś bezinteresownie, co jest bardzo fajne.
1: Dawcom towarzyszył Rafał Różycki. To jedna z 2 dorocznych akcji organizowanych wspólnie przez pracowników kopalni i elektrowni.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Zaczynamy od sporych utrudnień tramwajowych w Krakowie. Wykoleił się tramwaj na zjeździe z mostu Kotlarskiego w kierunku Zabłocia. Przy zdarzeniu złamany został pantograf. Nie ma przejazdu w obu kierunkach. Tramwaje kierowane są trasą objazdową przez Grzegórzecką, Starowiślną i Wielicką. Nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły coraz bliżej. Z tej okazji Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach organizuje specjalne wydarzenie Siła Słowa. To wyjątkowy koncert, który będzie artystycznym spotkaniem z dziedzictwem papieża Polaka, mówi Piotr Piwko, zastępca dyrektora do spraw programowych muzeum.
9: Ma ogromnie ważne przesłanie, bo on właśnie porusza te wartości, o których Jan Paweł II pisał w swoich encyklikach. Właśnie myślę, że te utwory jakoś ułatwiają przybliżenie się do tych zagadnień.
8: Koncert odbędzie się w urodziny Wojtyły w poniedziałek o 19 w Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach, a wcześniej w sobotę na odwiedzających czeka Noc Muzeów. Na koniec prognoza pogody w Radio Plus.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
8: W Krakowie pochmurno, ale nawet ciepło. Dziś do 17 stopni. Uwaga na chłodny wiatr, a wieczorem na opady deszczu.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: Radio Plus. Przeboje.
11: z nutą nostalgii.
12: Ja powiem cześć, Janek Pasterski, za to Lionel Richie powie po angielsku. Hello i to już teraz w Radio Plus.

0: Nie ma tego złego, absolutnie. Kaja i Goran Bregowicz, aj, lubimy. Lubimy te bałkańskie rytmy, one jakoś tak dodają energii, prawy do lewego. Czytam teraz historię, która bardzo mi się podoba. Otóż podczas szkolnej wycieczki, a rzecz się działa w Norwegii, 6-letni Henrik, ładne imię, ja mam na drugie, Henryk, to podobnie. No i ten Henrik natknął się na niezwykłe znalezisko, bo znalazł, słuchajcie, miecz sprzed 1300 lat. Broń, jak się okazało, pochodziła z początków epoki Wikingów, no i już trafiła do muzeum. Ale no tak przez chwilę, w wieku 6 lat, znaleźć taki miecz, to jest coś. Radio
1: Plus. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
15: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
16: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
17: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji.

Na osłodę Sugar Sugar, The Archies. Zaglądam do kalendarza, otóż mamy dzisiaj dzień farmaceuty, no to pozdrawiamy tych wszystkich panów sympatycznych i panie, bo to chyba do nich też się ten, to święto odnosi, dzięki którym wiemy, co w aptece najlepiej zakupić, żeby nas szybko postawiło na nogi. A takie chwilowe załamania pogody, no też sprawiają, że łatwo się przewiać, ale my się nie damy absolutnie. Leczymy się tym, co najlepsze, czyli gorącymi przebojami prosto z Radia Plus, teraz Bad Boys Blue.

0: Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
0: Reklama.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Rusos, na koniec tej godziny, a to prawie 14, natomiast w Radiu Plus za chwilę wiadomości i Mikołaj Grant.
1: Reklama.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Policja szuka kierowcy, który zabił pieszego w Obornikach. Konflikt w sprawie restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Powiemy też o pierwszym święcie tańca senioralnego we Wrocławiu. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Obornikach pod Poznaniem. W nocy na ulicy Staszica pod kołami samochodu zginął pieszy. Kierowca samochodu uciekł.
2: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
1: Relacjonował Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca zdarzenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To bardzo zła wiadomość dla górników i całej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tak związki górnicze komentują rezygnację Andrzeja Karbownika z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Powodem tej sytuacji jest różnica zdań w sprawie restrukturyzacji. JSW jest w fatalnej kondycji finansowej. Związkowcy nie są jednak zaskoczeni odejściem Karbownika, mówi nam Karol Granatyr, szef Sierpnia 80 w kopalni Boryna Zofiów.
3: Nie jest dobra dla stabilności, bo JSW potrzebuje dzisiaj przede wszystkim przewidywalności, spójnego zarządzania i odpowiedzialności. Każda publiczna różnica w zdaniach na poziomie Rady Nadzorczej, zarządu, rządu zwiększa tylko niepewność wśród załogi, inwestorów i naszych partnerów biznesowych.
1: W lutym spółka zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia kosztów pracy. JSW w zeszłym roku zanotowała ponad 6 miliardów złotych straty.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec paraliżu kolejowego na Dolnym Śląsku. Awaria pod Wrocławiem została usunięta. Niestety dziś do końca dnia na trasach z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza pociągi będą miały jeszcze opóźnienia. Zostajemy we Wrocławiu. Rozpoczęło się tam pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się 16 zespołów z całej Polski. Dla wielu z nich wejście na parkiet to znacznie więcej niż walka o puchar.
4: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
5: No staramy się jak najlepiej zaprezentować. Nagrody i inne rzeczy są nieistotne. Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
6: Ciężko było?
4: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
7: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje, oryginalne. Wspaniałe emocje i myślę, że wszystkie te zespoły zaskoczą nas niesamowitą energią, pozytywną energią i pokażą, udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
1: A na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Prawie 50 kg narkotyków w rękach policji. Krakowscy mundurowi zatrzymali dwóch 36-latków podejrzewanych o handel nielegalnymi substancjami. Nad sprawą pracowali kilka miesięcy, mówi Piotr Szpiech z Miejskiej Komendy Policji w Krakowie.
9: Jak się okazało, 36-letni mieszkańcy Krakowa przenosili zakazane substancje. Funkcjonariusze sprawdzili również mieszkania, pojazdy oraz komórki lokatorskie, które użytkowali mężczyźni. Znaleźli i zabezpieczyli łącznie prawie 50 kg narkotyków, ponad 15 kg mefedronu, ponad 11 kg marihuany, prawie 7 kg amfetaminy.
8: A na czarnym rynku zabezpieczone narkotyki warte były ponad 2 miliony złotych. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani, grozi im do 10 lat więzienia. A już jutro Krakowskie Muzeum Lotnictwa zaprasza na wyjątkową Noc Muzeów pod hasłem Podniebni Ratownicy. To okazja, by zajrzeć do środka legendarnego śmigłowca papieskiego, przetestować symulatory lotu, czy spotkać się z pilotami TOPR-u. Czekają też widowiskowe pokazy ratownictwa wysokościowego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
8: A w Krakowie maksymalnie 17 stopni. Wieczorem może popadać w całym regionie. Biometr mamy niekorzystne. Do końca tygodnia deszczowo.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Panowie z Modern Talking już gotowi, żeby zagrać. Dzień dobry w Radio Plus. Janek Pasterski, 5 po 14. Radio Plus.

0: wspaniały duet Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, to też ścieżka dźwiękowa do filmu Absolwent z Dustinem Hoffmanem, no również warto zobaczyć albo sobie przypomnieć po prostu w wolnej chwili. A tymczasem ja za chwilę będę miał dla kogoś świetną butelkę na wodę, naprawdę fajną, z takim uchwytem, do biegania na przykład, na spacery, żeby sobie to ze sobą gdzieś zabrać i zawsze mieć ulubiony napój pod ręką. Polecam, dajcie znać, gdyby ktoś potrzebował, czekam na SMS-y już teraz, a można je wysyłać pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
5: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie DecoFire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
6: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Papryka czerwona 8,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie otwarte i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie.

0: Nieśmiertelny Liman i jego Neverending Story. Ja tymczasem dodzwoniłem się do Radka. Radku, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie butelkę na wodę, chociaż właściwie to ty zdecydujesz, co wlejesz do środka, ale wiem, że się przyda, bo chodzisz piechotą do pracy i to nie mało. 5 kilometrów czasami.
1: Nie, no to jest spoko, to tak. Jest, jak to się mówi, dla zdrowotności, dla orzeźwienia umysłu, jak to jest druga tyta, rano idziesz, kurczę, a ty wchodzisz, jesteś rozruszany i żywy do pracy, nie?
0: Jest to dobry pomysł, brzmi bardzo fajnie, ale może zaschnąć w ustach wtedy napój pod ręką.
1: No,
0: dobrze,
1: panie, to się przyda.
0: Tak jest, to pozdrawiam cię bardzo ciepło i udanych wędrówek. Do usłyszenia.
1: Dzięki, pan miłego.
0: Dzięki.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Papryka czerwona 8,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Maryla Rodowicz, rozmowa przez ocean. Za chwilę w Radiu Plus o 15:00 Mikołaj Gronet i wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9:00 Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w Centrum Budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater Grupa Inwestor, Twój zaufany partner w budowie. W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King, dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
4: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Papryka czerwona 8,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Model

0: 7 osób zginęło, a ponad 40 jest rannych. Bilans rosyjskich ataków na Kijów. Nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości, mówi Mateusz Morawiecki. Powiemy też o nowym hicie na Krupówkach. To pluszowy oscypek. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 1500 dronów i pocisków spadło na Ukrainę w ciągu doby, podaje prezydent Zełenski. Kijów informuje, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Zaatakowano stolice oraz obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które sąsiadują z Polską.
1: Koło godziny 1 w nocy rozpoczął się alarm, a po 3 w nocy zaczęły spadać i rakiety, i drony na Kijów, i to na różne dzielnice. Za Kijowa, na obydwa brzegi pracowała obrona przeciwlotnicza.
0: Relacjonuje Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która przebywa w Kijowie. Według najnowszych informacji od służb 7 osób zginęło, a ponad 40 jest rannych. Najbardziej w ukraińskiej stolicy ucierpiała dzielnica Darnica, w której zawalił się blok mieszkalny.
1: Cały czas trwają poszukiwania osób, które są uwięzione pod gruzami. Także płonęła stacja benzynowa. Zostały zaatakowane budynki biurowe.
0: Władze Ukrainy ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach rakietowych, które Rosjanie chcą przeprowadzić w najbliższym czasie. Nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla Mateusz Morawiecki. To komentarz po doniesieniach medialnych o awanturze na wczorajszym posiedzeniu klubu PiS. To kolejna odsłona wewnętrznego sporu, który zaognił się po założeniu przez byłego premiera stowarzyszenia, które we wtorek zostało zarejestrowane.
2: Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia, na pewno będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość i na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom i nie tylko duchom, jak to się tam mówiło, innym. Szatani tam są czynni, ale nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Politycy PiSu oficjalnie zapewniają, że napięć w partii jest coraz mniej. Pytany jednak o Stowarzyszenie Morawieckiego Mariusz Błaszczak odpowiada tak.
3: Stowarzyszenia, te, które rozbijają jedność, no, powinny być odrzucone, bo zasadniczą wartością jest jedność.
0: Mówił szef sejmowego klubu PiS. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego miało dołączyć kilkudziesięciu polityków partii Jarosława Kaczyńskiego.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To będzie ostatni krok w stronę kapłaństwa. 5 alumnów z Wyższego Seminarium Duchowego w Radomiu przyjmie święcenia diakonatu. Udzieli ich w sobotę w katedrze radomskiej biskup Marek Solarczyk. Wśród alumnów, którzy przystąpią do święceń, będzie Hubert Popis z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Dąbrówce na Górnej.
5: Chociażby to jest dla mnie też takie, myślę, że przeżycie myślenia w ogóle o tym, że to dzięki mnie, czy to przeze mnie, Pan Bóg rzeczywiście będzie działał wśród tych ludzi, czy chociażby udzielanie sakramentu chrztu, no myślę, że będzie dla mnie takim doświadczeniem, że mogę komuś przekazać to, co sam otrzymałem.
0: Diakonat to pierwszy z 3 stopni sakramentu święceń. Diakoni pomagają biskupom i księżom w pracy duszpasterskiej. Mogą także głosić kazania, błogosławić małżonków.

0: Nad tydzień. Członkowie komitetu złożyli dziś do magistratu list otwarty. Chcemy merytorycznych rozmów na argumenty, debaty przy mieszkańcach, dodali w liście Jan Hoffman.
1: To powinna być debata publiczna z udziałem pana prezydenta Aleksandra Miszalskiego, w której będziemy mogli zmierzyć się na argumenty. Ja jestem gotowy stanąć do takiej debaty, zapraszam do niej, czy też wzywam pana prezydenta. Nie chcemy pana prezydenta brać na żaden roast, nie chcemy my tutaj tego moderować, chcemy, żeby to po prostu była uczciwa wymiana myśli i poglądów.
0: W liście przewodniczący podkreśla też, że jednym z tematów debaty powinien być plan ogólny dla miasta. To dokument, który zastąpi dotychczasowe studium planowania przestrzennego i wyznaczy zasady zabudowy w całym mieście. Czekamy na odpowiedź miasta w tej sprawie. Ławeczka z gitarą i charakterystycznym kaszkietem. Tak ma wyglądać pomnik Aleksandra Łodzia-Kobylińskiego Makino. Zwierzyniecki bard zmarł w zeszłym roku. Jego ławeczka stanie na skwerze przy placu na Stawach.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: W Krakowie przyjemnie, przez chmury przebija się słońce, na termometrach do 17 stopni, wieczorem możliwe opady deszczu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: I prawie 7 minut po godzinie 15 wkraczamy w tę przyjemniejszą część popołudnia. Dzień dobry, Janek Pasterski, teraz Culture Club. Radio Plus.

0: No, piosenka, która już na stałe zapisała się w repertuarze Warius Manx, cudowny głos Kasi Stankiewicz, ale też taka kojarząca się chociażby z komedią Killer, prawda? Kiedy pan Sztur śpiewał swoją wersję Widziałem ptaka cień. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3590. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Papryka czerwona 8,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę?

to słusznie akurat i tego się powinniśmy trzymać. Pani Krystyna za nami, a teraz będzie szansa, żeby na chwilę odpłynąć, wręcz sobie zrobić no niespełna 5 minut przerwy, bo przy jego głosie inaczej się nie da. Bryan Adams, Please Forgive Me.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl. Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w Centrum Budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. To Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
6: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Papryka czerwona 8,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
8: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchet Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
0: Reklama.

0: Budka Suflera za ostatni grosz. A ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski. Jutro słyszymy się już piątkowo, zaraz po 12. No i życzę Wam dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Papryka czerwona 8,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchetti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
1: Reklama.

0: Sprawca tragicznej strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku wciąż poszukiwany. Niedaleko Bełchatowa samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Sędzia sportowy będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny. Jest 16. Marcin Bartnik. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na osiedlu przy lesie zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. Jakie są najnowsze ustalenia służb?
1: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
0: To był Michał Skolimowski. Poważny wypadek w województwie łódzkim w Chabielicach niedaleko Bełchatowa na powiatowej drodze 483. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna.
2: Pasażerka Volkswagena 68-latka została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
0: Powiedziała nam rzeczniczka policji w Bełchatowie Marta Bajor. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyn tego wypadku. Czarna Hańcza i jezioro Wigry zanieczyszczone nieznaną substancją. W Wigierskim Parku Narodowym doszło do skażenia, poinformowała Straż Pożarna. Zanieczyszczenie wykryto na odcinku Sobolewo-Wigry. Służby ustalają jego źródło. To kilka kilometrów za Suwałkami. Woda była bardzo mętna, ale powoli wraca do normy. Dawka zanieczyszczeń była duża. Płynęły one rzeką kilka godzin. Na razie jednak nie zauważono śniętych ryb, informuje Wigierski Park Narodowy. Sprawę wyjaśnia policja oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. Sędzia sportowy będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny. To za sprawą zmiany w przepisach. Zgodnie z nowelizacją za naruszenie nietykalności sędziego będzie groziło do 15 lat więzienia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Sędziowie zyskają też narzędzie, by chronić swoje dobre imię, na przykład przed komentarzami w internecie. Oznacza to, że w przypadku, kiedy sędzia poczuje się pokrzywdzony, w danej sprawie będzie go jako funkcjonariusza publicznego reprezentowało państwo. Zmiany pozytywnie ocenia Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia międzynarodowy.
4: Nie mam nic przeciwko temu, żeby kibice gwizdali, buczeli, jak im się nie podoba decyzja sędziego, no bo taka jest specyfika sportu. To nie jest sala teatralna czy koncertowa, ale nie może to się przeradzać w agresję fizyczną. W obrażanie.
3: Zmiany wejdą w życie 22 maja.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę z 1300 jaj. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
6: Bardzo dobra.
7: Lepszej nie jadłam.
8: Najlepsze od rektora?
7: Dokładnie.
9: Ja nawet jeszcze nie próbowałem.
10: Pierwszy kęs, uwaga, leci, pyszniutkie, rozpływa się w ustach. Na sam początek dnia idealne. Od rektora to nie byle co.
7: To jest klasyczna bez szynki, ze szczypiorkiem. Bardzo dobra.
11: Jak się pan czuje w tej roli?
12: Bardzo dobrze. Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu po imprezach studenckich na delikatnej jajecznicy.
13: Długa kolejka.
12: No, myślę, że jakieś 3 godziny będziemy śniadaniować.
13: Czy dla każdego starczy?
12: Zawsze.
0: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni i studentami rozmawiał Dawid Olszewski.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, a kto ty?
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
2: Wiosna, ach to ty, chociaż równie dobrze mogłyby być to cztery pory roku. Marek Grechuta rozpoczął muzycznie nasze dzisiejsze spotkanie. Bogdan Ingersleben przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu. Jan Hoffman wzywa prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty przed zbliżającym się referendum i o tym w magazynie reporterów już dosłownie za kilka minut. Na wieży Fatimskiej przy sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie odsłonięto mozaikę Matki Oranki. To Matka Pokoju autorstwa prawosławnego artysty profesora Aleksandra Kornouchowa. Powiemy też o projekcie Dobra Jazda KRK. Krakowski Alarm Smogowy uruchomił stronę internetową, przez którą można zgłaszać różnego rodzaju problemy i pomysły, które dotyczą ruchu pieszych i zmotoryzowanych.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Wzywam prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty przed referendum, mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów głosowania. Członkowie komitetu złożyli dziś do magistratu list otwarty. Chcemy merytorycznych rozmów na argumenty i debaty z udziałem mieszkańców, dodaje w liście Jan Hoffman.
2: To powinna być debata publiczna z udziałem pana prezydenta Aleksandra Miszalskiego, w której będziemy mogli zmierzyć się na argumenty. W ostatnich czasach było bardzo dużo wobec nas ze strony zwolenników pana prezydenta hejtu, półprawd, niedomówień. Dwie sprawy udało się tutaj w sądzie rozstrzygnąć. Przypominam, na naszą korzyść, jedna ugodą, po której nastąpiły przeprosiny, druga sprawa na razie w pierwszej instancji. Pełne zwycięstwo, w związku z tym wydaje się, że czas już odejść od takich gierek, zabaw i trochę nieodpowiedzialnych zachowań. Tylko przeprowadzić debatę z udziałem właśnie, ja jestem gotowy stanąć do takiej debaty, zapraszam do niej, czy też wzywam pana prezydenta, no bo takie są standardy. No proszę państwa, nie żyjemy na Białorusi, na szczęście, żyjemy w demokratycznym państwie prawa i w państwie, w którym pewne standardy obowiązują. Debata jest podstawowym standardem, bo wtedy można wymienić poglądy, można skontrować drugą stronę, można wskazać na jakieś niedomówienia i dwie strony przecież mają takie same uprawnienia. Nie chcemy pana prezydenta brać na żaden roast, nie chcemy my tutaj tego moderować, chcemy żeby to po prostu była uczciwa wymiana myśli i poglądów i to taka, którą mieszkańcy będą mogli ocenić, więc liczymy wtedy na państwa obecność.
3: A jak będziecie wybierać tego moderatora? Czy już macie jakieś pomysły? Kto to mógłby być?
2: Ja myślę, że są, tak jak to się klasycznie dzieje, jakiś przedstawiciel mediów. Są przecież media, które w żaden sposób się nie opowiedziały dotychczas po żadnej ze stron, że się tak wyrażę. W związku z czym jest tutaj przestrzeń do znalezienia. Akurat w Krakowie wiele takich osób jest, które mogłyby pełnić rolę bezstronnego moderatora, do których takich osób, do których myślę, jakieś zaufanie mają obydwie strony.
3: Złożył pan przed chwilą na Dzienniku Podawczym taki list do prezydenta, oprócz tego, że nawołuje go pan do udziału w debacie, to porusza też kwestię planu ogólnego. Dlaczego, o co tam chodzi, co budzi wasze niepokoje?
2: Udostępnienie planu ogólnego to jest po prostu fundament, który powinien mieć miejsce. Pan prezydent cały czas mówi, nie udostępnię do końca referendum, bo to może być wykorzystane politycznie, ale tu chodzi o przyszłość. Skoro mieszkańcy Krakowa mają decydować o przyszłości pana prezydenta Miszalskiego, o politycznej przyszłości oczywiście, to mają prawo oczekiwać, że pan prezydent powie im, jaką przyszłość im chce zgotować, czy to jest przyszłość korzystna, czy to jest przyszłość polegająca na przykład na ochronie terenów zielonych w danym miejscu, czy na wysokiej zabudowie, czy na jakiejś innej zabudowie.
4: Strategia i plan ogólny. Najważniejsze dokumenty planistyczne dla miasta, które określą kierunek rozwoju Krakowa na następnych 15, 20, a nawet 30 lat. Łukasz Maślona, jestem rzecznikiem klubu radnych Kraków dla mieszkańców. Te dokumenty w dużych miastach zostały już mieszkańcom zaprezentowane. Mieszkańcy mogą się z nimi zapoznać. W większości dużych miast prowadzone są lub przeprowadzono już konsultacje społeczne. Tymczasem w Krakowie w ogóle ten dokument nie został nam przedstawiony. Został on schowany, do czego przyznali się radni Koalicji Obywatelskiej na sesji kilka tygodni temu, gdy prosiliśmy o informacje na temat tego, jaki jest stan prac nad tym dokumentem. A sprawa jest niezwykle ważna, bo spłynęło dużo wniosków od mieszkańców o to, żeby w jakiś sposób zmienić przekształcenie swoich terenów. Mieszkańcy apelują zarówno o zieleń, o to, żeby bronić ogródków działkowych, ale też o to, żeby móc ewentualnie zabudować niektóre ze swoich nieruchomości, działek, między innymi domkami jednorodzinnymi. No i do tej pory przynajmniej serwowano nam taką narrację, że powodem, dla którego nie przedstawia się nam planu ogólnego i strategii, ma być rzekoma hucpa polityczna wokół tego tematu w związku z referendum, które ma się odbyć w Krakowie. No i byliśmy przekonani, że to jest jedyna przesłanka ku temu rzeczywiście, żeby ten dokument pan prezydent Aleksander Miszalski schował do szafy. Niestety udało się uzyskać informację, że nie jest to jedyny powód. Otóż od mieszkańców Krakowa mieliśmy informację, że co po niektóre firmy zyskały przychylność w oczach urzędu i pana prezydenta i zmieniono przeznaczenie gruntów, które do tej pory na przykład służyły jako galeria handlowa, a zostaną przekształcone na wielkie osiedla mieszkaniowe. Między innymi mowa tutaj o terenach związanych z plazą. Sprawa dotyczy dewelopera, który wiemy, że był powiązany w poprzednią kampanię wyborczą wyborczą sponsorował m.in. konferencję, które organizował pan prezydent Miszalski.
2: No to wszystko powinniśmy jako mieszkańcy Krakowa wiedzieć. Przypominam, że też gonią terminy ustawowe, więc to jest po prostu wstrzymywane przez prezydenta Miszalskiego z uwagi na referendum i uważam, że to jest skandaliczne. Mam nadzieję, że prezydent tutaj zachowa się przyzwoicie i ten plan pokaże.
3: Pan prezydent ma 48 godzin na to, żeby się określić, czy w tej debacie będzie brał udział, czy nie.
2: Nie chcę mówić, czego przejawem będzie odmowa stanięcia do takiej debaty, natomiast powiem inaczej, nie będzie to przejaw odwagi, a myślę, że nie będzie to też przejaw odpowiedzialności i szacunku wobec mieszkańców.
1: Jest też wniosek radnych o zorganizowanie sesji nadzwyczajnej w sprawie planu ogólnego. Nie ma jeszcze dokładnie daty, ale możliwe, że odbędzie się ona w przyszłym tygodniu, a referendum 24 maja. Informacje zebrała dziś Ula Bienia-Nieseczyńska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Zimno na dworze? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
20: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
21: 23 minuty po 16 w Radiu Plus. Ognie świętego Elma.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Krakowskie lotnisko w Balicach podpisało umowę na pierwszy etap rozbudowy terminalu pasażerskiego. Inwestycja warta ponad 660 milionów złotych obejmuje budowę zachodniej części terminala i ma zwiększyć przepustowość portu, a także poprawić komfort podróżnych. O szczegółach mówić będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: To jest inwestycja wieloletnia i wielowymiarowa, podzielona na etapy i to, co jest ważne dla pasażerów, to, że tutaj przepustowość i komfort będzie się zmieniała etapami, że większą liczbę pasażerów w dobrych warunkach będzie można przyjąć etapami. Najważniejsza, największa inwestycja, która pozycjonuje bardzo mocno krakowskie lotnisko. Jeżeli bierzemy pod uwagę finał tej inwestycji, to przepustowość na krakowskim lotnisku będzie taka, jaka dzisiaj jest na warszawskim Okęciu, ale bardziej nowoczesna, bo będzie wiele automatycznych bramek, bardzo nowoczesnych stanowisk do kontroli paszportowej, więcej miejsca i tam, gdzie odbywa się delegowanie pasażera do samolotu bezpośrednio, ale także część gastronomiczna i tak dalej, to będzie top, jeżeli chodzi o komfort pasażerów w ruchu lotniczym w Polsce.
3: Jak wygląda to od strony finansowej?
2: 662 miliony, ale to jest wsparcie ze środków własnych i wsparcie z budżetu państwa. To jest inwestycja komplementarna za około 4 miliardy złotych. Ona dotyczy nie tylko terminala lotniskowego, ale także pasa startowego i innych inwestycji, które towarzyszą i są wkomponowane w pracę zarządu. Polska jest największym placem budowy w Europie. Mamy najbardziej ambitne projekty transportowe i oczekuję od Komisji Europejskiej nie przedstawiania marzeń o wspólnych biletach, tylko o twardych zapewnieniach dotyczących finansowania. Kolei dużych prędkości, transportu lotniczego, zwiększenia przepustowości w transporcie kolejowym i wielu, wielu innych spraw.
4: Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. To największa inwestycja w naszej historii. Mamy nadzieję, że już w roku 2029 oddamy do dyspozycji naszych pasażerów zupełnie nową przestrzeń na lotnisku. To mówiąc w dużym uproszczeniu, pewne zdublowanie infrastruktury. Oczywiście potem będzie drugi etap, część wschodnia, ale chcemy dostosować w pierwszym etapie naszą infrastrukturę do ruchu, który już mamy, dlatego że w tym roku to, mamy nadzieję, 15 milionów. Ten nowy terminal w pierwszym etapie to podstawowej przepustowości 16 milionów pasażerów. Ja przypomnę, że terminal, który mam obecnie, to 8 milionów pasażerów. Z terminalem wspierającym nieco więcej, więc będzie to prawie dwa razy tyle, a docelowo 20 milionów, ale to też początek, dlatego że mamy świadomość, że Kraków się rozwija bardzo szybko. Województwo Małopolskie towarzyszy też tym rozwojowi pięknemu miastu, jakim jest Kraków, a lotnisko musi na te potrzeby nie tylko odpowiadać, ale je wyprzedzać. Dlatego już teraz przenosimy nasze biura. Ten obecny obiekt biurowy będzie w zupełnie nowym miejscu, właśnie po to, by zwolnić przestrzeń pod nowy terminal pasażerski. W naszych planach mamy to około roku 2040, ale jestem przekonany, że to będzie znacznie szybciej i że wprost po zakończeniu tego procesu inwestycyjnego wejdziemy w kolejny proces, a będziemy na niego gotowi, bo już teraz przygotowujemy przestrzeń, już teraz rozpoczynamy projektowanie. Chcemy przestać gonić za ruchem, tylko ten ruch infrastruktury po prostu wyprzedzać po to, żeby spokojnie móc rozwijać siatkę połączeń.
3: Jak się zwiększy przepustowość?
4: Ta nowa przepustowość po części zachodniej to 16 milionów pasażerów, po części wschodniej docelowo 20 i oczywiście potem nowy terminal na miejscu obecnego budynku biurowego. On będzie mniej więcej dwukrotnie, niespełna dwa razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko o części zachodniej, razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie dwa razy tyle. Oczywiście to jest więcej gate'ów, to jest więcej punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu, to jest ogromna zmiana. Nas też bardzo cieszy, że w tym procesie mamy już do naszej dyspozycji terminal wspierający, który chwilę temu oddaliśmy do użytku pasażerów, więc będzie trochę łatwiej. W tym roku już roboty ziemne, więc jeszcze niewiele będzie widać ponad powierzchnią ziemi, ale rok kolejny, rok jeszcze następny to będą bardzo intensywny czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały prace nad i nową drogą startową, i nowym budynkiem hotelowym, i szeregiem jeszcze innych inwestycji, jak chociażby przeniesienie potoku olszanickiego, więc

0: dużo się będzie działo. Jesteśmy gotowi, żeby sprostać temu procesowi i pod względem organizacyjnym, ale też finansowym, bo to plan inwestycyjny, który przekracza znacznie 4 miliardy złotych. Gdy mówimy za granicą, że lotnisko regionalne realizuje program o wartości $1 miliarda, to robi to wrażenie na całym świecie. Termin to rok 2029, w marcu pozwolenie na użytkowanie, zakończenie kontraktu nieco później i założenie jest takie, że cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Nie przewidujemy utrudnień dla pasażerów odczuwalnych. Jedyny obszar, który rzeczywiście można powiedzieć trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP, terminal VIP, dlatego że będziemy musieli wybudować terminal VIP satelitarny. On będzie zlokalizowany naprzeciwko terminalu wspierającego. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie tymczasowy po to, żeby zatrzymać naszych ważnych pasażerów ze strefy VIP, ale jednocześnie stawiamy głównie na nasz podstawowy zakres działalności.
1: Pierwsze roboty ziemne mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji powstanie m.in. 11 nowych gate'ów, będą nowe stanowiska kontroli paszportowej i dodatkowa przestrzeń dla pasażerów.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Matka Boża Orantka, czyli ta, która się modli, stawiając za ludźmi u swojego syna. Jej wizerunek na mozaice autorstwa prawosławnego artysty, profesora Aleksandra Kornouchowa, można oglądać na ścianie wieży fatimskiej przy sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Wczoraj we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej mozaika została pobłogosławiona, a mszy świętej przewodniczył biskup Jan Zając.
2: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty uzalania dziejów Kościoła, niepokalanej dziewicy Maryi, dałeś mu prawdziwą matkę i orędowniczkę. Ona, wypełniając przyjęty pod krzyżem testament swojego syna, wiernie łączyła i wspierała uczniów, trwając z nimi na modlitwie. Do dziś także towarzyszy wszystkim swoim dzieciom, które w radościach i smutkach z ufnością zwracają się ku jej obliczu. Prosimy Cię, Panie, umocnij w nas ufność Twoją miłość i obdarz nas łaskami, o które Cię z wiarą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
4: Aleksander Kornouchow.
5: Ostatni вопрос более важный, имеется в виду.
6: Pan architekt zaprojektował w tym miejscu wieżę, która bardzo strzeliście idzie ku niebu. Więc w momencie, kiedy zostałem poproszony o stworzenie mozaiki w tym miejscu, szukałem rozwiązania, które będzie jakoś odpowiadać tej architekturze i będzie również jakoś mówić o modlitwie Matki Bożej, która się zwraca ku Ojcu, ku niebu. Również kolor jej szaty jakby odnosi się do koloru nieba, ku któremu ona się zwraca.
4: Ksiądz Tomasz Szopa, kustosz Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Fatimskiej 13 maja to zawsze w kościele wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, a w naszym sanktuarium to także dzień, kiedy wspominamy rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Wiemy, że właśnie opatrzność połączyła Jana Pawła II z Matką Bożą Fatimską poprzez ten dzień. On miał w sobie to przekonanie, że Matka Boża Fatimska w cudowny sposób ocaliła jego życie w zamachu i dlatego właśnie w tym dniu chcieliśmy dokonać pobłogosławienia, poświęcenia mozaiki Matki Bożej modlącej się, która opiekuje się naszym sanktuarium, a Jan Paweł II zawierza się cały jej. Totus tuus, to jego słowa, to Matki Bożej. Ufam, że także ten wizerunek rzeczywiście będzie inspirował wiernych, którzy nawiedzają to miejsce, do tego, żeby oni zwracali się do Boga, do Jezusa Chrystusa, na którego zawsze wskazuje jego Matka Maryja.

Dodam, że naprzeciwko tej mozaiki można zobaczyć wizerunek świętego Jana Pawła II z pisem, który jest umieszczony nad nim, Totus Tuus.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren!
8: Ból szyi po pracy?
9: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
19: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
20: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
21: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
22: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
23: Jest 7 miejsc.
22: I rower, i mój kocyk. No i buba.
24: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
25: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
26: Skoda.
0: Reklama.
27: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Skomplikowane dojście do przystanku, brak chodnika albo przepełniony pojazd komunikacji miejskiej można zgłosić do władz Krakowa lub Metropolii Krakowskiej. Krakowski Alarm Smogowy opracował nową stronę internetową Dobra Jazda KRK. Służy ona do sygnalizowania usterek i do zgłaszania pomysłów na usprawnienie transportu w mieście. Chodzi o to, żeby wyeliminować komunikacyjne absurdy, a tych nie brakuje.
2: Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy. Przede wszystkim mam nadzieję, że strona będzie działać płynnie i nic się nie wysypie, a skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców Krakowa i gmin Metropolii Krakowskiej. Rozwiązywać problemy chcemy przede wszystkim te, które dotyczą ludzi przemieszczających się na piechotę, rowerami czy komunikacją publiczną. Chodzi o takie low hanging fruits, czyli nisko wiszące owoce, problemy, które da się rozwiązać minimalnym nakładem środków i finansowych, i biurokratycznych, a które znacznie poprawią przemieszczanie się po mieście.
3: Jakie problemy mieszkańcy w ogóle mogą tam zgłaszać?
2: Na przykład słynne przejścia liczne na alejach, na których pieszy nie ma możliwości przejścia całej ulicy za jednym razem, ponieważ musi czekać minutę albo prawie dwie minuty na to, żeby zmieniło się światło. A w tym czasie jest uwięziony między pasami, musi oddychać spalinami, musi marnować czas, może nie zdążyć na autobus albo na tramwaj właśnie przez to. Zawsze ktoś będzie stratny. Aktualnie stratny jest pieszy i transport zbiorowy. Jeżeli wydłużymy światła dla pieszych, no to wiadomo, że trochę dłużej będą musiały stać samochody. Przykładem jest śluza rowerowa na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami, gdzie po prostu naturalnie rowerzyści ustawiają się przed samochodami, żeby móc wcześniej ruszyć. Obecnie ona jakby nie istnieje, jest tylko w umysłach rowerzystów, którzy naturalnie to robią. Wystarczyłoby tak naprawdę taką śluzę tam wyznaczyć, namalować i problem jest rozwiązany od miejsca.
3: I też pokazywaliście na prezentacji takie przedepty.
2: Przedept to jest jakby ergonomia społeczeństwa. Jeżeli jesteśmy na przystanku i projektant wyznaczył przejście, które powoduje, że wydłuża się dojście do tego przystanku 30 sekund albo minutę, a akurat jest w pobliżu jakiś grunt, który można przejść po niewyznaczonym terenie, no to taki przedept się pojawia. Jest to po prostu skrócenie drogi do jakiegoś ważnego punktu komunikacyjnego. Taki przykład na przykład to Górka Narodowa. Trzeba się zwrócić do miasta, w jaki sposób można taki problem rozwiązać i taki przedept zalegalizować. Rzeczywiście, jeżeli to jest po prywatnym gruncie i takiej możliwości nie ma, to wiadomo, może będzie to problematyczne. Natomiast myślę, że w wielu przypadkach jest to do rozwiązania jak najbardziej.
3: Jak ta strona internetowa będzie działała?
2: To jest bardzo prosta strona, dobrajazdakrk.pl. Działa równie dobrze na komórce, jak i oczywiście przeglądacz na komputerze. I wystarczy wejść, zaznaczyć z jakiej strony mamy problem, czy jesteśmy pieszym, czy jesteśmy rowerzystą, czy poruszamy się transportem zbiorowym. Należy wpisać adres lub zaznaczyć go na mapie, gdzie jakiś problem, który chcemy rozwiązać, występuje. Możemy też dołączyć zdjęcie, krótko go opisać i wysłać do nas. Należy podać adres e-mail, żebyśmy byli w stanie sprawdzić i ewentualnie, jeżeli jakiś tam jest problem do wyjaśnienia, to odpisać. Strona będzie cały czas dostępna i cały czas te pomysły na rozwiązanie problemów będą do nas spływały, mamy nadzieję. Będziemy przypominali o tej aplikacji. Będziemy na bieżąco też kręcili filmiki z tych problemów, które będą się tam pojawiały, więc mam nadzieję, że to będzie działanie ciągłe, które będzie cały czas usprawniało w jakiś sposób nasze miasto.
3: A macie jakieś porozumienie z miastem w tej sprawie? No bo jednak adres statami tych wszystkich zgłoszeń też niejako będą władze miasta, urzędnicy, którzy będą, miejmy nadzieję, pracować nad tymi zmianami. Czy tutaj już był jakiś kontakt, że jest taka inicjatywa i że chcielibyście, aby pewne zmiany zostały wprowadzone?
2: Mamy nadzieję, że przedstawiając łatwo rozwiązywalne problemy, ta nić porozumienia z miastem nawiąże się, kiedy je przedstawimy i pokażemy, że o proszę bardzo, tu jest problem, który można rozwiązać w ciągu jednego dnia i możemy takich pomysłów i problemów na rozwiązanie znaleźć znacznie więcej i Państwu pokazywać.
1: Problemy sygnalizować mogą zarówno krakowianie, jak i mieszkańcy 14 okolicznych gmin, m.in. Skawiny, Wieliczki, Zabierzowa, Zielonek, Mogilan, Michałowic, Niepołomic. A z Filipem Jarmakowskim rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: Dyrektor Stołecznego Pałacu w Wilanowie odwołany za imprezę Techno. 17 czerwca Niemcy i Polska podpiszą porozumienie obronne. IMGW ostrzega przed burzami w 7 województwach. Jest 17. Marcin Bartnik. Po imprezie Techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. Jak oficjalnie tłumaczono tę dymisję?
1: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje, na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana. Informowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
0: Informował o tym Michał Skolimowski. A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty, ale Sejmowa Komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że będzie oznaczało to już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Debacie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa, który jest w Sejmie.
2: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą Zonda Krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmuk stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
3: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji pana prezydenta.
4: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
2: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
0: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. 17 czerwca Niemcy i Polska podpiszą porozumienie obronne. Planujemy to w związku z 35-leciem naszego traktatu o sąsiedztwie, który został podpisany 17 czerwca 1991 roku, zapowiedział ambasador Miguel Berger podczas konferencji Impact w Poznaniu. Dyplomata wyjaśnił, że trwają negocjacje, ale dokument ma stworzyć ramy prawne dla już świetnej współpracy w obszarze obronnym. Informację potwierdził również wiceminister obrony Paweł Zalewski.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Popołudnie i wieczór pod znakiem burz synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie dla 7 województw.
6: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej, opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
0: Mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek i dodaje, że jutro oraz w weekend czeka nas dynamiczna pogoda.
6: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
0: Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju.
7: Cztery minuty po 17:00.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Z okazji 106. urodzin Jana Pawła II w Sanktuarium Świętego Józefa, ojców karmelitów ubosych w Wadowicach, odbędzie się specjalny koncert Siła Słowa. I o tym koncercie powiemy już za kilka minut. To druga godzina magazynu reporterów Radia Plus Kraków w rytmie wydarzeń. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu. Powiemy też, jak wyglądać będzie Noc Muzeów w Zakopanem. Naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej wykonali pionierskie badania sejsmiczne. Dotyczyły one kopca Kościuszki. Popytamy, dlaczego to istotne i co się dowiedziano. A pluszowe oscypki pojawiły się na zakopiańskich straganach z pamiątkami. Dziwne, ale tam już różne dziwne rzeczy bywały. 8 minut po 17:00, zostańcie Państwo z Radiem Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Praktycznie bardzo blisko. Z okazji tej rocznicy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach organizuje specjalne wydarzenie Siła Słowa. To wyjątkowy koncert, który będzie artystycznym spotkaniem z dziedzictwem papieża Polaka. Koncert odbędzie się w urodziny Karola Wojtyły w poniedziałek o 19 w Sanktuarium Świętego Józefa Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach. Ale już wcześniej, bo już w sobotę na odwiedzających Wadowice czeka noc muzeów.
2: Piotr Piwko, zastępca dyrektora do spraw programowych Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Tytuł tego koncertu to Siła Słowa. Skąd taki tytuł? Utwory, które zostaną zaprezentowane podczas tego koncertu, to tak naprawdę stworzone dzieła muzyczne wokół słów i przesłania, które płynie z encyklik napisanych przez Jana Pawła II. Autorem słów jest Jerzy Łysiński, a muzyczną warstwę stworzył Janusz Wierzgacz, który zresztą ten koncert poprowadzi jako dyrygent. Natomiast autorem aranżacji tych wszystkich utworów jest Marek Pawełek, który również zresztą wystąpi podczas tego koncertu razem z chórem Kamerata Jagiellonika, muzykami Filharmonii Krakowskiej oraz muzykami tworzącymi skład tak zwanej sekcji, i cały ten zespół towarzyszyć będzie solistom, a solistami będzie Izabela Szafrańska, Jagoda Rataj i Staszek Plewniak.
3: Czym wyróżnia się ten koncert?
2: Przede wszystkim tym, że ma ogromnie ważne przesłanie, bo on właśnie porusza te wartości, o których Jan Paweł II pisał w swoich encyklikach. Każda encyklika mówi o czymś innym, o bardzo ważnych zagadnieniach społecznych, filozoficznych. Encykliki poruszają bardzo szerokie spektrum zagadnień dotyczących naszego życia. I właśnie myślę, że te utwory jakoś ułatwiają przybliżenie się do tych zagadnień, niełatwych, ale poruszają na pewno te warstwy w człowieku, które jakoś szczególnie potrafią nas do tych wartości przybliżyć. Dlatego warto wysłuchać tego koncertu. Właśnie Siła Słowa chyba będzie jeszcze tym bardziej szczególna, że właśnie okraszona muzyką. Dlatego serdecznie polecam, jeżeli ktokolwiek może przybyć na ten koncert.
3: Co jeszcze muzeum przygotowało z tej okazji?
2: Muzeum podjęło inicjatywę już po raz kolejny zorganizowania konkursu filmowego dla młodych ludzi. Polegał na nakręceniu 90-sekundowej rolki filmowej, która opowiada o przemyśleniach ludzi młodych na temat rodziny, a więc tytuł konkursu brzmiał Rodzina, tam, gdzie uczymy się kochać. Spłynęło sporo prac. W miesiącu maju, a więc w tym miesiącu, kiedy obchodzimy rocznicę urodzin Jana Pawła II, zostanie ogłoszony werdykt i zostaną wręczone na uroczystej gali nagrody.
3: Noc muzeów. Co będzie można zobaczyć?
2: 16 maja Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II zaprasza odwiedzających do nocnego odkrywania muzeum w formule, która bardziej przypomina fabularyzowaną przygodę niż tradycyjne zwiedzanie. W programie znalazła się m.in. gra muzealna Ścieżka Powołania, odczytać drogę. Taki tytuł nadaliśmy tej grze. Podczas tej gry uczestnicy będą rozwiązywać zagadki, wykonywać zadania i spotykać postaci, które pojawią się na trasie nocnej wędrówki poprzez całą ekspozycję. Natomiast osoby, które wolą spokojniejsze odkrywanie ekspozycji, muzeum również proponuje możliwość indywidualnego zwiedzania z audioprzewodnikiem.
1: Nocne zwiedzanie w Wadowicach w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego rozpocznie się o 18:00. Żeby wziąć udział w grze, o której mówiliśmy, trzeba się jednak wcześniej zapisać.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Miłośnicy wystaw i galerii, poznawania dawnego Zakopanego, czy też miejsc zabytkowych, których na co dzień nie można odwiedzać, powinni szykować się na sobotę również w Zakopanem. 16 odbędzie się w Zakopanem Noc Muzeów. W sobotni wieczór otworzy się na zwiedzających m.in. Muzeum Tatrzańskie. Mówić będzie Julita Dębowska z Muzeum Tatrzańskiego.
2: Ludzie chcą doświadczyć czegoś nowego w muzeum. Nie samej ekspozycji, ale też mieć taką okazję, żeby czegoś dotknąć, czegoś spróbować. No i staramy się właśnie tym oczekiwaniom sprostać. To jest też dla nas przyjemność, że możemy się spotkać z odbiorcami, że to jest taki jeden moment w roku, kiedy my wychodzimy też do ludzi i też Państwo mogą zobaczyć, że muzealnik też człowiek, też bardzo chętnie przebywa wśród odbiorców.
3: Joanna Staszek, naczelnik Wydziału Kultury. Miasto Zakopane poprzez swoje jednostki, Stacja Kultura czy Centrum Kultury Rodzimej, w Willi Czerwony Dwór przygotowało moc atrakcji. Mam na myśli Centrum Kultury Rodzimej w Willi Czerwony Dwór, mam na myśli Stację Kulturę, również Tatrzański Park Narodowy i to te najbardziej atrakcyjne miejsca, bo tutaj myślę o tych miejscach edukacyjnych.
2: Od godziny 16 do godziny 23:45 zapraszamy do naszych filii w Zakopanem. W każdej się będzie coś działo, bo na przykład w Muzeum Kornela Makuszyńskiego mamy i oprowadzanie po nowej wystawie czasowej o Janie Kasprowiczu, ale też będziemy sadzić nasturcje. Widziałam, przygotowane są już sadzonki. W gmachu głównym otwieramy wystawę Underground Świat wyrwany z ciemności i to będzie nowa propozycja w podziemiach gmachu głównego, opowiadająca o tym, co właśnie znajduje się pod ziemią.
3: Również w Atmie, w domu poświęconym Karolowi Szymanowskiemu, mnóstwo atrakcji, koncerty, spotkania, wykłady, więc tam też warto będzie zajrzeć od godziny 18. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu od godziny 16 w filii zakopiańskiej zaprasza wszystkich czytelników właściwie.
2: No i też jeśli Państwo czegoś nowego chcą się dowiedzieć na temat powstającego Muzeum Taternictwa i Narciarstwa, to od tego też zaczynamy właściwie o 16 pod gmachem głównym. Też będzie przygotowana przez Wojtka Szatkowskiego wystawa planszowa, o której też Wojtek będzie opowiadał razem z Emilią Pomiankiewicz-Wagner.
3: I to, co chyba takie najbardziej ciekawe tu, jeśli chodzi o Zakopane, to będzie można zobaczyć również wnętrza prywatnych budynków. Mam tutaj na myśli willę Elżbiecina, dom muzealny Ornak, a także chałupę Sabały, gdzie na co dzień nie jest możliwy taki wstęp otwarty. No i teraz będzie można wejść, zobaczyć. Tutaj willa Elżbiecina będzie pokazywać wraz z uczniami Liceum Plastycznego imienia Antoniego Kenara tkaninę artystyczną, ale także będzie można posłuchać, kto to był Wojciech Korfanty.
2: Oczywiście w gmachu głównym są też oprowadzania przygotowane przez m.in. panią kustarz Annę Kozak dotyczące kolekcji zgromadzonej przez Bronisława Piłsudskiego. W Kolibie będziemy tańczyć i poznawać nieoczywiste albo też oczywiste instrumenty. W Galerii Hasiora jak zawsze prezentacja prac studentów Akademii Sztuki w Szczecinie i Liberacu pod tytułem Skala Dziwności. A w Okrzy zapraszamy na oprowadzanie po wystawie i prezentację starego filmu, do którego wstęp zrobi Zosia Radwańska.
1: W czasie Nocy Muzeów wstęp do każdej zakopiańskiej placówki muzealnej będzie

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Kiedy historia spotyka nowoczesną technologię, to nawet milczący od lat zabytek może zdradzić wielkie swoje tajemnice. Studenci i naukowcy z Politechniki Krakowskiej po raz pierwszy publicznie zaprezentowali wyniki pionierskich badań sejsmicznych Kopca Kościuszki. Dzięki nieinwazyjnym metodom udało się zajrzeć do wnętrza jednego z najważniejszych symboli Krakowa, wskazać potencjalne miejsca zagrożeń i opracować strategię jego dalszej ochrony.
2: Elżbieta Pilecka, jestem kierownikiem Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Dzień Lądowca na Wydziale Inżynierii Lądowej. W ramach tego wydarzenia postanowiliśmy zrobić takie wydarzenie dotyczące Kopca Kościuszki, dlatego że zajmujemy się tym Kopcem Kościuszki, a przez ostatni rok intensywnie razem ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej rozpracowaliśmy ten Kopiec Kościuszki. Proszę Państwa, niestety nasza historyczna budowla krakowska to jest osuwisko. I w związku z powyższym studenci razem z nami, z katedrą, z pracownikami katedry, zrobiliśmy skany laserowe 3D kopca, które nam pozwoliły zrobić modele różnicowe i z tych modeli różnicowych okazało się, że kopiec w niektórych miejscach osuwa się i to nawet intensywnie. Druga sprawa, zrobiliśmy badania sejsmiczne kopca, które wykazały powierzchnię tam nieciągłości i strefy rozluźnienia na kopcu.
3: Na ile te wyniki zmieniają dotychczasową wiedzę o konstrukcji Kopca Kościuszki?
2: Wiemy, w których miejscach najbardziej się w tej chwili osuwa. Możemy tutaj podjąć właśnie działania i chcemy właśnie koniecznie podjąć te działania dla wzmocnienia właśnie tych warstw, które są przede wszystkim zbudowane z pyłów. Kopiec to jest przede wszystkim warstwy pylaste i do tego potrzebujemy Państwa też wsparcia, mieszkańców Krakowa. Ogólnie mogę powiedzieć nawet, że Polska cała powinna się włączyć w tą naprawę kopca, żeby zostało to dla przyszłych pokoleń.
3: Jaka metoda badawcza była tutaj kluczowa?
2: Nie mogę wymienić takiej jednej kluczowej, bo to wszystko razem jest ważne i rozpoznanie geotechniczne kopca, które zostało już wcześniej zrobione i badania skanerem laserowym i badania sejsmiczne. To razem wszystko musi być ze sobą powiązane oraz modelowania numeryczne, które pozwalają nam przewidywać, bo możemy tam zmieniać na przykład parametry gruntu, zawodnić te parametry, kolokwialnie mówiąc, i zobaczyć, co się będzie w przyszłości działo.
3: A jest Pani w stanie powiedzieć, jak dokładnie wyglądał proces zbierania danych?
2: Nasza katedra już od 2015 roku prowadzi właśnie 3D skanowanie laserowe kopca, więc generalnie proces zbierania danych jest rozciągnięty w czasie i pozwala właśnie nam ocenić tę sytuację. Sytuacja nie jest dobra, proszę Państwa.
3: Czy te wyniki mogą mieć znaczenie na konserwację kopca Kościuszki?
2: Mają znaczenie, ponieważ im bardziej będzie kopiec stateczny, tym bezpieczniejszy dla turystów.
3: Było jakieś takie najciekawsze odkrycie podczas tych badań, które mogłaby nam Pani przytoczyć?
2: Podczas tych badań ciekawym odkryciem jest to, że kopiec osuwa się nierównomiernie. Z jednej strony więcej, z drugiej strony mniej i po prostu nie jest to jakieś osiadanie równomierne, tylko utrata statyczności z jednej strony na przykład najbardziej.
3: I co by mogło zapobiec temu osuwaniu się?
2: Wzmocnienie warstw gruntu, czyli na przykład zaszczyki cementowe, na przykład kotwy, na przykład jakieś mikropale, więc tu jest metod dosyć dużo. Jesteśmy w trakcie rozpracowywania najlepszej metody.
4: Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. Dzisiejszy dzień, dzisiejsze prezentacje, dzisiejsze spotkanie wpisuje się absolutnie w to, co jest już prowadzone od wielu lat, czyli współpraca Komitetu Kopca Kościuszki z Politechniką Krakowską imienia Tadeusza Kościuszki. Ta współpraca jest zintensyfikowana poprzez podpisanie porozumienia z jego magnificencją, rektorem Politechniki Krakowskiej, i tymi działaniami, które, podkreślam, zostały zapoczątkowane już wiele lat wcześniej, ale teraz nabierają też nowego wymiaru. Dla Kopca Kościuszki, który jest po pierwsze zabytkiem, po drugie jest pomnikiem historii, po trzecie chcielibyśmy, żeby został kiedyś wpisany na listę światowego dziedzictwa, bo na to zasługuje. Oznacza, że otrzymujemy wsparcie oczywiście metodologiczne, logistyczne i przede wszystkim personalne. Działania konserwatorskie są prowadzone na różnych poziomach. Pamiętajmy o tym, że to jest dzieło, które z samego samego założenia, oczywiście ma trwać wiecznie, ale ono jest bardzo kosztowne i ono procesom samoniszczenia będzie podlegało. A my wszyscy stoimy na straży tego, żeby te procesy były opóźnione.
3: Czy to wpłynie na sposób udostępniania historii kotpca odwiedzającym?
4: Przewidujemy pewnego rodzaju nowe przedsięwzięcia już na jesień. Zapraszam oczywiście, natomiast musimy liczyć się z tym, że formuła prezentacji na pewno będzie trochę inna, bo chcielibyśmy też urządzić taką wystawę pokazującą, co się dzieje i jakie działania są podejmowane.
1: Prezentacja wyników odbyła się w Politechnice Krakowskiej z udziałem przedstawicieli uczelni i Komitetu Kopca Kościuszki. Naukowcy podkreślają, że opracowana metoda może pomóc także w badaniu i ochronie innych historycznych obiektów w Krakowie.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus. Reklama.
5: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Już trwa Allegro.

0: codziennie po 18.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
2: Teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
5: Reklama.
6: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
7: Po 16 mówiliśmy Państwu o liście z zaproszeniem do prezydenta miasta Krakowa do wzięcia udziału w debacie przedreferendalnej. Ten list wystosował jeden z organizatorów, pomysłodawców referendów, Jan Hoffman. Prezydent miasta Krakowa raczej w debacie udziału nie weźmie. Czytamy w oświadczeniu: rozumiem intencje pomysłodawców i inicjatorów referendum oraz próbę wciągnięcia mnie do politycznego piekiełka. Jednak nie pozwolę na to, żeby dyskusja wokół referendum stała się areną politycznych przepychanek. Cóż mogę dodać? 11 minut do 18.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Była już gęś, potem kapibara, była też Stitch, teraz jest pluszowy oscypek. Taki asortyment rządzi na straganach z pamiątkami i na krupówkach. Co prawda towar z Chin, ale jak to niektórzy mówią, przynajmniej cokolwiek ma jednak wspólnego z regionem. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
2: Ma coś takiego, a la muszelki, a to
3: aha, podrasowana wersja. Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
4: Tak. Widziałam na straganie wczoraj, no.
3: Podoba się to?
4: Nie.
3: Nie, ale regionalne ciekawe, trochę.
4: No tak, nie, no
5: regionalne, tak, nie. Ale a 20 lat temu człowiek kupował tę ciupagę i koszulkę z napisem I love Zakopane, nie?
3: No to teraz będzie pluszowy oscypek.
5: Tak jest.
4: No o, miał pomysł,
3: o,
4: no.
3: Właśnie, taki chłop kreatywny dość.
2: No. Zobaczymy, czy kreatywny.
3: No właśnie chciałem spytać o to, jest zainteresowanie?
2: Sezon pokaże.
4: Tak.
2: Bo tak, to trudno powiedzieć, jak nie ma turystów.
3: No bo się zastanawiamy, czy to będzie druga gęś? Ta biała, tak jak dawniej było?
4: Ta Pippa, Peppa, Pippa, nie?
3: Jakoś tak, no. No.
4: Mamy nadzieję, że będzie.
6: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie, prawda? Także na taką, że tak powiem, sztukę czy pamiątki regionalne, rękodzieło, nie ma w ogóle popytu, bo po pierwsze to jest drogie, po drugie turyści w ogóle nie mają gustu.
3: Czy planujecie jakiś zakup pamiątek, a jeżeli tak, to co to miałoby być?
4: Raczej magnesy.
3: Magnesy, tak? No to chyba od zawsze są magnesy taką pamiątką. A dla dzieciaków? Pluszaki na przykład, to jest pamiątka? Zdarza się, że dzieci coś kupują, chcą?
4: Dziewczyny akurat tak.
7: Joanna Staszek, naczelnik Wydziału Kultury. Parę lat temu toczyła się taka dyskusja na Komisji Kultury Rady Miasta Zakopane. Był taki pomysł, żeby zrobić konkurs na pamiątkę właśnie z Zakopanego. Natomiast sam konkurs, no to jest jakby jedno. Natomiast jak przekonać ludzi, żeby potem sprzedawali tę pamiątkę, bo to o to chodzi, tak, żeby jakby to poszło dalej do osób, tak jak pan mówi, do osób, które przyjeżdżają tutaj i żeby one chciały tę akurat pamiątkę, a nie coś z Chin wziąć jako pamiątkę z Zakopanego.
2: Trochę bardziej związane z Zakopanem na pewno.
3: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Kapelusz góralski jako tako, że tak powiem, bardziej. A ludzie zwracają na to uwagę, jak kupują, czy to po prostu idą za modą, jak to się mówi?
2: Idą za modą chyba bardziej.
5: Pamiątka z Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No.
3: I tanie w miarę, nie?
5: No, ale co tu kupić? No wiadomo, oscypki się weźmie dla rodziny czy coś, nie?
6: Kiedyś były gęsi hitem sprzedaży i pamiętam, że jedna z góralek ze straganą mi powiedziała, że przecież sierotka Marysia z gęsiami to była z Podhala i dlatego gęsi są, że tak powiem teraz, taką pamiątką z Zakopanego, no co się po prostu kupy nie trzyma. No i teraz taki oscypek to jest po prostu, nazwijmy to, Bangladesz.
7: Dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o nasze dziedzictwo i o Zakopane, są pamiątki typowo wykonane jako rękodzieło. To rękodzieło można znaleźć w naszych miejscach, w naszych instytucjach kultury. Mam tutaj na myśli Willę Czerwony Dwór lub też Centrum Informacji Turystycznej w Stacji Kultura, gdzie sprzedajemy tylko i wyłącznie rzeczy, które są wyprodukowane na Podhalu i które są z tym Podhalem związane.
5: Mały nakupował zabawek tyle, że on jest fascynatem zwierząt gospodarskich, także traktory, wszystkie te kozy, wszystko te zabawki to
3: Kowieczki,
5: on. Tak jest,
3: pluszowe,
5: to jest jego temat.
3: Co jest takie najbardziej chodliwe teraz?
4: Wie pan, to wszystko zależy od funduszy, nie? To ile ma pieniędzy, bo jeżeli przyjeżdżają zagraniczni goście, to oni nie patrzą na ceny, nie? Nie, ja myślę, że dalej jest to samo, magnes. Magnes to jest, nie? Taka podstawa, no.
3: Magnes, a oscypek nie wiadomo.
2: A oscypek zobaczymy we wrześniu, może pan spytać.
1: Mimo jednak pojawiających się pluszowych nowości, tak jak słyszeliśmy, najpopularniejsze są magnesy na lodówki. Zwykle ze zdjęciami Tatr albo z Zakopanego i specjalnie drogie nie są. Zbliża się 18. O 18 wiadomości potem przywita państwa Agata Petela. Magazyn reporterów dobiega końca. Bogdan Ingers-Leben dziękuję za dziś. Do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
2: I ponad 40 rannych. W wyniku największego ataku na ukraińską stolicę zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Akcja służb trwa, a pomagają w niej także lokalni mieszkańcy. Ona tak krzyczała, to był krzyk ostatniej nadziei, ona błagała o ratunek, zaczęliśmy ją odkopywać, u mnie zaczęła się histeria, panika, ale pomagałem dalej. Odkopaliśmy ją do pasa, dalej nie daliśmy rady, ponieważ była przygnieciona betonową płytą. Relacjonował 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za dwa tygodnie, do 28 maja. Odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennic poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerką przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Apelację złożyli prokurator i obrońca.
3: Sąd pierwszej instancji zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych Ryszardowi D. i uznał go za winnego seksualnego wykorzystania 3 małoletnich dziewczynek. Uniewinnił go natomiast od zarzutów dotyczących 2 innych nieustalonych pokrzywdzonych. Został wtedy nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Dzisiejsza rozprawa, podobnie jak w pierwszej instancji, odbywała się

0: za zamkniętymi drzwiami. Ryszard D. został doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od zatrzymania w 2024 roku.
1: O czym z Rzeszowa mówiła Julia Ranosz. 1157 hektarów to dokładna powierzchnia Puszczy Solskiej, która spłonęła w ostatnim gigantycznym pożarze. Jak mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów, największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali drugiego dnia pożaru.
2: Tutaj w tym obszarze, który obejmuje około 400 hektarów, prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie, po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewamy się, że bardzo w krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
1: Leśnicy nadal patrolują teren, obawiając się wtórnego pożaru. Nadal nie są oszacowane straty w zwierzynie, ma to zbadać specjalnie powołana komisja. Polska Agencja Kosmiczna Polsa wydała ostrzeżenie przed kosmicznymi śmieciami, które mogą wejść w atmosferę nad wschodnią częścią naszego kraju. Chodzi o górny stopień rosyjskiej rakiety nośnej, który może przelecieć nad nami w sobotę rano. Ponieważ konstrukcja waży tonę, naukowcy obawiają się, że jej fragmenty mogą przetrwać wejście w atmosferę.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: To w tej placówce po raz pierwszy w Europie użyto chińskiego robota do precyzyjnych operacji uro-onkologicznych. W podwarszawskich Ząbkach oficjalnie otwarto dziś nowoczesny szpital specjalizujący się we wczesnym wykrywaniu i leczeniu nowotworów, m.in. raka prostaty. Szpital udało się wyposażyć dzięki 15-milionowej dotacji z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Pacjent jest przeprowadzony od momentu zdiagnozowania choroby do wyleczenia. Prowadzony jest później w trakcie leczenia, więc jest mi niezmiernie miło oglądać takie miejsca. Cieszę się, że powstają i najbardziej cieszy mnie to, że takie miejsca powstają dzięki KPO.
1: Mówiła Jolanta Hibner z Departamentu Oceny Inwestycji Resortu Zdrowia. Placówka ma podpisany kontrakt z NFZ-em i przyjmuje pacjentów z całego kraju.
3: Plus. Plus.

manam za nami, a ja z Państwem i z przebojami do 20. Agata Watyla, dzień dobry, witam się z Wami i od razu zapraszam na polowanie, polowanie na nagrody, które przyniosłam dziś do studia Radia Plus, a upolować będzie można na przykład Czarny Trójkąt, nowość od Bianki Kunickiej, o tej książce opowiem już za kilka chwil. Tych tytułów przygotowanych na dziś mam kilka, do tego zaproszenia do teatru, no i sprawdzimy, co ciekawego dziać się będzie w najbliższych dniach w Krakowie i w okolicy. To i znacznie więcej do 20, no to gramy. Eruption, one-way ticket.

0: Lemon Tree, Fool's Garden w Radio Plus. Plus. Jeden z większych hitów lat 90., który powstał w ekspresowym tempie. Wokalista Lemon Tree, wokalista Fool's Garden, czekając na swoją dziewczynę, z nudów napisał tekst tej piosenki w zaledwie 20 minut, patrząc się na doniczkę z drzewkiem cytrynowym. I tak stworzył jeden z większych hitów lat 90., który gramy do dziś. Ale nie o muzyce, nie o hitach, nie o przebojach chcę teraz Państwu opowiedzieć, tylko o nowej powieści Bianki Kunickiej, Czarny Trójkąt. Tę książkę mam teraz dla Państwa, jest to nowość wydawnicza. Jest to opowieść o kobietach, które muszą ponieść największą ofiarę, bo z siebie samych. Jest to współczesna historia z retrospekcją do czasów nazizmu i Holokaustu, z elementami mistycyzmu, z tajemnicą i miłością w wielu odsłonach. Porusza kwestie piętna, jakie noszą kolejne pokolenia na skutek nieprzepracowanych traum wojennych naszych matek i babci, ale też walki o prawdy i prawo do własnej tożsamości. Czarny Trójkąt, Bianka Kunicka. Nowość wydawnicza do wygrania już teraz. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem nowość i wyśle ten mail na luz@radiomyślnikplus.pl otrzyma nową książkę Bianki Kunickiej w prezencie.
1: Reklama.
2: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
8: Ale tak po kosztach.
9: Masz to w Brico.
10: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Reklama.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Prawie 50 kg narkotyków w rękach policji. Krakowscy mundurowi zatrzymali dwóch 36-latków podejrzanych o handel nielegalnymi substancjami. Nad sprawą pracowali kilka miesięcy, mówi Piotr Szpiech z Miejskiej Komendy Policji w Krakowie.
1: Jak się okazało, dwa i 36-letni mieszkańcy Krakowa przenosili zakazane substancje. Funkcjonariusze sprawdzili również mieszkania, pojazdy oraz komórki lokatorskie, które użytkowali mężczyźni. Znaleźli i zabezpieczyli łącznie prawie 50 kg narkotyków, ponad 15 kg mefedronu, ponad 11 kg marihuany, prawie 7 kg amfetaminy.
0: Na czarnym rynku zabezpieczone narkotyki warte były ponad 2 miliony złotych. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Skomplikowane dojście do przystanku, brak chodnika lub przepełniony pojazd komunikacji miejskiej. Teraz można zgłosić to do władz Krakowa lub Metropolii Krakowskiej. Krakowski Alarm Smogowy opracował nową stronę internetową Dobra Jazda KRK, służącą do sygnalizowania usterek i pomysłów na usprawnienie transportu w mieście.
3: Rozwiązywać problemy chcemy przede wszystkim te, które dotyczą ludzi przemieszczających się na piechotę, rowerami czy komunikacją publiczną. Na przykład słynne przejścia liczne na alejach, na których pieszy nie ma możliwości przejścia całej ulicy za jednym razem, ponieważ musi czekać minutę albo prawie dwie minuty na to, żeby zmieniło się światło.
0: Mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego. Zgłoszenia będą przekazywane do władz Krakowa i Metropolii.
3: Mamy nadzieję, że przedstawiając łatwo rozwiązywalne problemy, ta nić porozumienia z miastem nawiąże się, kiedy je przedstawimy i pokażemy, że o proszę bardzo, tu jest problem, który można rozwiązać w ciągu jednego dnia, minimalnym nakładem środków i finansowych, i biurokratycznych, a które znacznie poprawią przemieszczanie się po mieście.
0: Aby zgłosić problem, wystarczy wejść na stronę dobrajazdakrk.pl, wskazać lokalizację, opisać sytuację i podać do siebie kontakt mailowy.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły coraz bliżej. Z tej okazji Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach organizuje specjalne wydarzenie. Siła Słowa to wyjątkowy koncert, który będzie artystycznym spotkaniem z dziedzictwem papieża Polaka, mówi Piotr Piwko, zastępca dyrektora do spraw programowych muzeum.
4: Ma ogromnie ważne przesłanie, bo on właśnie porusza te wartości, o których Jan Paweł II pisał w swoich encyklikach. Właśnie myślę, że te utwory

0: jakoś ułatwiają przybliżenie się do tych zagadnień.
1: Koncert odbędzie się w urodziny Wojtyły w poniedziałek o godzinie 19 w Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach, a wcześniej w najbliższą sobotę na odwiedzających czeka Noc Muzeów.
0: W programie znalazła się m.in. gra muzealna. Podczas tej gry uczestnicy będą rozwiązywać zagadki, wykonywać zadania. Natomiast osoby, które wolą spokojniejsze odkrywanie ekspozycji, muzeum również proponuje możliwość indywidualnego zwiedzania z audioprzewodnikiem.
1: Nocne zwiedzanie rozpocznie się o godzinie 18. Pogoda.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
1: A wieczór z przelotnymi opadami deszczu, jutro do 16 stopni w Krakowie i też deszczowo. Biomet niekorzystne.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.

0: To Anita Lipnicka i wszystko się może zdarzyć, nawet to, że rozpoczną Państwo weekend od wizyty w teatrze. Plus. Bo właśnie tam chcę Was zaprosić do Teatru Praska 52 na doskonały spektakl Niedźwiedź i Oświadczyny Czechowa. Swoje jednoaktówki sam autor określał mianem scenicznych żartów. Oba te żarty łączą nieoczekiwane zwroty akcji, komizm oraz znakomite dialogi. Z pozoru dwie różne historie mają wspólny mianownik, uczucia i ludzką codzienność. Niedźwiedź i Oświadczyny w piątek o godzinie 19. Zachęcam, żeby do teatru przyjść trochę wcześniej i usiąść w nowo otwartej kawiarence albo po spektaklu zjeść dobre ciastko. Będzie to też czas na taką refleksję i na to, żeby podyskutować z osobą towarzyszącą o wrażeniach po spektaklu. Tym bardziej, że te wrażenia chcę Państwu zapewnić, wręczając Wam bilety do Teatru Praska 52 na Niedźwiedź i Oświadczyny. Podwójne zaproszenia czekają. Piszcie na luz@radiomyślnikplus.pl. John Cicada i Ace of Base. To będzie grane już niebawem.
1: Reklama. Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
3: Zimno na dworze? Firma Suder Ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

Plus. Ace of Base za nami, a przed nami kiermasz rzemiosła. Już od jutra rynek główny stanie się miejscem spotkania z tradycją, sztuką i rzemiosłem. Wszystko to za sprawą kiermaszu rzemiosła. Wydarzenia, podczas którego będzie można podziwiać i nabyć unikalne wyroby rękodzielnicze, regionalne produkty oraz spotkać twórców pielęgnujących lokalne tradycje. Uroczyste otwarcie odbędzie się w sobotę o godzinie 12. Oby tylko nie było wielkiej ulewy. Do woda sobotę przewidziane są mocne opady deszczu. A w programie kiermaszu codzienne występy zespołów ludowych, pokazy rzemiosła i warsztaty, prezentacje regionalnych smaków i produktów lokalnych. Będzie można próbować, smakować, a także prezentacje dawnych zawodów. Mnóstwo atrakcji, zarówno więksi, jak i mniejsi będą zainteresowani. A kiermasz na rynku głównym potrwa do 24 maja, zatem będzie sporo czasu, żeby pospacerować.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.
7: Zablokowana Krajowa 15 Inowrocław Toruń. Za chwilę też najnowsze doniesienia w sprawie wojsk amerykańskich w Polsce oraz zanieczyszczenia w Czarnej Hańczy. Jest 19. Marcin Bartnik. Na początek ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa 15 w Wierzchosławicach w Kujawsko-Pomorskiem. Między Inowrocławiem i Toruniem zderzyły się dwa samochody osobowe. Ranne są dwie osoby. Doniesienia o redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce są nieprawdziwe, zapewnia szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział na doniesienia amerykańskich mediów. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut wojsk do Polski. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, podkreśla wicepremier Kosiniak-Kamysz.
8: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce. Reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie.
7: Szef MON-u w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym amerykańskich sił w Europie, a także z prezydentem Nawrockim. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki podkreśla, że sam Donald Trump zapewnia, iż Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
9: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września i tam padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie czy ilości, żołnierzy US Army na terytorium Polski.
7: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Czarna Hańcza i Jezioro Wigry skażone. Chodzi o najpopularniejsze jezioro i rzekę na Suwalszczyźnie. Nieczystości zauważono w miejscowości Sobolewo. O szczegółach Julia Łata.
10: W wodzie płynęła zawiesina. Władze parku poinformowały, że nie zauważono śniętych ryb. Zanieczyszczenia płynęły rzeką kilka godzin. Jak podają władze miasta Suwałki, zawiesina nie pochodzi z ich oczyszczalni ścieków. Pobrano próbki do badań. Strażacy informują, że woda była bardzo mętna, ale powoli wraca do poprzedniego stanu. Teraz trwa ustalanie źródła zanieczyszczeń.
7: Sprawę zanieczyszczenia Czarnej Hańczy i jeziora Wigry bada policja. Kuba gotowa na przyjęcie propozycji USA, informuje szef MSZ-u w Hawanie. Chodzi o pomoc Waszyngtonu w wysokości 100 milionów dolarów. Jak dodaje Bruno Rodriguez Parilla, istotnym krokiem byłoby złagodzenie ograniczeń w sektorach energetycznym, gospodarczym i finansowym, które nasiliły się w ostatnich miesiącach. Według doniesień agencji AFP wschodnia część Kuby została dziś dotknięta kolejną poważną przerwą w dostawie prądu. Awaria objęła 7 z 15 prowincji kraju. Wcześniej minister energii i górnictwa ujawnił, że w kraju zupełnie wyczerpały się zapasy oleju napędowego i paliwa, a sieć energetyczna znajduje się w krytycznym stanie.
0: Wiadomości Radia Plus.
7: I na koniec wiadomości Radia Plus. Smutna informacja ze świata polityki i filmu. W wieku 80 lat zmarł Krzysztof Piesiewicz, senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Kondolencje rodzinie złożyła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
0: Luz Plus.
1: Patrick Swayze, She's Like a Wind. I tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz Plus.

0: gwiazd. Jest Zdzisława Sośnicka w Radio Plus.
1: Plus?
0: A teraz chcę Państwu opowiedzieć o wyjątkowym koncercie, który odbędzie się już w weekend w plenerze. Otóż już w sobotę i w niedzielę Międzynarodowe Centrum Kultury i krakowski Rynek Główny zmieniał się w taką wyjątkową scenę muzyczną. Na balkonie instytucji odbędzie się bowiem koncert The Broken Sound of Krakow, nawiązujący do niematerialnego dziedzictwa miasta. Sygnał Hey Now będzie punktem wyjścia dla muzycznego spektaklu. Wydarzenie organizowane jest w ramach 16. edycji Festiwalu Kultury Rumuńskiej. A ten niezwykły koncert na balkonie już w sobotę i w niedzielę o godzinie 21:00 warto przyjść na rynek i warto posłuchać tego muzycznego widowiska.

0: Nirvana i Mary Mackie. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Luz.
0: A teraz chcę Państwu opowiedzieć o bardzo ciekawej książce, o publikacji Powrót Ziemian, czyli dwory, pałace i zamki, które odzyskały dawną świetność. Ziemianie jako warstwa społeczna zostali zniszczeni po 1944 roku przez komunistyczne władze. W okresie PRL-u systematycznie niszczono relikty ziemiańskiej kultury. Znacząca część współczesnych właścicieli obiektów zabytkowych na terenach wiejskich nawiązuje do historii, do tradycji miejsca, poszukując źródeł historycznych i kontaktów z rodzinami spadkobierców. Często gromadzą pamiątki po byłych posesorach. W tej książce odwiedzimy przepiękne zakątki Polski, przepiękne posiadłości, na przykład pałac w Zarzeczu na Podkarpaciu. Jest to Muzeum Rodziny Dzieduszyckich, dawnych właścicieli. Jest to na przykład porozumienia zawartego pomiędzy spadkobiercami a władzami samorządowymi. Są tutaj też wątki krakowskie. Czytając tę książkę odwiedzimy Goszyce, czy też Zamek w Koszkwi. Książka pięknie wydana, mnóstwo zdjęć współczesnych, jak i archiwalnych i fantastyczne historie przepięknych pałacyków, dworków. No, książka poleca się do czytania i do odkrywania naszej historii. Powrót ziemian, dwory, pałace i zamki, które odzyskały dawną świetność, mnóstwo wątków krakowskich związanych z Małopolską. Poleca się ta książka do czytania, a ja mam ją do wygrania. luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Ziemianie, otrzyma ten tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: to Eurythmics w Radio Plus. W studiu Dominika Baraniec, zatem robimy sobie przerwę na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Wzywam prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty przed referendum, mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów głosowania, do którego zostało niecało ponad tydzień. Członkowie komitetu złożyli dziś do magistratu list otwarty. Chcemy merytorycznych rozmów na argumenty, debaty przy mieszkańcach, dodaje w liście Jan Hoffman.
2: To powinna być debata publiczna z udziałem pana prezydenta Aleksandra Miszalskiego, w której będziemy mogli zmierzyć się na argumenty. Ja jestem gotowy stanąć do takiej debaty, zapraszam do niej. Też wzywam pana prezydenta. Nie chcemy pana prezydenta brać na żaden roast, nie chcemy my tutaj tego moderować, chcemy, żeby to po prostu była uczciwa wymiana myśli i poglądów.
1: W liście przewodniczący komitetu podkreśla też, że jednym z tematów debaty powinien być plan ogólny dla miasta. To dokument, który zastąpi dotychczasowe studium planowania przestrzennego i wyznaczy zasady zabudowy w całym Krakowie. Ma być uchwalony do 30 czerwca, ale nadal nie został przedstawiony mieszkańcom.
2: Pan prezydent cały czas mówi, nie udostępnię do końca referendum, bo to może być wykorzystane politycznie, ale tu chodzi o przyszłość. Skoro mieszkańcy Krakowa mają decydować o przyszłości pana prezydenta Miszalskiego, to mają prawo oczekiwać, że pan prezydent powie im, jaką przyszłość im chce zgotować, czy to jest przyszłość polegająca na przykład na ochronie terenów zielonych w danym miejscu, czy na wysokiej zabudowie.
1: A referendum odbędzie się 24 maja.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Symulacja rozpraw sądowych, szansa na rozmowę z prawnikami i wykłady – to wszystko podczas zbliżającego się Światowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. 22 maja w Krakowskim Sądzie Okręgowym i Sądzie Apelacyjnym mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak działa sąd od środka. Jak mówią organizatorzy, bardzo ważne jest, by edukować przyszłych obywateli w zakresie działania mechanizmów sądowych.
4: Od 8.30 do 14.00 jesteśmy nastawieni głównie na dzieci szkolne i młodzież szkolną, zwłaszcza ze szkół średnich. Przygotowujemy dla nich symulacje mediacji, przygotowujemy dla nich symulacje rozpraw, przygotowujemy dla nich lekcje sądowe.
1: Mówi sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. W tym roku nie zabraknie też atrakcji dla dorosłych, spotkania, wykłady i szansa na zwiedzanie budynków sądu. Światowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości odbędzie się 22 maja.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Matka Boża Orantka, czyli ta, która się modli, stawiając za ludźmi u swojego syna. Jej wizerunek na mozaice można zobaczyć na ścianie wieży fatimskiej przy sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Poszukiwałem rozwiązania, które będzie odpowiadać tej architekturze, mówi autor profesor Aleksander Kornouchow.
5: Szukałem rozwiązania, które będzie jakoś odpowiadać tej architekturze i będzie również jakoś mówić o modlitwie Matki Bożej, która się zwraca ku Ojcu. Również kolor jej szat jakby odnosi się do koloru nieba, ku któremu ona się zwraca.
1: Pobłogosławienie mozaiki odbyło się we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, a mszy świętej przewodniczył biskup Jan Zając. Z kolei naprzeciwko mozaiki znajduje się wizerunek świętego Jana Pawła II razem z umieszczonym nad nim napisem Totus Tuus, mówi ksiądz Tomasz Szopa, kustosz sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie.
6: Ufam, że także ten wizerunek rzeczywiście będzie inspirował wiernych, którzy nawiedzają to miejsce.
1: A fundatorem mozaiki jest kardynał Stanisław Dziwisz.
7: Pogoda.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
1: A wieczór z przelotnymi opadami deszczu, jutro do 16 stopni w Krakowie i też deszczowo. Biomet niekorzystne.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.

0: Każ na to jedną chwilę. Lisa Weryn Krajewski w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: A teraz kilka słów o konkursie dla młodych talentów, choć młodość to kwestia taka dyskusyjna i uznaniowa, bo młodym można być przecież w wieku 50, nawet 60 lat, prawda? A chodzi o odkrywkę. Ruszył właśnie nabór do tego przeglądu. Ta odkrywka już funkcjonuje tutaj na scenie krakowskiej od kilku lat. Odkryła wiele talentów i rusza kolejny nabór, a odkrywkę organizuje Dworek Białoprądnicki. Jest to przegląd muzyczny skierowany głównie do zespołów, chociaż i artyści indywidualni też mogą się zaprezentować. Przegląd muzyczny Odkrywka jest skierowany głównie do zespołów, a organizatorzy zachęcają do tego, aby zgłaszać się do 20 maja. Celem imprezy jest zaprezentowanie publiczności nowości na krakowskiej scenie, jej różnorodności, jakości oraz wsparcie debiutujących artystów w dotarciu do większego grona odbiorców. Wzięcie udziału w przeglądzie jest też taką świetną okazją do profesjonalnego zarejestrowania audio z koncertu, a dla artystów, którzy okażą najwyższy poziom merytoryczny, artystyczny, techniczny i wykonawczy, przewidziane są nagrody. Przegląd będzie trwał przez całe wakacje. Artyści będą prezentować się na plenerowej scenie Dworku Białoprądnickiego. Te koncerty zawsze cieszą się dużą popularnością, zatem będzie można pokazać swoją twórczość, swój talent, swój głos szerszej krakowskiej publiczności, ale najpierw trzeba się zgłosić. Czas upływa 20 maja. Więcej informacji na stronie dworek.eu. Tam też formularz zgłoszeniowy, zatem kto ma zespół, kto śpiewa, kto chciałby się zaprezentować, niech klika na stronę dworek.eu.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Nie chcesz być sam?
5: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
4: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
5: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Them Yesterday, Beatlesi w Radiu Plus. Dobrze się tego słuchało.
1: Plus? Plus.
0: A książkę, którą mam dla Państwa, dobrze się czyta, to jest taka perełka, jest pięknie wydana. Jest to książka kardynała Grzegorza Rysia o Maryi. Patrząc na Maryję, uczymy się rzeczy istotnych, mówi kardynał Grzegorz Ryś. W spotkaniu z nią poznajemy prawdę o Bogu i o człowieku. Nastolatka z małego miasteczka wybrana przez Boga do udziału w ocaleniu ludzkości pokazuje, że w jego oczach to nie siła, ani ziemska potęga liczą się najbardziej. Słysząc zaskakujące słowa anioła, rozumie, że Bóg nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. On obiecuje, że to, co niemożliwe, może się stać w naszym życiu. Zwiastowanie, wędrówka do Elżbiety, cud narodzin w Betlejem, wesele w Kanie, cierpienie pod krzyżem syna, wszystkie te momenty to swoiste laboratoria wiary. Oparty na Biblii komentarz kardynała Rysia pozwala nam przeżyć je osobiście w odniesieniu do naszego życia. Niniejszy tom zbiera jego najważniejsze wystąpienia i homilie poświęcone Maryi. Kardynał Grzegorz Ryś o Maryi przepięknie, wydana książka do zdobycia już teraz. Państwo wiedzą, co robić, prawda? Piszecie na luz@radiomyślnikplus.pl. Teraz też wiecie, co zrobić. Zróbcie głośniej, bo to Chris Rea i Josephine. Taki miły kawałek do posłuchania, do pośpiewania, do podnoszenia sobie pod nosem w sam raz na papa. No tak, tak, już 4 minuty zostały do 20, zatem ja zmykam. Pięknego wieczoru. Agata Petela, pa.

0: Sejmowa komisja odrzuciła poprawki do projektu ustawy o kryptowalutach. Jutro głosowanie. Zmuszali bezdomnego do kradzieży w sklepach. Przed sądem w Elblągu stanie trzech mężczyzn i kobieta. W wakacje ma ruszyć budowa fabryki rakiet do wyrzutni Homarka w Gorzowie. Jest 20. Marcin Bartnik. Na początek Sejm Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowej ustawy o rynku kryptoaktywów. Nad projektem będzie jutro głosował Sejm. Poprawki zgłosili posłowie Konfederacji, Polski 2050 oraz szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Wczoraj komisja przyjęła jedynie jedną poprawkę Kancelarii Karola Nawrockiego. Zakłada ona, że KNF we współpracy z ministrem finansów będzie corocznie publikować raport dotyczący funkcjonowania rynku kryptoaktywów. To trzecia próba uchwalenia przepisów, dwie poprzednie zawetował prezydent. Odpowiedzą za znęcanie się nad bezdomnym do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia w sprawie trzech mężczyzn i kobiety, którzy w brutalny sposób zmuszali 23-latka, by kradł dla nich w sklepach samoobsługowych.
1: Ci sprawcy mieli zastraszać 23-latka m.in. paralizatorem, maczetą, pałką teleskopową.
0: Mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu. Wpadli w grudniu ubiegłego roku. Ich zatrzymanie to w dużej mierze zasługa jednej z policjantek.
1: O tej całej sytuacji dowiedziała się policjantka, która wcześniej miała kontakt z tym pokrzywdzonym mężczyzną. Jej determinacja, szybkość działania i ocena sytuacji spowodowała, iż dwóch z tych mężczyzn podejrzewanych o te czyny zostało zatrzymanych przez policjantów kryminalnych.
0: Sprawcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Grozić im może do 10 lat odsiadki. Teraz duże pieniądze. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wypłaciło firmom i samorządom 68 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy, a kolejne 140 miliardów wypłaci do końca roku, poinformował resort. W 2027 wypłacimy resztę, ponad 30 miliardów na projekty kończące się w tym samym roku, czytamy w komunikacie. Międzynarodowa mafia lekowa rozbita przy udziale funkcjonariuszy z poznańskiej skarbówki. Wielkopolscy mundurowi wspólnie z europejskimi służbami zlikwidowali sieć nielegalnych fabryk i magazynów, z których fałszywe medykamenty trafiały do całej Unii Europejskiej.
2: W ramach całej realizacji przeszukano 73 miejsca na terenie Polski oraz blisko 80 na terenie Europy. Zlikwidowano nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania.
0: Wyjaśniała Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Wielkopolskiej Skarbówki. Działalność grupy wygenerowała 240 milionów euro strat.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: W wakacje ma ruszyć budowa fabryki rakiet do wyrzutni Homarka w Gorzowie, a od września patronacka klasa w technikum. Konsorcjum polsko-koreańskie będzie zatrudniać kilkaset osób i chce wykształcić sobie kadrę, mówi Małgorzata Łabuza, dyrektorka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.
4: Technik mechanik ma takie wykształcenie ogólnomechaniczne. Rozmawiamy o takich szczegółach, które treści w podstawie programowej moglibyśmy poszerzyć dla firmy.
0: Uczniowie będą korzystać z zagranicznych szkoleń, dodaje Rafał Kredoszyński, członek zarządu konsorcjum.
5: Staże, praktyki, konkursy, które będą wyłaniały najbardziej utalentowanych uczniów, którzy będą m.in. mogli wizytować fabryki w Korei Południowej.
0: W ciągu 3 lat fabryka ma być gotowa do produkcji, wtedy też znajdą zatrudnienie pierwsi absolwenci klasy rakietowej.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Jak poczekam jeszcze sekundę, to będę mogła to powiedzieć. 20 minęła 8 minut temu. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór, bo jak jest czwartek, to musi być człowiek z bliska. I dzisiaj, a tamże spotykają się tam Xi Jinping z Trumpem, a tamże wszystko dookoła gdzieś na szczytach władzy się dzieje, a tam bukaresztyńska dziewiątka, a tam przepychanki w polskim Sejmie. Dzisiaj niech to będzie taki po prostu człowiek z bliska, który na chwilę się zatrzyma i pomyśli też o tym, co przed nami. Drodzy Państwo, taka propozycja nie do odrzucenia, więc proszę się zrelaksować, wyobrazić sobie, gdzie tam na horyzoncie jakieś wolne dni, Boże, trochę odpoczynku, gdzieś już się klaruje jakaś myśl, to proszę się jej trzymać, proszę o tym pamiętać, czasem po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba pozwolić sobie zwolnić. Śpieszmy się powoli, to wtedy wszystko jakoś tak będzie miało ręce i nogi i sens. No to koniec tego moralizowania. Chociaż przed 22 z księdzem Adamem będziemy mówić o ewangelizacji Azji. Gdzieś tam ruszają na motocyklach znowu, więc pewnie troszeczkę jeszcze będzie coś w tym tonie. Będzie też trochę dla twardo stąpających po ziemi, którzy wiedzą, że w tym odpoczynku od pracy to też jest gdzieś jeszcze na horyzoncie. Myśl pod tytułem, a może już emerytura? No jeszcze nie, chociaż przyznaję, ja jestem już gotowa. Gorzej z moim kontem, dlatego z Agnieszką Łukawską z Instytutu Emerytalnego będziemy rozmawiać o tych nowych pomysłach, które się pojawiają na odkładanie na emeryturę. Liczyć na system, czy raczej umiesz liczyć? Licz na siebie, patrząc dookoła, ile dzieci przybywa, albo ile nie przybywa, no to konia z rzędem temu, kto sprawi, że ten system się nie załamie. A skoro tak, to będziemy jeszcze myśleć o tych, którzy gdzieś tam po cichu wcale nie myślą o wyższej pensji, o średniej brutto, nie brutto, netto, jak zwał, tak zwał. Raczej myślą o tym, czy to będzie dzień, w którym zjem tak po prostu śniadanie, a może obiad. O dzieciach w ubóstwie, to jeszcze przed godziną 21, ale na początku naszego spotkania chciałabym, żebyśmy poszli do lasu. Poszli do lasu, żeby popatrzeć na zieleń, która nas otacza, żeby z szacunkiem również potraktować wszystko to, co dookoła nas. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy po pożarze Puszczy Solskiej. Tydzień temu rozmawialiśmy co nieco na ten temat i opowiadali ci, którzy tam na miejscu walczyli z ogniem, jak to wygląda, ale nie mówili o tym, jak to wygląda po tym, jak już ogień zrobi swoje, zabierze co chce, a na miejsce wchodzą na przykład leśnicy. Na przykład ci, którzy na co dzień po prostu dbają o przyrodę. I co widzą? I widzą gniazda, w których zostają resztki tego, co mogło być zaczynem na wiosnę i flory, i fauny. Dlatego na początek Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
1: Bo musimy w końcu to powiedzieć, jakie szkody ten ogień spowodował. Ja jadąc do pracy wczoraj mniej więcej koło 3:30 rano, przynajmniej w dwóch miejscach, niedaleko od Focka, spotkałam trzy szelmowsko ganiające się, trochę po ulicy, trochę po krzakach, małe lisy. No wyglądało to absolutnie naprawdę zjawiskowo i tak pomyślałam sobie, że no, takich obrazków to w Puszczy Solskiej nie i chyba jeszcze długo, długo nie. Chyba, że się mylę i nie jest aż tak źle.
2: No, szanowni Państwo, no, Puszcza Solska na pewno bardzo ucierpiała. To bezwzględnie był to jeden z większych pożarów w ostatnich dekadach, można powiedzieć, ponieważ od 30 kilku lat nie było w Polsce tak ogromnego pożaru. I dzisiaj, można powiedzieć, leśnicy miejscowi, był tam briefing prasowy, podsumowali poniekąd, już udało się podsumować te straty. I no, niestety mamy do czynienia czynienia z bardzo dużą powierzchnią, ponieważ łącznie to jest 1157 hektarów. Z czego 885 hektarów to są grunty w zarządzie lasów państwowych, 272 hektary to są lasy prywatne. I jest to powierzchnia bardzo duża i był to dom rzeczywiście bardzo wielu zwierząt. Także mamy tu do czynienia z wieloma stratami. Strata ogromna. Przede wszystkim to na pierwszym miejscu oczywiście zginął człowiek podczas akcji gaśniczej, pilot. I to jest największa strata. Natomiast kolejna oczywiście to jest strata lasu, strata tej puszczy.

0: bardzo dużej powierzchni, ogromne straty przyrodnicze, również wielu gatunków. Tutaj oczywiście jest powołane zgodnie z zapisami instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, też będzie powołana komisja do analizy przyczyn pożaru, ale również będzie taka komisja, która będzie oceniała, jak kolejne działania powinny być jak najbardziej tutaj prawidłowo prowadzone, aby jakby życie tam wróciło, bo teraz priorytetem jest dla leśników, aby to miejsce zabezpieczyć. Niestety zostało tam ocenione, że duża część tego spalonego lasu kwalifikuje się do zupełnego wycięcia z tych 800 ponad hektarów w Zarządzie Lasów Państwowych. Połowa powierzchni około będzie do ścięcia niestety. Także tych drzew się nie uratuje. One grożą bezpieczeństwu, są nadpalone systemy korzeniowe i teraz najważniejsze jest, żeby to miejsce było i bezpieczne dla ludzi, którzy na pewno niebawem będą chcieli tam za jakiś czas nawet się wybrać, ale i dla przyrody, ponieważ taki, można powiedzieć, zniszczony las ogniem, pożarem, jest to również zagrożenie dla samej przyrody, ponieważ w takich uszkodzonych drzewach rozwijają się, na takich drzewach rozwijają się szkodniki, owadzie. To jest niestety takie, można powiedzieć, źródło, gdzie tworzą się kolejne plagi, ale i również atakują grzyby, takie nadpalone drzewa, więc tutaj niestety to cała komisja będzie oceniała, ale już tak zostało oszacowane. No i też oczywiście będą liczone straty, jeżeli chodzi o gatunki, zwłaszcza tych cennych gatunków zwierząt, bo tam też takie oczywiście był tam planowany rezerwat, który teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oceni, czy ten rezerwat powstanie, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o te lisy, o których pani redaktor powiedziała na początku, to jakby ja tutaj jednak nie będę aż tak pesymistyczna, ponieważ wiele, zwłaszcza z tych większych zwierząt mają świetny instynkt. One wyczuwają, jeżeli pożar dla nich to jest ogień, to jest coś, co one rzeczywiście, na pewno to nie jest zjawisko powszechne w lesie. Natomiast tutaj instynkt zwierząt jest niezawodny i te większe gatunki, wiele z nich uciekło. Także wiele z tych większych zwierząt uciekło. Na pewno w gorszej sytuacji były mniejsze. Były na pewno w gorszej sytuacji płazy, gady, czy właśnie ptasie lęgi, które niestety tam się w tym momencie odbywały, i zwłaszcza tych ptaków, które też mają gniazda nisko, mają gniazda w runie, w podszycie, no tutaj na pewno doszło do dużych strat.
1: I to jest rzecz, którą da się zaplanować na pewno nie na miesiące, na lata, na dziesiątki lat, żeby tak odnowić jest to miejsce?
0: Prace uprzątające, takie, czyli ten priorytet, czyli zabezpieczyć to miejsce przed tutaj, zwłaszcza te względy bezpieczeństwa ludzkiego, ale i właśnie dla przyrody, to będą na najbliższy czas. Więc tutaj to wszystkie siły i środki na pewno miejscowi i leśnicy włożą, na pewno będą też wspomagani przez i sąsiadów, aby tą powierzchnię uprzątnąć. Potem różne po kolei, kolejne kroki, to jest przygotowanie powierzchni i jak najszybsze wprowadzanie nowego pokolenia drzew. Także tu, drodzy Państwo, jakby leśnicy nie dają nigdy, nie ustają w tym, żeby las przestał trwać. Zawsze to jest tak, że kiedy starsze pokolenie znika, natychmiast sadzone jest nowe pokolenie. I tak będzie tutaj. Także tu na pewno będzie to bardzo duże wyzwanie dla leśników, aby wszystko tutaj dobrze rozplanować, ale jakby mamy bardzo wielu specjalistów, którzy i w tych dziedzinach takich kryzysowych, można powiedzieć, bo to jest zdecydowanie sytuacja kryzysowa dla tamtego ekosystemu leśnego, się specjalizują i tutaj będziemy na pewno też korzystali z rad wielu naukowców, którzy tutaj będą służyli nam na pewno pomocą, jak się teraz odpowiednio odbudowywać tamtą przyrodę. Natomiast to jest tak, że przyroda się odradza. To nawet już tam po ugaszonym pożarze, to był bardzo przykry widok, kiedy tam koledzy leśnicy przesyłali nam zdjęcia, materiały, ci, którzy byli na miejscu, jak to wygląda niestety, kiedy już Na szczęście ogień ugasł, natomiast ten popiół się unosił. Koledzy, którzy wrócili stamtąd, no to był zapach dymu po prostu. To był zapach dymu, który wnikał we wszystko, więc można sobie wyobrazić, jaka tam teraz jest atmosfera. Natomiast takie pocieszające jest, że tam w tych nagraniach, kiedy właśnie tak zrobiło się szaro po tym ugaszonym ogniu, to jednak było słychać ptaki, było widać mrówki, które wychodzą spod popiołu, także nie wszystko zginęło, a to jest tak, że przyroda na szczęście się odradza. My, leśnicy, pomagamy w tych procesach, bo tak jak wspomniałam, na pewno jak najszybciej będą po uprzątnięciu terenu, leśnicy przystąpią do odnowienia tej powierzchni, no i na pewno będzie tam z czasem wracało życie. Gdybyśmy mieli sami czekać, drodzy Państwo, aż sukcesja tam z tym te życie przywróci, to tak, zanim ta sukcesja tam nastąpi, na pewno trzeba by było czekać dużo dłużej. Na pożarzysku jest to o tyle trudne, że często jest mało drzew, tak zwanych nasienników, które mogą urodzić nasiona, które z kolei będą...
1: Pani rzecznik, to my w takim razie po przerwie wrócimy do tego, bo gdzieś tam słyszeliśmy już o prewencyjnym wycinaniu lasu, ale to okazało się wszystko za mało. Być może pomogło to w nierozprzestrzenianiu się ognia, ale nie na pewno nie dość. Zatem po przerwie ja będę na pewno dopytywać też o głusz, bo to jest dopiero zagadka, co teraz z nimi.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Masz Allegro Smart?

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Radio Plus Kraków. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Jedna rzecz to te już zniszczone drzewa. Druga rzecz to to, co trzeba będzie ściąć. Ja przez cały czas mam w głowie to, co słyszeliśmy w trakcie konferencji prasowej, w trakcie pożaru, o którym pewnie już Państwo zapomnieli, bo przecież tyle rzeczy się wydarzyło od tego czasu. Ale to, że ludzie zapomną, to nie znaczy, że przyroda też odnowi się na pstryknięcie. Proszę za każdym razem o tym pamiętać, idąc do lasu. Bo ten jeden wyrzucony niedopałek to może być potem problem, kłopot, a w niektórych wymiarach również tragedia na lata. Te drzewa nasienne, o których pani mówiła, pani Regina, cały czas z państwem, Regina Klimaszewska, to, bo to był taki moment, w którym one już mogły się tworzyć, czy nie? No, wiosna, czyli jeszcze chyba nie. Nie znam się kompletnie, w związku z tym chętnie usłyszę.
2: To jest tak, że zależnie od gatunku, teraz już możemy zauważać, że nasiona mają klony. Jeżeli chodzi o różnych porach, można powiedzieć, różne drzewa nasiona wydają. Jeszcze tutaj na niektóre gatunki musimy poczekać. Natomiast na pewno tam w runie, w podszycie było też dużo już wysianych, bo też z tych nasienników, czyli starszych drzew, które te nasiona wydają, z ich owoców korzystamy, bo nie wszędzie, tak jak leśnicy tutaj mówię, sadzą. Mamy te zasoby 700 milionów rocznie produkujemy drzew na szkółkach leśnych w lasach państwowych. 500 milionów drzew rocznie sadzimy, także mamy taką rezerwę. Właśnie chociażby na takie sytuacje katastroficzne, można powiedzieć, takie kataklizmy, kiedy dojdzie do takiego pożaru bądź wiatrołomu, tak żeby mieć taką rezerwę, którą możemy natychmiast teraz wykorzystać. Natomiast też wykorzystujemy właśnie odnowienia naturalne. Coraz częściej są one stosowane. To znaczy, jeżeli takie drzewa właśnie, które te nasiona mają, są odpowiednie warunki, to obsiewają powierzchnię i my takie młodziutkie siewki, młode drzewka pozostawiamy. No tam niestety, można powiedzieć, to był pożar mieszany, niestety.
1: Co to bardzo znaczy?
2: Mieszany to znaczy, że płonęło i runo, i podszyt, ale i korony drzew. Także nie wszędzie, bo to tak ze zdjęć z dronów było widać, że z góry widać ten pożar bardzo mocno. Natomiast to nie cała powierzchnia tak wyglądała, bo część to można powiedzieć, że rzeczywiście niestety dzięki przez bardzo silny wiatr te płomienie się przenosiły z jednych koron na kolejne i dlatego ten pożar też był taki bardzo trudny do opanowania, bo tam mieliśmy do czynienia z tym silnym wiatrem, ale również to runo, w którym niestety i te młode pokolenie drzewek było, spłonęło bardzo w dużym stopniu. I tam właśnie też te odnowienie naturalne. Natomiast tutaj no, na pewno będą powierzchnie i na pożarzysku, gdzie takie odnowienie naturalne będzie możliwe, bo tak jak wspomniałam, no jednak nie wszystkie drzewa z pożarzyska będą usuwane. Natomiast tutaj i właśnie te drzewa starsze będziemy je wykorzystywać, ale na pewno gdybyśmy mieli tylko czekać na te naturalne procesy, no to tutaj musielibyśmy czekać bardzo długo. No my byśmy nie doczekali, szczerze mówiąc, na to, żeby zobaczyć tam znowu ładny, duży las. A na tym nam wszystkim zależy, żeby tam las niedbawem był. I no, mamy te historie w lasach państwowych, tych dużych pożarów, chociażby pożar bardzo dramatyczny, pożar w Rudach Raciborskich, na terenie nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Tam spłonęło 9 tysięcy hektarów w 1992 roku. No i tam już mamy spory las. To była bardzo trudna sytuacja wówczas, nie wiem, czy tutaj słuchacze pamiętają, ten pożar w 1992 roku to był największy pożar w historii lasów państwowych po II wojnie światowej i udało się, że tam już jest las. Już po wielu latach jest duży las. Natomiast rzeczywiście dużo sił i środków, bardzo dużo pracy leśników, służby leśnej, zakładów usług leśnych. Tam trzeba było włożyć w to, żeby ta powierzchnia się odnowiła. Natomiast wróciła też tam życie różne gatunki. I dlatego, że na szczęście nie wszystkie gatunki zwierząt wymierają podczas takiego pożaru, chociaż trzeba to powiedzieć, wiele tak. Natomiast wiele też zdąża, zwłaszcza tych większych ptaków, zdąża uciec.
1: Zatrzymam się na chwilę przy tych drzewach jeszcze, bo zastanawiałam się, co zrobić z takimi drzewami, które są nadpalone, one się do czegoś jeszcze nadadzą.
2: No tutaj oczywiście ten zespół kryzysowy będzie pracował, natomiast wiele, oczywiście te drewno, które będzie możliwe, będzie przeznaczone do sprzedaży. Czyli tutaj jest tak, że surowiec drewny cały czas jest na rynku potrzebny, ludzie potrzebują opału, tak jak zawsze, no i ten surowiec, który będzie możliwy, będzie zagospodarowany, przeznaczony do sprzedaży. Te drzewa, które, tak jak mówię, będą ścięte. Także to jest tak, że tutaj będzie też jakiś pożytek na pewno dla lokalnej społeczności, która z drewna tam powszechnie korzysta.
1: No to głuszce. Chodzą za mną od...
2: Tam powszechnie korzysta.
1: No to głuszce. Chodzą za mną od, odkąd tylko przeczytałam o tym, że to

0: ciężko im z niewoli przejść do wolności. Tym bardziej, jakie to są, czy już jesteście w stanie ocenić w ogóle straty, jeżeli chodzi o Głuszce?
1: Niestety jeszcze nie wiemy tego, natomiast faktem jest, że tam była ostoja Głuszca w Puszczy Solskiej. Trzeba też zresztą powiedzieć, że ten rezerwat, który był tam planowany, rezerwat Długie Bagno, właśnie między innymi był planowany z uwagi na to występowanie Głuszca. Tam to były rozległe torfowiska, bory bagienne, w których właśnie Głuszec czuł się bardzo dobrze. Planowana powierzchnia tego rezerwatu to było 280 hektarów, spłonęło 180 hektarów. Dużo. Jeżeli chodzi o Głuszca, to ja może tylko tak powiem tutaj słuchaczom, jeżeli nie znają tego gatunku. Jest to ptak, który jest zgodnie z czerwoną listą ptaków Polski objęty, ta populacja należy do grona gatunków zagrożonych na wymarcie, jest pod ochroną. Na podstawie kryteriów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody zaliczony został do kategorii narażonej na wymarcie właśnie. One aktualnie w Polsce występują na gruntach lasów państwowych i w trzech parkach narodowych i są skupione w czterech ostojach. To jest w Puszczy Augustowskiej, w Karpatach, w Borach Tucholskich, no i właśnie tutaj w Puszczy Solskiej. Tam wiedzieliśmy o tym, że jest ich tam około 140 osobników, z czego w Nadleśnictwie Józefów około 35. Z tego co, więc łącznie w Polsce to jest około między 475 a 560 osobników, tam w Nadleśnictwie Józefów około 35 osobników. Nie mamy jeszcze danych, jak tutaj ile ucierpiało. Na szczęście głuszce to są też ptaki, które się przemieszczają. Więc
0: i nie wiążą się w pary, co jest zaskakujące kompletnie. Nie na dłużej,
1: spektakularne to o tym pewnie innym razem, pani redaktor, mogłybyśmy porozmawiać, jak wyglądają gody walki. U głuszców, bo walki, tak, to jest cała historia do opowiedzenia, jak to wygląda, jak koguty po prostu, jakie popisy tutaj urządzają przed kurami oczywiście, więc te starsze osobniki miejmy nadzieję, że w dużej mierze zdążyły uciec. Gorszy problem jest z lęgami, które niestety są na ziemi. I tutaj jest ryzyko, że te lęgi mogły niestety ucierpieć w dużej mierze. Natomiast z uwagi na porę, to jest taka nadzieja, że jeszcze, tak jak tutaj rozmawiałam z kolegą ornitologiem, to mówił, że jest nadzieja, że może ewentualnie jeszcze kury do kolejnego lęgu mogłyby przystąpić, bo jednak to jest silny instynkt w zwierzętach, żeby po prostu się rozmnażać, prawda? Więc jest taka nadzieja, że jeszcze może mogłyby przystąpić do lęgu, jeżeli ten straciły. Jest też tak, że kury bardzo one na tych jajach siedzą do końca, więc mogło tak być, że samice tutaj, no niestety, to takie bardzo smutne, prawda? Że one ucierpiały. Także to jest tak, że jeżeli chodzi o to miejsce, bo tutaj można powiedzieć, że las się zmieni, prawda? Ale jeżeli chodzi o Głuszce, to o tyle jest jakby korzystne, może niekorzystne, a może nie jest pesymistyczna ta sytuacja, ponieważ one lubią takie przestrzenie, gdzie jest część powierzchni otwartej. Więc tutaj, jeżeli będą takie powierzchnie otwarte, a będą przecież po tym wyciętym, spalonym drzewostanie, to nie będzie tak, że to będzie dla tych głuszców zupełnie trudna sytuacja. Więc jest nadzieja, że one się zaadoptują do takich trochę zmienionych warunków tam i po prostu na pewno populacja tamta niestety będzie mniejsza, ale bardzo liczymy na to, że ona się po prostu zacznie z czasem odradzać.
0: No niech tak się stanie, no niech tak będzie. Czy my jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć w tej chwili o przyczynach tego pożaru? Tak jak swojskim okiem ktoś tam gdzieś zerknął, nie mówię o śledztwie, nie mówię o prokuraturze, tylko tak po prostu patrząc na to, co się wydarzyło. Przypadek?
1: No ja nie mogę tutaj oceniać na tym etapie, to cały czas jest badane, jaka była przyczyna.

0: na, drodzy Państwo, pożar wybuchł w ogóle na terenie lasów prywatnych, on się przeniósł na teren lasów państwowych. Tak jak mówię, była ogromna susza, dodatkowo silny wiatr. Zwykle ten pożar jest ogromny, prawda? Ja tutaj mówiłam na początku, jaka to duża powierzchnia, łącznie ponad 1000 hektarów. Natomiast to jest tak, że niestety, ale większość pożarów spowodowanych jest przez człowieka. 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Czy to podpalenie, niestety się zdarzają, czy to są taka niefrasobliwość, wyrzucanie niedopałków, rozpalanie ogniska, grilla, czy w pobliżu lasu też, bo to jest otwarty ogień, jest zabroniony w odległości 100 metrów od lasu, więc to są takie, wydawałoby się może niektórym, drobne sprawy, prawda, że wyrzucenie niedopałka, cóż to takiego, natomiast w obliczu trzeciego stopnia zagrożenia pożarowego, czyli najwyższego wilgotnościuki poniżej 10%, każda iskra, każde nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do tragedii i tu nie wiemy jeszcze tak naprawdę, co dokładnie przyczyniło się do tego pożaru, ale statystyki Państwo znają, to jest 9 na 10 pożarów w lasach spowodowanych jest przez człowieka. Niestety jesteśmy na trzecim niechlubnym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość pożarów w lasach. Natomiast na szczęście, to jest pocieszające, jesteśmy dopiero na 25. miejscu, jeżeli chodzi o wielkość pożarów. Więc tutaj ponad 1000 hektarów, natomiast średnia powierzchnia pożaru naszego w lasach to jest do 30 arów, więc tak naprawdę te pożary są zwykle gaszone w zarodku. Przy tej ilości gaszone w zarodku, więc tym się możemy szczycić w naszym kraju. Inne kraje bardzo się tutaj biorą z nas przykład, można powiedzieć. Więc to
1: czyli
0: jest
1: plus za obserwację i plus dla strażaków. Z jednej strony leśnicy, którzy tak, wiedzą doskonale, tak, co się dzieje.
0: Ochrony przeciwpożarowej i oczywiście świetna współpraca ze Strażą Pożarną, z Ochotniczą Strażą Pożarną, bo to trzeba powiedzieć, że przecież Straż Pożarna i Państwowa i Ochotnicza w Polsce to jest też na bardzo wysokim poziomie. Plus oczywiście to, o czym ja mogę powiedzieć, doskonały system ochrony przeciwpożarowej, 700 dostrzegalni w lasach państwowych, dyżury od rana do wieczora, od marca do października, o czym nie wszyscy wiedzą, że całe lasy wszystkie są w Polsce monitorowane właśnie poprzez te 700 ustawionych dostrzegalni, gdzie kamery są w stanie i obserwatorzy, którzy z kolei obserwują ten obraz na monitorach, są w stanie bardzo dokładnie namierzyć szybko miejsce, gdzie skąd widać dym, szczegółowe dane geograficzne tam są w stanie określić.
1: Tylko najpierw trzeba wejść. Najpierw trzeba wejść na tę wieżę, co wcale nie jest takie proste, a jak wieje wiatr, to się ma wrażenie, że ta wieża w ogóle się usuwa spod nóg. Ale to dla odważnych leśników, jak żeby inaczej. Zatem, pani Regino, kończąc absolutnie nasze spotkanie, bo ja tam zdaje się, że słyszałam dzieciątko, które chciałoby coś od mamy.
0: Przepraszam, o dzienności coś Państwo mówili wcześniej, to ja tutaj muszę powiedzieć, że dwójka jest, ale
1: bardzo dobrze.
0: Przepraszam najmocniej Państwa, ale siedzą grzecznie i czekają, aż mama rozmawia z Państwem, bo tutaj oczywiście to są bardzo ważne rzeczy, które ja się cieszę, że Państwo chcą rozmawiać, natomiast tak jeżeli właśnie kończąc, my zapraszamy do lasu, bardzo, bardzo, lasy są otwarte, natomiast bardzo proszę o to, żeby Państwo nie używali ognia, bo tak jak mówię, każda iskra może spowodować tragedię po prostu. Także korzystajmy z lasu, ale odpowiedzialnie.
1: Zabieramy do tego plecaka z piknikiem też rozsądek. Naprawdę nie warto go odkładać na później. Dzieciaki oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Proszę im podziękować za cierpliwość. Następnym razem w trójkę wpadajcie.
0: Oczywiście, oni też dużo mogą powiedzieć o lesie.
1: Super, tak się spodziewam. Tak się spodziewam, że mama już ich nauczyła. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego, wszystkiego spokojnego i wszystkiego pod kontrolą w takiej sytuacji, drodzy Państwo. Naprawdę, ten niedopałek, naprawdę, ten grill, naprawdę to ognisko najlepiej w dozwolonych miejscach, żebyśmy potem nie mówili o takich dramatach, jakie już za nami, ale zanim to wszystko się odbuduje, to jeszcze naprawdę długo potrwa. Rzeczniczka Lasów Państwowych, Regina Gniemaszewska, za to spotkanie za nami, przed nami, o tych maluchach, które nas potrzebują i to naprawdę na co dzień, nie tylko akcyjnie i od święta.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Co Państwo jedli dzisiaj na śniadanie? Co tam było na obiad? A kolacja była? Czy w ramach diety nie? Odpuszczona. Jakieś ciepłe danie gdzieś tam za Państwem? Mówię o takich rzeczach, które absolutnie nie pytam, żeby rozliczać z dietetycznych planów w perspektywie wakacji, tylko żeby uświadomili sobie Państwo, żebyśmy uświadomili sobie wszyscy, że takie posiłki to nie jest rzecz powszechna i to nie jest dla wszystkich. Czy gdyby mogli Państwo zaryzykować liczbę dzieci, które żyją w skrajnym ubóstwie w naszym kraju, który aspiruje do bycia 20. gospodarką świata, nawet przez chwilę w statystykach był, no ale gdzieś tam krążymy wokół, już formalnie, oficjalnie, nawet minister finansów był na takim jednym spotkaniu grupy państw G20, już nie jako osoba gdzieś tam z boku, tylko po prostu jako uczestnicząca. Wiedzą Państwo, ile to jest? Wie doskonale Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Witam, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie.
1: Ja oczywiście, że mam wypisaną tę liczbę i za każdym razem wracam, czy sprawdzam, czy na pewno nic mi się nie pomyliło. 364 tysiące dzieci w skrajnym ubóstwie, nie mówimy w ubóstwie, w skrajnym ubóstwie. Co to jest, co to znaczy?
2: Liczba ogromna. Ale nawet gdyby było to 36 tysięcy, czyli średnie miasto powiatowe, a nie całkiem spore, duże miasto wojewódzkie, skrajne ubóstwo to jest granica, gdzie zagrożone są niestety także funkcjonowanie i podstawowe czynności życiowe. Czyli mówimy tutaj o biedzie, o potężnej biedzie, która objawia się między innymi niedożywieniem, bądź też ilościowym czy jakościowym. I tak jak pani redaktor pięknie wprowadziła, jest 2026 rok, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Z jednej strony są wskaźniki i rzeczywiście pewnie per saldo odczuwamy większe możliwości nabywcze pieniądza, a z drugiej strony no jest ta grupa ludzi w skrajnym ubóstwie. I to zobaczcie Państwo, drodzy słuchacze, że mówimy o tych najbardziej niewinnych, najmniej winnych temu, że może kto jest jakaś skala bezrobocia, rodzic, jeżeli już jest, i dotknięty jest jakąś dysfunkcją, alkoholizmem, a może po prostu wypadek naturalny pozbawił rodzica. W każdym razie to dziecko jest niewinne. A niedożywienie, choć wydaje się niemożliwym i takim niedookreślonym, to pamiętajmy, że skutkuje niebywałymi negatywnymi konsekwencjami, jak burczy w brzuchu, nie chcę trywializować, ale nie chcę też epatować, jak burczy w brzuchu, to nie myślimy o lekcjach, nie myślimy o tym, żeby się uśmiechnąć, żeby iść do kolegów, żeby iść do szkoły, żeby w ogóle o czymś pomyśleć. No, jest już cienka granica, niewidzialna niemalże, żeby nie zwędzić czegoś, bo przecież jesteśmy głodni. A do tego, jeżeli pomyślimy o innych potrzebach, no Maslowa znamy wszyscy, no za moment będziemy mówili o wakacjach, za moment znowu o jakimś tam kolejnym roku szkolnym, ale tu mówimy o zaspokajaniu podstawowych potrzeb i bardzo dobrze, że są programy socjalne, 800+, wyprawki dla żaka.
1: Ale one pomagają?
2: Ale nie zawsze. One pomagają, oczywiście, że pomagają, no bo to jest konkretny, wymierny pieniądz. Oczywiście dystrybucja tych środków, czy przelew pieniędzy, no to jest najlepsze, co może być, czy najbardziej szczęśliwe, no bo czasami różnie w tych rodzinach wygląda. No ale my cały, na przykład wyprawka dla żaka, taka akcja, która polega na wsparciu dzieci, nie tylko 1 września, ale wsparciu artykułami szkolnymi, no to my to nie przekazujemy za biurka. Nie ja, będąc prezesem w Czerwonym Krzyżu, decyduję, komu dać. Tylko jesteśmy organizacją sieciową. Mamy setki nauczycieli, opiekunów szkolnych kół Polskiego Czerwonego Krzyża, pedagogów szkolnych, którzy na bieżąco są po kilka godzin dziennie z dziećmi i to oni mają do dyspozycji te wszystkie zeszyty, piórniki, kredki, ołówki, czasami buty gimnastyczne i po cichutku w godny sposób wspierają te dzieci, które tego wsparcia potrzebują. No niestety jest to potrzebne. Dla nas, pięknie pani, kiedy pani pytała, co jedliśmy, ja się zacząłem zastanawiać, co ja dzisiaj jadłem. Spojrzałem, jak ja mam w ręku długopis, bo co się wydaje naturalne. No mamy, tyle jest reklamowych. No nie, nie jest to tak naturalne. Bo to kosztuje 2 złote nie chcę epatować, podkreślam, ale to jest jakaś bułka czy coś do przekąszenia. To jest niesamowite, ale cały czas rodziny, jeżeli są biednie, ale porządnie funkcjonujące, a przecież bywa różnie, podejmują codziennie takie dylematy. Kiedyś było też takie zestawienie, które prowadziliśmy, ile rocznie kosztuje ubranie dziecka. No, dziś ja już mam ponad 20-latków, no ale też przecież wspólnie jakoś się ubieramy, chociaż nie zarabiają, ale te kurtki, z których wyrastamy i czy zawsze ktoś, nie będąc temu winien, skazany jest na to, żeby ten brzuch burczał, albo żeby donosić po bracie i kuzynie, a przecież jesteśmy w tej samej szkole i ten ze starszej klasy się podśmiewa, że idziemy po bracie. To nie chce się czasami się do takiej szkoły. Jak nie pójdziemy do szkoły, no to zaczyna się ta spirala takiego za moment wykluczenia i to jest źle. Stąd mówimy, tym ludziom potrzebna jest pomoc, rodzinom, ale także i dzieciakom, tym najbardziej potrzebującym. Stąd ta kampania codzienna pomoc i apel, że jeżeli tak cudownie reagujemy na sytuację post jako Polacy, bo to zadziwiamy świat. Ostatnia akcja, przecież rekord Guinnessa niemalże, prawda? Czy pomoc przy Ukrainie? Ja sam niejednokrotnie, biorąc pod uwagę, że to jest organizacja międzynarodowa Czerwonych Krzyż, Czerwony Półksiężyc, z niedowierzaniem odpowie. Ludzie pytali, jak to jest możliwe, że poradziliśmy sobie z takim liczonym w miliony osób potrzebujących kryzysem. Tu jesteśmy fenomenalni, czy powódź. Ale uczmy się pomagać na te takie codzienne. Dokładnie, dokładnie.
1: Ja zawsze mam z tym problem, wejdę w słowo, bo prawdziwa bieda nie krzyczy. Prawdziwa bieda będzie gdzieś uciekała wzrokiem, może będzie starała się, żeby nie było słychać tego burczenia w brzuchu, bo bez względu na to, jak to brzmi, ale naprawdę to na tym polega. Jak pomagać, żeby nie skrzywdzić, to też nie jest proste. My jesteśmy bardzo akcyjni, ale czasami nie umiemy dać tak po prostu, bo gdzieś tam coś dookoła się wokół tego wydarza. Ja wiem, że zawsze jest pokusa, żeby pomóc i gdzieś po cichu powiedzieć, to ja pomogłem. Trochę przed sobą, trochę przed innymi. No bo jesteśmy trochę pyszni, czy chcemy, czy nie.
2: I te odruchy serca są piękne. I teraz my w takiej sytuacji mówimy, pomóż nam pomagać, a i trochę tobie pomożemy w momencie właśnie tych wahań, bo zawsze przecież możesz powiedzieć, nie chwaląc się, nie epatując nawet, tylko po prostu dzieląc się swoimi doświadczeniami, że wspierasz poprzez jakąś organizację. Ja rekomenduję Czerwony Krzyż. A my właśnie w godny sposób, bo jesteśmy do tego przygotowani, bo jesteśmy sieciowi, bo ten pedagog pomoże nie na rozpoczęciu godziny wychowawczej, tylko gdzieś po lekcjach dyskretnie z rodzicem albo w szkole. Może WF-ista przekaże te buty gimnastyczne. My wiemy, jak to robić. I zobaczmy, no co może ktoś może mieć, a cóż ja mogę? Zobaczcie, państwo drodzy, jeżeli weźmiemy nasze wynagrodzenie netto, albo brutto, to już zadecydujmy i podzielimy je na 22 dni, a potem na 8 godzin dziennie. Wiecie, jaką moc, jaką ogromną moc ma rozsądnie, godnie, efektywnie wydana taka godzina przepracowana w skali miesiąca? Ile to jest tych obiadów? Ile to jest zaopiekowania się w wakacje, kiedy nie ma szkolnych obiadów? Kiedy nie ma nauczyciela i pedagoga, który czuwa, żeby nie daj Boże pojawił się jakiś siniak pod okiem? Albo scrollowanie tylko telefonu, czy siedzenie na trzepaku? Co czwarte gospodarstwo rodzinne nie wysyła dzieci. Nigdzie. Ja nie mówię, ktoś to zastanawia się, czy będzie można lecieć, ja tu nie mówię nic złego, latajmy, czy będzie przepustowość lotnictwa w związku z wojną. Nie, nawet do sąsiedniej gminy nie wszyscy wyjeżdżają. A potem co z powrotem do szkoły? I o tym właśnie mówimy. Taka godzina podzielona na 20, taka ta jedna godzina ma moc sprawczą, dlatego zachęcamy. Pamiętajcie o organizacjach tych wiedzących, jak to robić. No ja zapraszam na pck.pl, tam jest dokładnie opisane, ile kosztuje obiad, ile kosztuje godzina wsparcia psychologicznego, ile kosztuje dzień półkolonii, czy inne rzeczy, które państwo dofinansujecie. Tam pokazujemy, co robimy w skali kraju, w dużych miastach, w małych miejscowościach, sami, z samorządem, z innymi organizacjami, bo nie mamy patentu na mądrość. Szukamy tych, którzy wiedzą, jak pomagać. I sami też wiemy.
1: A naprawdę czasami wystarczy niewiele. Wystarczy po prostu chcieć. Można zacząć od tego, że państwo po prostu sprawdzą na stronie, jak to zrobić. To wtedy już ci, którzy potrafią, przekażą dalej. Bardzo się cieszę za ten czas. Bardzo dziękuję i oczywiście ja będę jeszcze przypominać do końca audycji, żeby najłatwiej z możliwych. No, Polski Czerwony Krzyż. No, kto nie zna? Michał Mikołajczyk, bardzo dziękuję.
2: To ja dziękuję. Spokojnego, jak najbardziej empatycznego, nieprzerażonego, ale takiego otwartego, tak jak pani redaktor mówi, na dookoła wieczoru. Pozdrawiam serdecznie panią i państwa. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Proszę o tym pamiętać. Proszę pamiętać o tym, że gdzieś obok może być ktoś, komu mogą państwo pomóc. Tak po prostu. Po 21 wrócimy z nieco starszymi, z emeryturami.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i już 21. Minęła 6 minut temu. Małgorzata Świtoma nieustająco się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Chociaż mógłby być trochę cieplejszy. Kolejne dni wcale się nie zapowiadają na jakieś takie bardzo majowe, no ale gdzieś tam w perspektywie jest już to lato. Może nam chociaż przez chwilę da poczuć, że rzeczywiście latem jest. Ależ ja się dzisiaj rozmarzyłam. To może, nie wiem, przez zbliżający się weekend, chociaż nie wiem, jak tam u Państwa, mój będzie pracujący. Co nie zmienia faktu, że ja zawsze powtarzam, że ja już jestem gotowa na emeryturę. A Państwo, co prawda trochę lat mi jeszcze zostało do przepracowania, po tych kilkudziesięciu już przepracowanych, ale zawsze jest dobrze pomarzyć. Tylko dobrze by było jeszcze móc marzyć i spełniać swoje marzenia również na emeryturze. Kiedy patrzę dookoła na te młode pary, małżeństwa, niemałżeństwa, które mówią, dzieci? No po co nam dzieci? Nie, no gdzie? Zobowiązania? Nie, bo to trzeba, nie, bo to jeszcze dodatkowy pokój, jeszcze to, a jeszcze tamto i tak dalej, można by było mnożyć, dzielić i dodawać i odejmować, a nie wiem, jak ten system będzie mógł się ostatecznie utrzymać. Bardzo naprawdę jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, kiedy ja będę na emeryturze. Zatem porozmawiajmy o emeryturach. Agnieszka Łukawska z Instytutu Emerytalnego z Państwem. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A pani nie martwi się o to, co dookoła? Jak ta zastępowalność pokoleń jakoś tak nie do końca się zastępuje?
2: Oczywiście, że się martwię. Tym bardziej, jak sobie spojrzałem dane statystyczne, to może do nas nie dociera, proszę państwa, ale już w ubiegłym roku zmarło 406 tysięcy osób w Polsce, urodziło się tylko 238 tysięcy dzieci. No to tak jakby nam ubyło z mapy Polski Zabrze albo Zielona Góra, jeżeli chodzi o liczbę ludności, więc tak, niewątpliwie powinno nas to martwić. I to chyba nie tylko dlatego, że fajnie mieć dzieci, tak, sama jako babcia cieszę się tym, że mam wnuka i chciałabym mieć widzieć dzieci koło siebie, ale w kontekście emerytur, no najkrócej mówiąc, proszę Państwa, jeżeli osoby pracujące płacą składki do ZUS-u i tak naprawdę z tego te emerytury są wypłacone. Oczywiście no Państwo gwarantuje wypłatę, ale słuchajcie, już posłuchajcie Państwo, już teraz pokrycie wydatków w tych ściąganych składkach w ZUS jest tylko 82,8%, czyli mówiąc po ludzku, i tak budżet musi dokładać, żeby te emerytury były wypłacone tak, jak należy. No więc w tym kontekście, no, mogę się bać, co będzie dalej. Chociaż jestem w dosyć szczęśliwej sytuacji z racji wieku, bo już mam uprawnienia emerytalne, chociaż z nim jeszcze nie korzystam. Myślę, że zwłaszcza młode osoby powinny troszkę bardziej się bać, bo wszystkie prognozy wskazują, że pewnie ładnie się to nazywa stopa zastąpienia, czyli taki stosunek emerytury do pensji dla obecnych 30-latków to będzie 25-30%. No więc chyba warto pomyśleć, żeby jakoś się dodatkowo zabezpieczyć. Nie samym ZUS-em żyje człowiek.
1: Tak? Nie, absolutnie nie. Chociaż takie powszechne mniemanie, no że przecież jest, to powinno być. No ja bardziej w przyszłość patrząc gdzieś tam oczami wyobraźni widzę obok ZUS-u krach, ale tfu przez lewe ramię trzy razy albo i przez prawe. No oby nie. Tak czy inaczej warto o tym pomyśleć i coraz więcej narzędzi do tego, żeby o tym myśleć i jeszcze realizować to myślenie jest. Chodzą takie różne pomysły, bardziej albo mniej ciekawe, jak chociażby inwestycje w złoto. Ja wiem, że to brzmi od razu Fort Knox i nie wiem co tam jeszcze i ile tych sztabek, ale można nawet już nie myśląc o emeryturze, jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście na złoto postawić, to po prostu są firmy, u których można kupować po uncji, potem sobie na przykład na koniec życia sztabkę uzbierać. Nie wiem, czy to jest sposób, czy to nie jest sposób, ale takie również pomysły są. Bardziej takie sformalizowane, rządowe, a ze złotem mające coś wspólnego też się pojawiają. Co pani na to?
2: To znaczy tak, pomysły się tak jak najbardziej pojawiają i uważam, że sama inwestycja w złoto jest całkiem fajnym pomysłem, jeżeli jest to szansa na jakieś zróżnicowanie, zdywersyfikowanie naszego portfela oszczędności. Oczywiście no, warto się zastanowić, żeby to złoto kupić w takim źródle, żebyśmy nie zostali oszukani. Trzeba zdać sobie sprawę, że kupując złoto, jeszcze no, mamy koszty związane z transakcją tego zakupu, no musimy jakoś to zabezpieczyć, no raczej trudno trzymać w domu pod materacem, bo gdzieś to no, może zginąć, ale owszem, zgadzam się, tak, mieć namacalnie w ręku, no to może być coś, tak. Pamiętam, jak moja babcia zawsze twierdziła, że ci tam złoty pierścionek za okupacją uratował, bo mogła coś za to uzyskać. Tak, więc myślę, że jako jeden z elementów naszego portfela, czy naszych oszczędności, rzeczywiście byłoby to bardzo fajne. Natomiast ja bym nie opierała swojej całej przyszłej emerytury, całej swojej przyszłej emerytury na złocie, dlatego że złoto, myślę, przede wszystkim pozwala zachować realną wartość kapitału, chronić ten kapitał. Czy ono go tak naprawdę pomnaża? No chyba niekoniecznie, ale jako jeden z elementów jak najbardziej. Ja wiem, że były też takie pomysły, którymi się miała zajmować sejmowa komisja do spraw petycji, tak, żeby takie coś zrobić w trzecim filarze, nazwijmy sobie coś a la IKE lub IGZE, tak, tylko oparty na złocie, no ale już tutaj jakby studzę emocje, że Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji w Sejmie rekomenduje nie uwzględnianie tej petycji, tak? No bo jak zawsze pewnie diabeł tkwi w szczegółach, tak? I to by, no, wymagałoby to bardzo wielu
1: obostrzeń, regulacji.
2: Tak, tworzenia nowych instytucji, także no obecnie możemy to sobie kupować, nazwijmy sobie, poza jakimś rozwiązaniem, mówiąc ogólnie, o preferencji fiskalnej, tak?
1: Tylko trzeba pamiętać o tym, że jeżeli pojawia się super okazja, kilkanaście procent zysku, to proszę wziąć na wstrzymanie, naprawdę usiąść, pooddychać, zadzwonić być może do kogoś, kto ma większą wiedzę, bo to z reguły, no to coś jest z tym nie tak. Ja jak myślę o tym złocie, to od razu gdzieś tam moja myśl biegnie do Amber Gold. No takie spaczenie.
2: No wie pani, no oczywiście można kupić sztabkę złota, tak, w mennicy. No ja nie mówię, żeby gdzieś takie rzeczy robić absolutnie po kątem. Wreszcie trzeba być rozważnym, ale ma pani rację, cudów nie ma tutaj, jeżeli chodzi o inwestycje i takie okazje z gwarantowanym zyskiem dwucyfrowym, tak, i to najlepiej w skali pół roku, no to tak, tu mocno czymś podejrzanym. No nie ma zysku bez ryzyka, takie rzeczy rzeczywiście nie istnieją.
1: A jak ocenić właściwie ryzyko? Jak duża wiedza jest do tego potrzebna? I jak, zaczynając od podstaw, odkładać na emeryturę, oprócz tego ZUS-u, od którego zaczęłyśmy?
2: Ja myślę, że tak od podstaw mamy tutaj takie grupowe rozwiązanie, którym jest PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe. Jest to rozwiązanie wprowadzone w Polsce od 2019 roku i co do zasady każdy podmiot zatrudniający, naprawdę z nielicznymi wyjątkami, ma obowiązek PPK swoim pracownikom zaoferować. I u nas najkrócej PPK działa w ten sposób, że pracownik jest zapisywany do tego planu z automatu, jeżeli tylko nie ukończył 55 roku życia, a jeżeli ukończył 55 rok życia, to na wniosek. Co więcej, ponieważ tu działa pewien automatyzm, w związku z czym sposób inwestowania w ramach PPK jest dostosowany do wieku uczestnika. W myśl takiej zasady, że im jestem starszy, czyli bliżej do momentu wypłaty moich pieniędzy, tym powinnam inwestować bezpieczniej, czyli tak mówiąc po ludzku, mniej akcji w portfelu, więcej obligacji.
1: A czy my mamy na to wpływ? Jak to jest podzielone?
2: Znaczy, podzielił to ustawodawca, tak? Natomiast jeżeli my stwierdzimy, że okej, może jestem bardzo młoda, ale nie mam takiego apetytu na ryzyko, albo jestem starsza, ale dlaczego bardziej akcyjnie nie poszaleć, to mogę zmienić ten fundusz zdefiniowanej daty, bo to jest to narzędzie, ten wehikuł inwestycyjny dla PPK, do którego mnie PESEL skierował, na inny, o innym stopniu ryzyka. Mówię tylko do instytucji finansowych, które moimi pieniędzmi zarządza, słuchajcie, ja chcę przerzucić swoje środki tutaj, żeby bardziej spokojne albo bardziej agresywne. Ale dlaczego tym PPK powiedziałam? Dlatego, że oprócz tego, że ja jako pracownik tutaj wpłacam swoje składki, to jeszcze dopłaca mi pracodawca. Do każdej złotówki pracownika 75 groszy dokłada pracodawca, no to to jest rzadki przypadek, że od razu mamy taki zysk, tak? I jeszcze dostajemy dopłaty od państwa. Czyli mamy rozwiązanie, gdzie, mówiąc kolokwialnie, czarną robotę ogarnia pracodawca, gdzie jest to nadzorowane przez państwo, gdzie sposób inwestowania jest dostosowany do mojego wieku, tak? Jest to uregulowane ustawowo i to jest naprawdę fajna rzecz, żeby od tego zacząć. Tym bardziej, że instytucje finansowe, czyli prowadzą na ogół sporo spotkań, sporo szkoleń, sporo takich szkoleń darmowych online prowadzi Polski Fundusz Rozwoju, PFR Portal PPK. I naprawdę wystarczy posłuchać, zalogować się i człowiek się bardzo dużo może dowiedzieć i coraz lepiej zacząć różne instrumenty poznawać i wtedy się wychylić z tej bezpiecznej przystani PPK i jeszcze coś zrobić od siebie oprócz tylko oszczędzania, tak? Bo to też nie jest tak, że Polacy tylko oszczędzają, a nikt nie inwestuje. No tyle tylko, że aż 60% Polaków twierdzi, że zgromadziło oszczędności jakieś, ale tylko 39% jednak je inwestuje, czy lokuje w jakieś instrumenty, a część po prostu gdzieś tam to sobie trzyma, no na koncie Avista, albo nawet w domu w kopercie.
1: Tak? Mamy takie tendencje do kitrania, tak na wszelki wypadek, jak będzie tu pod pachą, to będzie bezpieczniej. Owszem, to będzie bezpieczniej, ale pieniądz, który leży, traci wartość i po prostu najzwyczajniej w świecie sam przestaje na siebie zarabiać. To po przerwie porozmawiamy o tym, co można z tym pieniądzem zrobić. To jeżeli gdzieś tam jakaś żyłka ryzyka u państwa teraz zaczęła dochodzić do głosu, to my nadal jednak mimo wszystko spokojnie do ryzyka namawiać nie będziemy. Broń Boże, nic to nie będzie miało wspólnego z kasynem. Tylko zobaczymy, jak nie PPK, albo inaczej, jak PPK, to co jeszcze? Ale po przerwie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama. Zimno na dworze? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Kraków. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Zakładam, że państwo na to PPK już są gotowi. Gdzieś tam nawet można sprawdzić. To jest takie miłe uczucie, kiedy człowiek wydaje się, że no, gdzieś od siebie dużo nie oddał, że to sukcesywnie wszystko schodzi, a potem spogląda na to konto, bo każdy się może zalogować i sprawdzić i wtedy od razu się jakoś tak przyjemniej robi. Oczywiście, że są tacy, którzy decydują się pożyczyć z tego konta, ale to proszę pamiętać o ograniczeniach wiekowych, o tym, że trzeba będzie to do tego konta oddać, no chyba, że państwo zupełnie zrezygnują, zerwą, to wtedy, pani Agnieszko, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, to można zabrać tylko swój wkład, a to, co dało państwo, to, co dał pracodawca, to już nie.
2: Nie tak do końca. Mhm. To znaczy, jeżeli się zdecyduje na instytucję zwrotu, bo tak się w języku ustawy o PPK nazywa wycofanie pieniędzy przed ukończeniem 60 roku życia. Zakładam, że nie korzystam na wkład własny z nich przy kredycie hipotecznym i Bogu dzięki nie dotknęła żadna choroba ciężka mnie ani członka rodziny, bo na takie wydarzenia to można pieniądze wypłacić. Co się dzieje? Rzeczywiście to, co dostałam od państwa, czyli wpłata powitalna i dopłaty roczne wracają do państwa, jest pobierany od moich oszczędności podatek Belki, czyli 19% zryczałtowany podatek od dochodów kapitałowych, czyli tylko od zysku, które moje konto wypracowało. Natomiast te składki, które mi sfinansował pracodawca, w 70% będą dla mnie, tak do ręki. 30% środków trafi na moje konto indywidualne.

0: emerytalne w ZUS-ie, tak? Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, więc to też mi nie przepada. Tak, taka konstrukcja bierze się stąd, że składki do PPK finansowane przez pracodawcę są, mówiąc kolokwialnie, nieozusowane. No więc skoro nie wytrzymam, tak, do 60, no to ulga mi się nie należy, tak? Ale jak najbardziej nawet osoby, które dokonują zwrotu, co do zasady dostają do ręki więcej niż same od siebie ze swoich środków wpłaciły, ale taka instytucja zwrotu pozwala się przekonać, że to jest, coś tak powiem, uczciwe rozwiązanie, nikt nikogo, niczego nikomu nie zabiera.
1: Czyli, że te pieniądze tam były i są.
0: Tak, te pieniądze tam były i są, no ale że nie samym PPK-iem żyje człowiek, to myślę, że jak już sobie człowiek zrozumie troszkę, na czym to wszystko polega, warto się zastanowić nad tym, żeby coś jeszcze samemu sobie odkładać, inwestować, niezależnie od tych rozwiązań, które mi udostępni pracodawca, tak? I takie sztandarowe rozwiązania już od lat znane, to jest IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, i IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Taką wspólną cechą jest to, że nie ma tam podatku belki, jeżeli się odpowiednio długo do odpowiedniego wieku będzie oszczędzać. Dodatkowo te wpłaty, które się dokonuje na IKZE, mogę co roku odliczyć w zeznaniu podatkowym. No, siłą rzeczy, tak mówię, bardzo skrótowo, dlatego, jasne, że też tego czasu dużo nie ma, raczej chociaż chcę porozmawiać, rozbudzić Państwa ciekawość. I powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Są takie firmy, które nawet PPK nie mają, bo może mają PPE, czyli pracownicze programy emerytalne, to jest taki prekursor jeszcze PPK, bo rzeczywiście firmy, które to rozwiązanie miały wprowadzone, to nie musiały tworzyć PPK.
1: I to nie ma tak, że czasowo to było, że nie musiały tworzyć PPK do któregoś momentu, czy po prostu w ogóle nie? Wyłączone są w ustawie.
0: W momencie, tak, to znaczy one są wyłączone, jeżeli jak ta ustawa wchodziła i kolejne, bo ustawa PPK wchodziła tak stopniowo, to znaczy, że kolejne transze pracodawców co pół roku do tego programu przystępowały. Jeżeli jakiś pracodawca na moment objęcia go ustawą już PPE prowadził, to nie musiał robić PPK.
1: To też proszę sprawdzić, niech każdy sprawdzi.
0: Pracodawca wszystko finansował, tak? Znaczy dobrze, znaczy jeżeli ktoś jest w PPE, to z reguły o tym wie, bo żeby przystąpić do PPE, to trzeba było pracodawcy złożyć deklarację, że chce się tego. Prędzej osoby będące w PPK mogą o tym nie wiedzieć, ale tutaj proszę Państwa, no wystarczy sobie wejść na portal PFR-u mojeppk.pl i tam jest taka zakładka logowanie. Tam się profilem zaufanym chociażby można zalogować, czy przez mObywatela, i tam Państwo zobaczycie, czy posiadacie PPK, a jeżeli tak, to gdzie. To też jest taka praktyczna uwaga. Byłam świadkiem wielu pozytywnych zdziwień, kogoś to sprawdził i mówi, taka chwila ciszy, mówi o, mówi, i tu padała kwota.
1: A co to znaczy gdzie? Co to znaczy, jak sprawdzić, gdzie są akurat moje pieniądze?
0: No jeżeli chodzi o PPK, no to właśnie jak się na tym portalu mojeppk.pl zalogujemy, tak, to tam nie tylko będzie informacja, że masz człowieku na koncie PPK x złotych, ale będzie powiedziane, gdzie jest to twoje konto prowadzone, która instytucja finansowa tym zarządza, tak? A tych instytucji zarządzających jest w tej chwili bodajże 17, no czyli raczej już sobie tutaj dalej człowiek poradzi, bo też na stronie właśnie tej mojeppk.pl jest taka zakładka instytucji, tam są oferty i kontakty do wszystkich instytucji licencjonowanych do tego, aby PPK oferować. Także serdecznie polecam sprawdzić.
1: A od czego zależy, kto do której instytucji wpadnie? Od tego ryzyka, o którym mówiłyśmy?
0: Nie. Instytucja finansowa to będzie, że tak powiem, podmiot, który zarządza pieniędzmi, okej? Okay? Czyli to zależy od tego, który podmiot wybrał nasz pracodawca. No i mój pracodawca zawarł umowę o zarządzanie z jakąś wybraną instytucją. I teraz zapisuje, no to będzie na przykład jakieś towarzystwo funduszy inwestycyjnych, tak? Konkretne z nazwy, tak? No nie chcę teraz tutaj nazwami jakby rzucać w antenie. I teraz takie towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powiedzmy X, tak? ktoś patrzy, aha, jestem w towarzystwie X. I takie towarzystwo X, które oferuje PPK, ma obowiązek stworzyć 8 czy tam 9 funduszy, a takich adekwatnych do wieku uczestnika, to są tak 8 czy tam 9 funduszy, a takich adekwatnych do wieku uczestnika, to są takie przedziały wiekowe, tam 4-5 lat.

0: W tym momencie cieszyć się tymi zgromadzonymi pieniędzmi.
1: No to wrócimy w takim razie teraz do tego, mogę nic nie robić. Te pieniądze, o których mówiłyśmy, nawet jeżeli gdzieś są odkładane, gdzieś są gromadzone, ale w żaden sposób nie pracują, to i tak dobra rzecz, czy jednak warto się doszkolić i gdzieś czegoś poszukać?
0: No oczywiście lepszy rys niż nic, jak mawia mądrość ludowa. Natomiast chyba tak, lepiej by się było trochę doszkolić, bo proszę Państwa, nawet jeżeli, rozumiem, że mówimy teraz o tym, okej, ja coś tam odkładam sobie sama, już poza tym takiem, i teraz słyszałam, że dobrze mieć jakieś indywidualne konto emerytalne, czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Ojej, jest firma jakaś, która to oferuje, ja naprawdę ufam tej firmie i teraz co dalej, tak? I teraz przy takich kontach firmy z reguły podstawiają określone akrobaty, powiedzmy sobie, wehikuły inwestycyjne. I w przypadku na przykład towarzystw funduszy inwestycyjnych, które najwięcej tych rachunków czy ich zaprowadzą, one mają albo fundusze, które człowiek sobie może wybrać, albo takie rozwiązania cyklu życia, czyli takie modele, gdzie też sposób inwestowania jest dostosowany do wieku uczestnika. Więc może, jeżeli osoba oszczędzająca już tak wie, że coś by chciała, ale nie do końca wie, jak to wszystko działa, to może wybrać taki gotowy model właściwy dla mojego wieku, tak? A potem się dokształcać dalej, czytać, sprawdzać, dopytywać. Może sobie przejdę na samodzielne tworzenie portfela. Takie samodzielne tworzenie portfela już chociażby oferują biura maklerskie. To już jest dla bardziej zaawansowanych uczestników rynku, bo to już jest związane chociażby z zakupem akcji, tak? No, powiedzmy, że jeszcze nie wszyscy jesteśmy na tym etapie, żeby tu samodzielnie wybierać i decydować.
1: Nie rzucamy jeszcze wszystkich na giełdę.
0: Nie, ale ja chciałam Państwa naprawdę zachęcić do tego oszczędzania, bo ja pewnie nie byłabym sobą, gdybym mnie postraszyła kilkoma cyferkami, więc może inaczej, nie będę straszyć, będę informować. Już mówiliśmy sobie, że te emerytury nie będą zbyt duże. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że na blisko 18 milionów osób aktywnych zawodowo w Polsce, no to są dane GUS-owskie, w sumie jest prowadzonych około 7 miliona rachunków, łącznie licząc IKE, IKZE, PPE i PPK. Czyli nawet zakładając, że nie trafia się taka osoba jak ja, która ma i IKE, i IKZE, i PPE, okej, czyli jestem liczona w tej statystyce razy 3, to i tak by się okazało, że ponad 10 milionów nie oszczędza dodatkowo na emeryturę. Okej? No to jest trochę słabe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że emerytura średnia w tej chwili to jest raptem w Polsce tam 4230
1: brutto.
0: 4230, a brutto, tak? Czyli na rękę 3300-3500, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której się rzadko mówi. Ubóstwo emerytalne kobiet. Mężczyźni mają statystycznie wyższe emerytury niż kobiety. Mężczyzna ma teraz średnio prawie 5000 zł, 4978, a kobieta tylko 3420. Okej? No więc zwłaszcza namawiam panie, ale my kobiety jesteśmy takie często hej do przodu, bierzemy wiele spraw w swoje ręce, musiałyśmy dźwigać dom na głowie dzieci, to my się z emeryturą nie poradzimy. Zainteresujcie się panie tym, no żeby się potem nie okazało, że nas będzie czekała jakaś taka przykra niespodzianka w jesieni życia.
1: To głównie przez rodzenie dzieci?
0: Nie, no nie przesadzajmy, że tylko przez rodzenie dzieci, ale rzeczywiście, powiedziałabym tak, są dwie rzeczy. Po pierwsze, faktycznie rodzimy te dzieci, a kiedyś więcej dzieci rodziłyśmy, ja mam trójkę, co oznaczało, że miałam więcej lat bezskładkowych niż mężczyzna, no bo siedziałam, jak to mówią, siedziałam, tak? Przebywałam na urlopie wychowawczym, tego bym siedzenie nie nazwała. I druga rzecz, że kobiety mają niższy wiek emerytalny, czyli kobieta ma prawo odejść na emeryturę w wieku lat 60, mężczyzna w wieku lat 65 i jeżeli to mają te minimalne staże, to mają gwarancję emerytury minimalnej, zawrotne niespełna 2000 zł brutto oczywiście miesięcznie, tak? W związku z czym kobiety, generalnie co się z nami dzieje? Krócej pracujemy z uwagi na przerwy dziecięce i idziemy wcześniej na tę emeryturę. I to, co się mówi o szklanych sufitach, statystycznie my zarabiamy słabiej niż mężczyźni. No to jeżeli za mniejsze pieniądze pracuję krócej, no to nie ma

0: cudów, żebym miała lepszą emeryturę, bo przecież emerytura jest pochodną składek wprowadzanych do systemu, a te składki są naliczane w relacji do wynagrodzenia. No i nasze kółko tutaj troszkę się zamyka. To cieszę wprawdzie nasze młode słuchaczki, że po tych zmianach, po reformie w 1999 roku, jak są dziewczyny na urlopach wychowawczych, to ich składki emerytalne płaci państwo, tak? Ale uwaga, no to też nie jest tak, bierze się pod uwagę ich wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed urlopem wychowawczym, ale ta podstawa też nie może być naliczania wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, tak, w danym roku. Czyli tak mówiąc prosto, jeżeli jestem nawet dobrze zarabiająca, to w okresie urlopu wychowawczego moje składki pewnie będą płacone od niższej podstawy, no ale całe szczęście, że są jednak płacone i to też się do tego stażu zatrudnienia jako zalicza, który mnie uprawnia do emerytury.
1: I tu znowu lepszy rydz niż nic, ale można by tak zadbać o więcej tych rydzów. I niech to przesłanie zostanie z nami wszystkimi, drogie panie, ale panowie też, bo to my żyjemy dłużej statystycznie, więc warto o tym pomyśleć naprawdę. To oczywiście miała być pozytywna informacja. Nie to, że dłużej i jeszcze z niższą emeryturą.
0: Także dłużej i biednie. Nie, żyjmy jak najdłużej, zdrowo i szczęśliwie. A proszę państwa, kto kiedyś mawiała Krecia Pateczków, na pewno starsi słuchacze jeszcze pamiętają, lepiej płakać w Rolls-Royce niż w tramwaju. I tego sobie państwu życzę.
1: Bardzo dziękuję. Dobrej, spokojnej nocy. Dobrego i spokojnego wieczoru. Agnieszka Łukawska, dobranoc, Instytut Emerytalny. Proszę mieć z tyłu głowy te słowa i gdzieś tam sobie wszystko zaplanować, a po przerwie po prostu wsiądziemy na motocykl.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No to na koniec, drodzy Państwo, wyruszamy w podróż. I to taką głośną, chociaż cichą jednocześnie, daleką, zdecydowanie tak. Ale niech z tego wszystkiego się tłumaczy ksiądz Adam Parszywka. Dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Dobry wieczór, szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
1: Bo to można gdzieś tam w tym ryku silników uznać, że to głośno, że to gdzieś tam utknie w spalinach, ale jednak z krzyżem na plecach czy w ręku. Co tym razem? Dokąd tym razem?
2: Tym razem po raz pierwszy przekraczamy granice Europy jako grupa, jako ruch motocyklowy. Do tej pory podróżowaliśmy właśnie w granicach Europy w różnych kierunkach. To była Fatima, to była Grecja, to śladami Świętego Pawła, to było oczywiście Medjugorje, to był Rzym dwa razy. No a tym razem postanowiliśmy wyruszyć śladami Kościoła Apokalipsy, śladami Świętego Pawła do Turcji.
1: Co was pchnęło?
2: Europy.
1: Bo to akurat Paweł, który pokazuje taką drogę, którą chyba każdy z nas gdzieś mógłby u siebie odnaleźć na różnych etapach życia. Skąd pomysł na to, żeby to akurat właśnie był on, żeby to właśnie była Turcja?
2: No właśnie dlatego, że po pierwsze, nawiązując do świętego Pawła, Paweł jako misjonarz i warto, myślę, że warto za każdym razem zagłębiać się, jeśli chodzi o świętego Pawła, jego nauczanie. Po drugie, to odważny misjonarz, pielgrzym, można powiedzieć, w pełni. My czasem nawet żartujemy sobie, że na pewno gdyby święty Paweł żył w naszych czasach, na pewno by pielgrzymował motocyklem, dlatego że mógł się sprawniej, szybciej przemieszczać, że jest człowiek bardziej niezależny, mało tego, ma takie poczucie wolności. To myślę, wszyscy motocykliści kochają, że jednak daje to, nie chcę tutaj od razu powiedzieć, że jakąś wielką adrenalinę, bo my nie należymy do tych, którzy przekraczają, przynajmniej staramy się nie przekraczać. Niektórzy mówią, jak przekroczyłem, to nie widziałem, nie patrzyłem, jak przekroczyłem prędkość, to nie patrzyłem na licznik i dlatego tylko przekroczyłem prędkość. Ale oczywiście, jak jedzie się w grupie, to ta grupa musi być też dawać świadectwo, być zdyscyplinowaną, bo to jeden z aspektów też naszego świadectwa bycia chrześcijanami.
1: My zapominamy o tym bardzo często, zwłaszcza jak gdzieś tam krew zabuzuje za kierownicą. Bez względu na to, czy to motocykl, drodzy Państwo, czy to jest samochód, czy to jest rower. Proszę pamiętać o tym, że te zasady to też są te zasady, które powinny nam płynąć we krwi. Ile to już lat? 11? Rozpalacie tę iskrę?
2: 11 lat, dokładnie 11 lat temu powstała Iskra, natomiast naszych takich wypraw, pielgrzymek było już, ta już jest 12, ponieważ zdarzyło nam się, że po prostu byliśmy dwa razy w ciągu jednego roku. Tak będzie również w tym roku, dlatego że po Turcji myślę, że bardzo wymagające. Zresztą naprawdę nie przed momentem wróciłem z garażu, by spakować ostatnie rzeczy, by posprawdzać, czy wszystko jest w porządku. To jeszcze w sierpniu udajemy się do krajów Beneluxu, ale to już jest całkiem w naszych granicach. Tutaj jest na pewno większe wyzwanie, ponieważ przekraczamy, jedziemy oczywiście przez Słowację, Węgry, Bułgarię, Serbię, i w końcu sama Turcja. Myślę, że wystarczająco takiej zwykłej, naturalnej, ale jednak trochę adrenaliny. Dlatego, że dziennie robimy w zasadzie około 600 kilometrów w grupie i na motocyklu, jest to niemało.
1: Jaki macie plan? Jak to będzie wyglądało? bo to ostatnie rzeczy do spakowania. Nie jeździłam nigdy motocyklem, chociaż przyznaję, w łezka.
2: Zapraszam.
1: Jakoś tak wolę te cztery kółka, te dwa ciężko bardzo. Za moje umiejętności, myślę, że to z tego wynika, ale to najpierw dobrze się spakować, bo to też jest ważna rzecz. A potem co? Jak wygląda wasza ta trasa? Ile kilometrów do przejechania? Co robicie, jak dojedziecie? Z kim rozmawiacie? Z kim spotykacie się? Jaki jest plan?
2: Łącznie mamy do przejechania ponad 5 tysięcy kilometrów przed nami. Jedziemy w grupach 10-osobowych, ponieważ liczba nas pielgrzymujących jest 150. Dlaczego 150? Mimo że było bardzo dużo chętnych, 80 było na jeszcze zapisanych na tak zwanej liście rezerwowej. Dlatego, że postanowiłem ograniczyć liczbę wyjeżdżających ze względów tak praktycznych, dlatego że między innymi są takie momenty, kiedy obawiam się trochę na przykład przekroczenia granicy tureckiej, żebyśmy nie stali bardzo długo z dokumentacją, z papierami na granicy, no żebyśmy na przykład kilka godzin tam nie spędzili, ale również też i podróżowanie w pewnych miejscach w tak dużej grupie jest utrudnione. Tak jak powiedziałem, jest nas 150 osób, jedzie z nami wóz techniczny, jedzie z nami obsługa medyczna, techniczna. To już tak od samego początku było. No i poruszamy się zgodnie z przepisami w danym kraju, ale są takie punkty, które mamy, oczywiście wszyscy się spotykamy. Jest to oczywiście dzień, zaczynamy wspólną modlitwą, śniadaniem, potem jest odprawa, no i dowódcy każdej dziesiątki dzieląc się ruszają w odpowiednich odstępach między sobą. W międzyczasie mamy takie zadanie dla nas, to jest oczywiście przyjemność, ale często zaskakująca, bo modlimy się na placach, miejscach publicznych, odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, odmawiamy część różańca, odmawiamy oczywiście Anioł Pański. Wieczorem jest również modlitwa wspólnotowa. To jest na zakończenie dnia apel jasnogórski i zazwyczaj z jakąś jeszcze krótką modlitwą z ogłoszeniami. To często wzbudza takie zainteresowanie, dlatego że na naszych plecach są krzyże. Ja nigdy nie zapomnę takiego wydarzenia, w zasadzie chyba najmocniejszego, ich jest bardzo dużo, ale pod Monachium, kiedy w ciągu południa, w zasadzie koło godziny 14 tam z minutami zbiło się na jednej stacji nas chyba tam 60 czy 70 motocykli. No i ja wtedy mówię, no już nie będziemy się zatrzymywać na koronkę do Bożego Miłosierdzia, proponuję tutaj. Z jednej strony wzbudzaliśmy zainteresowanie, bo to tacy współcześni trochę krzyżowcy dla niektórych, w oczach niektórych, a z drugiej strony trochę dziwne, bo to mężczyźni w większości w zbrojach motocyklowych oczywiście.
1: Jak rycerz, to rycerz.
2: Jak rycerz, bo w zbrojach motocyklowych, a z drugiej strony w tym wielkim słońcu stajemy w ogromnym takim kole i wyciągają wszyscy różańc, odmawiamy i widzę tak bardzo zdziwienie duże przechodniów, tych, którzy tam byli na tej bardzo dużej stacji benzynowej. Cóż to za w ogóle ruch, co to w ogóle jest?
1: Co to za wariaci, dokładnie.
2: Mają porządne maszyny, porządne motocykle, wyglądają na bardzo, na ludzi XXI wieku, a z drugiej strony z różańcami, prawda, odmawiają tutaj, modlą się. My oczywiście nie mamy na celu absolutnie prowokacji, absolutnie nie jest to naszym zadaniem. Czasami gdzieś również, kiedy się modlimy, to w takich miejscach, żeby gdzieś tam nie utrudniać funkcjonowania i innymi też, żeby się nie narzucać, ale też z drugiej strony odważnie i wyznajemy swoją wiarę. To jest takie jest nasze założenie. Co ciekawe, są bardzo różni. Są ci, którzy się tego trochę czasami na początku nawet krępują, wstydzą. Nie zapomnę takiego jednego w mojej grupie jechał, który na początku przez pierwsze dni, to zawsze jak się modliliśmy gdzieś w takim miejscu publicznym, to poszedł do motocykla i coś tam przy nim grzebał, prawda? ale po jakimś czasie akurat to był bardzo, bardzo też sympatyczny człowiek, mieszkający za granicą, ale jeździł z nami. Z nami Słowacy, Polacy z Niemiec, z Francji również. Także grupa jest taka zróżnicowana, ale panuje tutaj duży entuzjazm, duża radość. No i oczywiście łączymy pasję i łączymy naszą wiarę, a jednocześnie to jest taka przygoda. W tym wypadku no, będziemy odkrywać również i miejsca kościołów Apokalipsy, no więc w tych miejscach będziemy sprawować Eucharystię na, możemy powiedzieć, no, na, trochę na gruzach, na resztkach.
3: Ale też w terenie?
2: Tak. O wszystkim ja już, znaczy jako ekipa, informowaliśmy zarówno ambasadę polską w Turcji, jak i przejście graniczne tureckie, również i ambasadę turecką w Polsce. No i tam na miejscu mamy również naszym tour operatorem z Polski, z Ichtis Travel, dlatego się, no, żeby to wszystko było zgodne z przepisami, z bezpieczeństwem, zgodnie z prawem, a tam na miejscu również jest pilot, to jest Polka, która ma męża obywatelstwa tureckiego.
3: Obawy?
2: Obawy? Zawsze przy takiej dużej liczbie obawy są takie, żebyśmy wszyscy szczęśliwie wrócili, żeby nastąpił jakiś wypadek, jakaś kolizja. Zawsze to oddaję Panu Bogu i jakoś tam modlę się już od jakiegoś tam czasu, wspominając, prosząc Boga, żeby to wszystko było, no, raz poprawnie, a dwa, no żeby też był szczęśliwy, żeby wszyscy mogli radośnie wrócić i powiedzieć, odbyliśmy wspaniałą taką misyjną przygodę kościołami Apokalipsy i śladami świętego Pawła.
3: Intencja?
2: Intencje, my przede wszystkim modlimy się o pokój. W minionym roku byliśmy na Bałkanach i to była taka szczególna intencja, ale również teraz wszyscy, myślę, że czujemy tak trochę podskórnie ten taki niepokój, z jednej strony spowodowany wojnami, zagrożeniami, a z drugiej strony również taki często brakuje nam takiego pokoju wewnętrznego. Motocyklista to trochę jest też taki człowiek, który chce kosztować życia, nie? Chce tak doświadczać natury, no bo przecież przyjmując, jeżdżąc motocyklem, człowiek ma różne takie właśnie doznania, tego czego niestety no, nie ma w samochodzie, a więc zmiany temperatury, również i czasami zapachy, bo to wszystko jest tak szybko, intensywnie się zmienia, już nie mówiąc o jakiejś tam dodatkowej adrenalince, która gdzieś tam towarzyszy. No jest to częścią naszego życia i przyznaję się, że cieszę się, że tylu jest chętnych i chcę pielgrzymować w ten sposób.
3: To niech ich przybywa. Jedźcie ostrożnie. To ja pozwolę sobie niepokoić po powrocie. Kiedy powrót?
2: Wracamy 28 do Polski, więc jak najbardziej chętnie podzielę się doznaniami. No i zapraszam serdecznie panią redaktor. Powiem tak, raz by pani redaktor wsiadła na motocykl, na jedno ślad i myślę, że wtedy już byłoby ciężko zejść.
3: Ale tylko jako kierowca, nigdy jako pasażer. Jakoś tak mam z tym problem.
2: A to jest racja. A to daje, że to tu jest.
3: Oddać.
2: Chcę jednak trzymać kierownicę w swoich rękach, sterować.
3: Tak. Bardzo się cieszę, że się rozumiemy. W takim razie do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
2: Kładam się serdecznie, niech Pan Bóg błogosławi. Dobrej nocy życzę.
3: Dobrego i spokojnego wieczoru. Ksiądz Adam Parszywka, chwilę przed wyjazdem, no niech to będzie takie spokojne, rzeczywiście, modlenie się o pokój, bo przydałoby się, prawda? Chyba w którą stronę by nie spojrzeć, to by się przydało. Po 23 Paweł Krzemiński będzie rozpalał nocne światła w cyklu Na Kozetce. Dobrego i spokojnego wieczoru.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: 3 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Światów. W tym tygodniu spotykam się po raz czwarty i ostatni, bo Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu, od blisko już 13 lat, a spotykamy się tym razem po raz 2057. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, tradycyjną drogą, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przypominam też o Facebooku, gdzie jak zawsze od wielu lat możecie Państwo współtworzyć ten program, pisząc swoje komentarze, refleksje, myśli, zadając pytania naszym ekspertom, których za chwilkę przedstawię, bo dzisiaj temat, który być może wielu z nas dotyczy. Jeżeli nie osobiście, no to może byliśmy świadkami takich sytuacji, a za chwilę szerzej o tym powiem. Przypomnę zatem, że na Facebooku, na fanpage'u Radio Plus, pod pierwszym postem od góry, tam jest przestrzeń dla Państwa, forum wymiany myśli dla świetlików, tak to nazwaliśmy już wiele, wiele lat temu i tam zapraszam do dzielenia się swoimi przemyśleniami. A dzisiaj w cyklu Na Kozetce rozmawiać będziemy o etykietkach, które mamy wypisane na twarzach i na plecach, o ich przyczynach, mechanizmach, które im towarzyszą i skutkach, które ze sobą niosą. Etykietki wypisane na twarzach i plecach to może brzmi tak metaforycznie, ale chyba większość ludzi jakoś intuicyjnie wie, o co może chodzić, bo te wszystkie komunikaty, które słyszeliśmy o sobie przez lata, musisz być silny, nie przesadzaj, albo z tobą są zawsze problemy. Niektórzy być może słyszeli, na tobie można zawsze polegać, inni być może, że na nim nie można polegać, czy bez ciebie sobie nie poradzę, inni, że emocje są słabością i wiele innych, które mogły być dużo bardziej dotkliwe, o czym już będą mówić nasi eksperci. Czasem te etykietki są skutkiem czegoś, co zostało do nas wypowiedziane wprost, czasem zostało jakoś zaindukowane w dzieciństwie przez nasze wychowanie czy przez środowiskowe różne sytuacje, ale to, w jaki sposób postrzegamy te etykietki, które mają wypisane niektóre osoby właśnie na twarzach czy plecach, mogą być przekazywane postawą ciała, spojrzeniem, milczeniem. No i właśnie, za co byliśmy nagradzani, za co byliśmy odrzucani, gdzieś za tym stoi. Takie etykietki w dzieciństwie z jednej strony pomagają niektórym przetrwać, ale innych niestety, mówiąc potocznie, dołują i zapędzają w tak zwany kozi róg. Dziecko niejednokrotnie szybko uczy się, kim warto być, a niestety niektórzy, kim być nie warto. Niektórzy dostają miłość, uwagę, bezpieczeństwo, a inni starają się po prostu uniknąć bólu czy upokorzenia. Problem pojawia się często dużo później, kiedy już dorosły człowiek nadal żyje według tych zaindukowanych dawnych instrukcji, choć okoliczności już dawno się zmieniły. I może dlatego tak wielu ludzi mówi dzisiaj, nie rozumiem, dlaczego ciągle trafiam w podobne relacje, dlaczego nie umiem odpoczywać, dlaczego boję się bliskości, dlaczego bez jakiejś kontroli albo bez alkoholu czy innych uspokajaczy, środków psychoaktywnych nie potrafię funkcjonować, czy uspokoić się, zasnąć. Bywa, że reagujemy po prostu na stare etykietki bardziej, mocniej niż na aktualną rzeczywistość. Stąd dzisiaj będziemy właśnie o tym rozmawiać. Skąd biorą się takie, w cudzysłowie, napisy noszone przez ludzi? Jakie mechanizmy psychiczne sprawiają, że zaczynamy w nie wierzyć? Dlaczego często ich nawet nie zauważamy? I jakie skutki mają one później w relacjach, emocjach, uzależnieniach czy poczuciu własnej wartości? Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, czy można te etykietki zobaczyć, zakwestionować, no i w pewnym sensie odkleić to, co się do nas przyczepiło. Być może terapia nie polega wyłącznie na zmianie zachowania, ale również na tym, że człowiek po prostu po raz pierwszy naprawdę zobaczy, co od lat nosi na swoich plecach i co ma wypisane na własnej twarzy, a czego nie widzi nawet codziennie, patrząc w lustro. O tym wszystkim będę rozmawiał z naszymi ekspertami. Dzisiaj w cyklu Na Kozetce są z nami pani Agnieszka Frisikowska, psychotraumatolog. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I pan Daniel Markowicz, psycholog i terapeuta uzależnień. Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie Pawle. Muszę sprostować, bo absolutorium mam, ale magisterkę będę bronił w czerwcu, a po ustawie o psychologach nie mogę się tak tytułować. Ale jestem terapeutą uzależnień.
0: Dobrze, no to w takim razie psycholog w trakcie szkolenia. O, tak to trzymajmy się tego.
1: A wszyscy będą trzymać za pana Daniela kciuki w czerwcu, kiedy będzie się bronił.
2: Dziękuję.
0: Już trzymamy, można powiedzieć. No to przechodzę, proszę państwa, od razu do meritum, ale też musimy pewną rzecz na początku ustalić, żebyście państwo też powiedzieli, jak... Gdy państwo słyszą tę metaforę etykietek przyklejonych do pleców, co według państwa ona psychologicznie oznacza? Pani Agnieszko.
1: Ja może, tak, jeśli pan pozwoli, to państwem też się podzielę tym, skąd w ogóle wziął się pomysł na audycję. Mogę, panie Pawle?
0: Proszę, oczywiście, bardzo
1: tak,
0: proszę.
1: Szybciutko, ponieważ niedawno w wspólnym projekcie z Danielem, kiedy widziałam, jak Daniel rozmawiał z naszym wspólnym kolegą na scenie, Daniel przywołał taką historię, jak to drzewie bywało w podstawówkach. Ja nie wiem, jak jest teraz, czy w szkołach w ogóle. No teraz mamy inne czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, ale ja pamiętam na mojej podwódzki wsi takie historie, kiedy na długiej przerwie lub na jakiejś innej było widać wielkie poruszenie, ciche śmichy, i jakiegoś delikwenta, do którego co i rusz ktoś podchodził i na przykład walił go w plecy. No i tam wszyscy mieli oczywiście ubaw, oprócz tego, którego to dotyczyło. I co się okazywało? Taki biedny on lub ona, nie wiedzieli, o co chodzi. I to właśnie przypomniał Daniel, kiedy dopiero ktoś podchodził do tej osoby i mówił, wiesz co, ty masz taką karteczkę na plecach, walnij mnie. Dopiero kiedy odklejono tą karteczkę, czy oderwano, tenże delikwent mógł być wyzwolony od tego, co mu czynili inni. I to, co pan przywołał, mówiąc o tych etykietach, czy o tym, co mamy na twarzy, to ja pomyślałam sobie, czy wymalowane, wypisane, że no z tyłu na pewno, a z przodu, jeśli nie patrzymy w lustro, a różnie z tym bywa, czasami patrzymy tak trochę jednym okiem, to my nie wiemy, cóż to za napisy. I tylko się dziwimy, że jakoś tak nam się to właśnie tak jakość w życiu wydarza. Tak jak pan powiedział, że albo spotykamy podobne osoby na swojej drodze, albo no, nie idzie nam w związkach, albo no, sobie jesteśmy nadużywani w pracy. I tutaj można by mnożyć przykłady. I tak nie Daniel to uzupełni, ale ja mogę powiedzieć o tym, że dokładnie te etykiety, czy te napisy, to jest coś, co nazywamy schematami, przekonaniami, czy trybami. To tylko niektóre nazwy, ale czy te nazwy, czy inne, które mówią dokładnie o tych samych mechanizmach, mówią właśnie o tym, że my wyrastając zostaliśmy wyposażeni od różnych, no tak naprawdę w tym przypadku chciałabym powiedzieć mniej dorosłych, w różne przekonania na nasz temat. I w dzieciństwie to nie jest tak, że mamy wybór, że na takiej płetce stoją sobie różne przekonania, role, rola beztroskiego dziecka, czy rola szczęśliwego dziecka, tylko bierzemy to, co dają. Na przykład w rodzinie alkoholowej rolę dziecka wybawcy, tego, które jest zawsze nadodpowiedzialne, albo dziecka bohatera, albo dziecka, z którym jest kłopot, albo trzeba się nim zajmować, czy jeszcze w innych sytuacjach mogły to być etykiety, które nam sączył na przykład ojciec na ucho, właśnie z ciebie nie będzie, nadajesz się tylko do kopania rowów, czy będziesz się nadawał do kopania rowów w przyszłości, albo to, co pan też przywołał, o taka cudna ta Zosia, bo ona ostatnią rzecz odda komuś, sama nie weźmie, czy jest taka zawsze silna, albo ktoś inny jeszcze, wszystkim i każdemu wybaczy. I to, te etykietki, jakie pan nazwał, czy jak będziemy może roboczo nazywać schematy, czy role, nie musieliśmy przyjąć, bo nie było innego wyboru. Bo albo wylecielibyśmy z rodziny, wylecielibyśmy z jakiegoś układu, albo nie było wyjścia i nie było gdzie się schronić. I trzeba było słuchać tego, co nam tam do ucha sączono. To są też porównywania, że wszyscy od ciebie lepsi, bo brat, bo siostra, bo ktoś tam. Więc tak naprawdę nie było wyboru. Ja chciałabym, chcę, żeby to wybrzmiało, że po prostu nie było szansy, drodzy państwo, żeby państwo nie przyjęli tego, co dawano. Po prostu to otrzymaliście i już. Żeby też może się trochę odbarczyć, jeżeli ktoś z państwa mówi, no dobra, ale ja już może to wiem, albo no to dawno było i co z tego. No nawet jak było dawno, to jakby cały koszmar tego zjawiska polega na tym, że dopóki ktoś nam albo tej karteczki nie pokaże, albo sami nie zobaczymy czasem w lustrze, a czasami w procesie psychoterapii, czy wśród bliskich, dobrych, fajnych, ciepłych relacji, to my nie możemy się z nimi zmierzyć.
0: Panie Danielu, czy każdy człowiek nosi jakieś etykietki, nazwijmy to, czy schematy, jak pani Agnieszka powiedziała, czy dotyczy to głównie osób po trudnych doświadczeniach?
2: Ja myślę, że dużo z nas, znaczy to zależy z jakiego pokolenia, ale takiego pokolenia 40, 50, 30 latków ma za sobą trudne doświadczenia. Jakieś trudne doświadczenia, które przy naszej obecnej wiedzy, przy naszym podejściu do dziecka jako istoty, która ma uczucia, która może czuć, no to dla nas to było, no po prostu taki był świat. I tak sobie słuchając tego, jak Agnieszka mówiła, to przypomniałem, ja czasami z pacjentami się dzielę, którzy przychodzą do gabinetu, że my w życiu czasami jesteśmy jak takie osły. Jak takie osły, które idą i na nich nakłada się różnego rodzaju ciężary, trudności. Czasami sami sobie nakładamy, bo tak sobie myślimy, że to tak jest lepiej, że tak będziemy lepiej postrzegani i przychodzi taki moment, a coraz częściej tak jest, że po prostu ten osioł się zatrzymuje i robi i wtedy szukamy pomocy. I myślę, że każdy z nas ma jakieś etykietki, z którymi czy takie przyklejki, z którymi musi się przyjrzeć, musi obejrzeć je, musi się zastanowić. No, ale to chyba trzeba jednak drugiego człowieka, tu też o tym Agnieszka mówiła, żeby nam pomógł to zobaczyć. Samemu czasami trudno jest, bo myślimy, że tak ma być.
0: Pani Agnieszko, no to wróćmy w takim razie do tego, co pani mówiła przed chwilą. Czy jest możliwe, żeby rozpoznać samemu, bez lustra w postaci drugiego człowieka, że żyjemy bardziej według cudzych komunikatów niż według własnej tożsamości?
1: Oczywiście, że jest możliwe. Jeżeli mamy choć trochę rozwiniętą refleksyjność, czyli też takie zaciekawienie sobą, kurczę, a jak to u mnie jest? A jak to jest, że w każdej pracy trafiam na takiego szefa tyrana, albo jak to jest, że jakoś tak strasznie myślą sobie. No inni to przecież tak myślą non-stop źle o sobie. I można by tutaj znowu mnożyć przykłady. Jeżeli mamy takie zaciekawienie z tobą, nie tylko oceny, o matko, jak ja tak strasznie o sobie mówię, no wszyscy na pewno myślą o sobie lepiej niż ja, tylko to zaciekawienie jest kluczem. Możemy zobaczyć powtarzające się schematy i wtedy zaczynamy szukać, bo albo rozmawiamy z innymi, albo no właśnie idziemy na terapię, czasami pacjenci przychodzą już z gotowym, odkrytym schematem, I już mówią, co odkryli, a trochę jeszcze nie wiedzą, co z tym zrobić. Albo sięgamy po jakieś książki. I to już jest ten moment, kiedy te karteczki z tych pleców, czy napisy z twarzy są zdjęte i może jeszcze nie wiemy, co z tym zrobić. Ale już jest zaciekawienie o rany, to jest to. Jeszcze fajniej by było, gdyby była takie zaciekawienie tym, jak ja mogę to zmienić, na jakie schematy, czyli na jakie napisy chcę zamienić te, które mi nie służą.
0: To może być często większy problem niż zobaczenie tego, że nosi się pewną etykietkę. Panie Danielu, dlaczego człowiek przez długie często lata nie widzi tych swoich schematów, mimo że cierpi, a wiadomo, że nie od dzisiaj, że cierpienie jest jednak czymś, co w jakiś sposób indukuje potrzebę zmiany tego stanu, który jest, no, nazwijmy to najbardziej eufemistycznie, niekomfortowy.
2: Mhm. Bo wielu z nas ma takie przeświadczenie i to jest jedna z kartek, które może niektórzy z nas noszą, muszę być silny. I to jest taka jedna z najczęstszych kartek, szczególnie u mężczyzn.
0: Aha, czyli nawet jak jestem chory, to przedepczę tą chorobę, nie położę się do łóżka, ja ją zwyciężę, bo właśnie mi powiedzieli, że jestem silny i taki gość, że ja po prostu...
2: Nie, ja nie mam prawa narzekać.
0: Tak,
2: czyli
0: tak.
2: Ja jakby, bo człowiek od małego słyszy albo doświadcza, że nie wiem, no jakby my mamy problem jako Polacy, nie wiem, czy tylko jako Polacy, ale tego doświadczam w gabinecie często, problem ze łzami, że my wstydzimy się łez, że my wstydzimy się płakać, że dla nas łzy to jest coś trudnego, coś wstydliwego, dlatego że, i tu przykład jednego pacjenta, który mnie bardzo poruszył kiedyś, który opowiadał o relacji ze swoim tatą, i mówił, że miał wtedy 5 albo 6 lat i było mu bardzo smutno i zaczął płakać. I wrócił jego tata z pracy i się pyta, dlaczego ty płaczesz? A on jako dziecko no nie potrafił wyjaśnić tego, dlaczego on płacze. Więc tata mówi, no mów mi, dlaczego płaczesz? On jeszcze bardziej płakał, bo tata podnosił głos. Cholera jasna, no bo zaraz to się skończy. No i on nie potrafił jakby wyjaśnić dalej, więc tata poszedł do niego i dał mu 5 czy 4 klapsy, nieważne ile. I powiedział, no to teraz masz powód do płaczu. Nie? I to jest to, że jakby te sytuacje właśnie, no jesteśmy, że dlatego jak coś się dzieje złego, no to nie mamy tego prawa do płaczu. I wtedy jakby uczymy się, że emocje są czymś niebezpiecznym, czymś wstydliwym i zaczynamy się chować i nie mówimy o lęku, nie mówimy o smutku, nie pokazujemy bezradności. I to na zewnątrz wyglądamy na silnego, ale w środku coraz bardziej odcinamy się od siebie. I to, co jest ciekawe, drodzy Państwo, że problem w tym, że emocje nie znikają, tylko dlatego, że człowiek przestaje o nich mówić. One dalej są w ciele, w psychice, zaczynają wychodzić w napięciu, wybuchach złości, w uzależnieniach, w innych problemach zdrowotnych, bezsenności albo w emocjonalnym wypaleniu. I jakby przychodzi taka osoba na terapię i często mówi, ja nie mam problemu z emocjami. Po chwili okazuje się, że od lat nie potrafi powiedzieć, boję się, jest mi smutno, potrzebuję pomocy. I być może terapia jest pierwszym miejscem, gdzie taki człowiek może zdjąć zbroję, którą nosił przez całe życie i dlatego tak się dzieje. Wiele jest takich osób, które myślą, muszę być silny i dla nich wyczynem jest przyjść do terapeuty i powiedzieć, ja już nie daję rady.
0: To ciekawe, że akurat powiedział pan o łzach, męskich łzach, których jest mało, a powinno być więcej, bo już zrobię taki wstęp trochę na przyszły weekend, bo na poniedziałek jestem umówiony tutaj z Marcinem Dybukiem, certyfikowanym moderatorem męskich kręgów, który jest autorem książki Chłopaki nie płaczą, chłopaki z okien skaczą. I w tej książce, która w podtytule nosi takie zdanie poradnik ratujący życie, jest mowa właśnie o tym, jak pracować z emocjami. To jest głównie skierowana do mężczyzn książka, która no, ma pomóc dotrzeć do własnych emocji, żeby nie powodowało one no, dramatycznych, wręcz tragicznych skutków. Znaczy nieumiejętność pracy z tymi emocjami. Nieumiejętność zdania sobie sprawy z tego, jakie one te niewyrażone emocje spowodowały spustoszenie we wnętrzu. Dzisiaj w cyklu Na Kozetce rozmawiamy o etykietkach wypisanych na twarzach i plecach, o przyczynach, mechanizmach i skutkach. Naszymi ekspertami są Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, i Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Wracamy do Państwa za chwilkę po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Na Facebooku jak zawsze miejsce na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus.
3: Nocne światła.

0: światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl na kozetce. Rozmawiamy o etykietkach, które nosimy, wypisane na plecach, na twarzach, czasami długie, długie lata, długie dekady. Przyczyny tych etykietek, skąd one się wzięły, kto je przykleił, jakie są mechanizmy, które temu towarzyszą i skutki, jakie niosą ze sobą, dzisiaj dyskutujemy w towarzystwie naszych ekspertów, pani Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, i pan Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Pani Agnieszko, pani jeszcze chciała się odnieść do tego pytania dotyczącego, dlaczego nie prosimy o pomoc czasami jeszcze przez długie lata. Bardzo proszę.
2: Tak, ponieważ kiedy Daniel o tym mówił, to tak pomyślałam sobie, że to, co łączy wszystkie tego typu osoby i te osoby, o których rozmawiamy, które otrzymały w dzieciństwie różne etykietki, to bycie w dzieciństwie pomniejszonymi, niewidzianymi, tak jak dziecko potrzebowało być widziane, bo oczywiście mogło być widziane, brawo, brawo, Anusia, super, tu załatwiasz za mamę wszystkie sprawy, o jak super, gotujesz obiady, Krysiu, no masz tylko 12 lat, ale no zajmujesz się swoim młodszym rodzeństwem, więc to takie widzenie kogoś, to nie jest widzenie tego, czego ten mały człowiek potrzebuje, jaki jest jego świat wewnętrzny, czego się boi, co lubi, a co by tak naprawdę chciał, a czym jest przerażony, a co właśnie czuje. To jest raczej chwalenie za to, czego oczekują dorośli. I kiedy otrzymuje się przez lata takie pomniejszanie, to nie widzę cię. Nie widzę cię. Widzę cię tylko poprzez swoją, poprzez rolę, którą wnosisz, poprzez to, co mi dajesz, dzięki czemu mogę, może się poczuć lepiej, bo cię pomniejszę, może jakoś tak, przyszło mi do głowy takie określenie, ale je wypowiem, zgnoję, może wtedy poczuję się tak bardziej męski jako ojciec, albo bardziej zaopiekowana jak mama, kiedy tak będę cię chwalić za to, że się tak mną opiekujesz i troszczysz o moje emocje, No i tu znowu można byłoby mnożyć przykłady, bo mi przychodzi do głowy bardzo, bardzo dużo z gabinetu, ale tak mnie porusza to, że to są wszystko niewidziane dzieci, niezaopiekowane adekwatnie dzieci, nierozwijane adekwatnie do wieku. I teraz jak przyjść po pomoc do terapeuty, jak przyjść po pomoc, podzielić się swoimi sprawami koleżance, przyjaciółce, kiedy w głowie mamy właśnie taki zapis. Ty i twoje sprawy, twoje emocje, twoje problemy są nieważne. Więc jak z tym przyjść?
1: Panie Danielu, idąc za tym, co pani Agnieszka mówiła, no to taką myśl mam, czy większe znaczenie mają słowa wypowiedziane wprost, expressis verbis, czy raczej coś, co moglibyśmy nazwać atmosferą domu i takim globalnym, emocjonalnym doświadczeniem tego miejsca. A druga rzecz, która mi w związku z tym przychodzi do głowy, no bo jeszcze nie wiem, co pan powie, czy na którą stronę to się przechyli. Jakie komunikaty, albo jakie, nie wiem, co pan powie, czy na którą stronę to się przechyli. Jakie komunikaty, albo jakie sygnały.

0: powiedzmy 5-6-latkami odnośnie rodziny, odnośnie funkcji i tak dalej, to co wypełnia w tej rodzinie, jak się angażuje. No i zadałem tym dzieciakom pytanie, słuchajcie, co robi mamusia w domu? No i las rąk, mamusia sprząta, mamusia gotuje, mamusia pierze, mamusia myje okna, mamusia i mamusia. Mówię, fantastycznie. A co robi tatuś w domu? Cisza. Mówię, co teraz? Mówię, no to powiedzcie mi, kochane dzieci, co robi tatuś, jak wraca z pracy? Taka dziewczynka nieśmiało podniosła rękę i mówi, mój tatuś, jak wraca z domu, to mówi, oddawaj pilota, koniec oglądania bajek. No i obiad. Ja mówię, a wasi tatusiowie z wami na spacer wychodzą? A jeden chłopiec mówi, mój tata to najwyżej z psem. I tutaj jest jakby ważna rzecz, że my często jako faceci zapominamy, że my jesteśmy odpowiedzialni za dawanie naszym dzieciom. No właśnie, chyba ksiądz Pawlukiewicz o tym mówił. Jako mężczyzna chłopakom poczucia męstwa, a dziewczynkom poczucia piękna. Bo jeżeli nie ma tego poczucia piękna, to ta dziewczynka na pewnym etapie po prostu, jeżeli usłyszy od kolegi, kocham cię, jesteś piękna, to może oszaleć. Miałem taką sytuację kiedyś, dawno, dawno temu, pracowałem w dyskotece. Jak przyszedłem do pracy, jak się nie jest w dyskotece, a pracuje, to się patrzy na ludzi. Przyszła dziewczyna, patrzy, całuje się z jednym chłopakiem, z drugim chłopakiem, za chwilę z trzecim chłopakiem. Ja mówię, z czwartym chłopakiem. Mówię, nie, ja muszę z nią porozmawiać. Pała piła piwo, a ja podchodzę do niej, pytam się, muzyka głośno gra. I pytam się, przepraszam bardzo, czy ty jesteś szczęśliwa? Ona tak spojrzała na mnie, brzydko powiedziała i powie, o co ci chodzi? I odeszła. Ale wróciła za pół godziny i mówi, nie jestem szczęśliwa, bo moja mama nie żyje, tata pije, a ja szukam miłości. I to są te sytuacje dorosłych kobiet, które szukają miłości i chcą się przejrzeć w oczach mężczyzn. I cały czas chcą być zapewniane, że z nimi jest wszystko okej, bo nie dostały tego w dzieciństwie. Być może odbiegłem od pytania, panie Pawle, ale tak dziś czułem, że to jest ważny element.
1: No myślę, że bardzo obrazowo pan to pokazał. No też na mnie to zrobiło duże wrażenie, nie ukrywam.
0: Że tak naprawdę my często, ja znowu mówię o takim pokoleniu 40, 50, 30 latków, że my tak naprawdę uczymy się bycia tatą. Że tata w domu też jest ważny. Że tata jest potrzebny. I ja często rozróżniam to, że można być ojcem, można być tatą i level najwyższy. Można być tatusiem. I każdemu życzę, żeby był tatusiem. Był obecny emocjonalnie. Był obecny w życiu dziecka, bo wtedy to dziecko ma szansę zobaczyć, że ten tatuś po prostu jest, a nie tylko utrzymuje.
1: Pani Agnieszko, czy dziecko zawsze wierzy rodzicom, nawet jeżeli ci rodzice je krzywdzą?
2: Tak się trochę zawiesiłam, bo wierzy bardziej dorosłym niż sobie, to na pewno. I w tym wierzeniu to jest jeszcze taka historia, że tak strasznie jest trudno właśnie uwierzyć, że ktoś, kto mnie krzywdzi, ta najbliższa osoba, mama, tata, babcia, dziadek, może ukochany trener, pani wychowawczyni, ciocia, że ten ktoś, przecież jak ten ktoś mnie tak zna, no to widocznie on o mnie wie więcej niż ja o sobie, bo jestem dzieckiem, ten ktoś jest dorosły. Tak czasem też mówią moi dorośli pacjenci, że oni byli przekonani, no to przecież mama, tata i ci inni, oni wiedzieli lepiej. No to komu wierzyć? No sobie? Dziecku? A przecież ten tata, mama wiedzą lepiej. Więc tak, wierzą rodzicowi, nawet jak później jest taki nastolatek, nastolatka i zaczynają podważać to, co tata, mama mówią, no to później i tak to, co zostało i tak było właśnie sączone na ucho albo wykrzykiwane, to i tak zostaje. I żeby tak oduwierzyć, to trzeba by było tak mozolnie

0: nie budować tak naprawdę poczucie własnej wartości. Ponieważ kiedy Pan zapytał, czy wierzymy, dziecko wierzy słowom czy czynom, tak? Takie było pytanie.
1: Znaczy, czy bardziej, czy bardziej słowom, które są wypowiadane wprost, czy jednak pewną ogólną atmosferą domu?
0: Okej. To ja sobie to tak zapamiętałam, a bardziej utknęła mi się odpowiedź na to, że słowa mogą być naprawdę całkiem fajne, a te czyny, czy ta ogólna atmosfera w domu może temu przeczyć, bo możemy dostawać na przykład taką informację: super, super, Pawełku, jestem z ciebie taka dumna. No naprawdę, rewelacja, że w tych zawodach pierwsze miejsca zajmujesz, albo w tych olimpiadach. No i tak można powiedzieć, no ale fajnie, nie? Ta mama jest taka dumna z Pawełka, Danielka czy Agusi, tylko później dziecko zauważa, że ta mama to tak naprawdę o nic nie pyta. A jak było na tych zawodach? A co tam lubisz w tym bieganiu, w graniu w siatę, czy w czymś tam jeszcze? A co cię tak naprawdę cieszy? A w czym ci trudno? A jak tam, nie wiem, chcesz o czymś opowiedzieć? I wtedy tak naprawdę tak bardzo szybko pojawia się taki element sprawdzam. Czyli szybko się okaże, czy ktoś naprawdę jest mną zainteresowany, czy tylko to jest takie brawo, brawo, bo nawet może ktoś wyczytał, że to tak trzeba dziecku mówić, tylko tam będzie ściema, bo pod tym nie będzie ta cała ogólna atmosfera tego domu, nie będzie atmosferą zainteresowania dzieckiem, małym, później większym nastolatkiem, tylko będą słowa. Więc zdecydowanie z jednej strony można powiedzieć, że słowa bardzo ranią, szczególnie jeżeli są powtarzane i tak mówione wielokrotnie w domu, w którym nie ma miłości, nie ma zrozumienia, nie ma szacunku. Bo jeżeli to jest i czasem są emocje, jest złość, czy rodzic coś powie, a później za to przeprosi i naprawdę przychodzi ze skruchą do dzieciaka i mówi: słuchaj, no po prostu no byłem najgorszą wersją siebie, wcale nie o ciebie chodzi, absolutnie nie powinienem tak mówić, jest mi okrutnie głupio i wiem, że masz prawo się boczyć, mam nadzieję, że mi kiedyś wybaczysz, mi jest wstyd, jest mi naprawdę głupio i bardzo, bardzo cię za to przepraszam. I dziecko zobaczy, że to są autentyczne przeprosiny, a nie: o co ty tam wydziwiasz, nic się nie stało. Więc jeżeli nie idzie za tym dobra atmosfera w domu, to słowa plus jeszcze właśnie ta atmosfera domu, która może tak każdy sobie i straszne słowa nie padają, no ale nie ma zainteresowania tym, że małym człowiekiem, albo słowa i padają, nie ma zainteresowania, to można powiedzieć, no niezłe kombo.
1: No to można powiedzieć, z jednej strony pani zaindukowała, nie, inaczej, uprzedziła pani moje pytanie, ale jeszcze bardziej pogłębiła moją chęć właśnie pójścia dalej z tym pytaniem, bo chciałem zapytać właśnie, czy brak przemocy fizycznej oznacza no niejako automatycznie zdrowe środowisko emocjonalne, ale ja bym poszedł dalej, czyli poszedłbym w tę stronę, jakie konsekwencje może mieć, albo nawet ma stricte, wychowanie się w domu, gdzie miłość była warunkowa. Panie Danielu.
2: No jakie to ma znaczenie? No ma to takie znaczenie, że człowiek, który jest uwarunkowany od miłości, no to jakby ta osoba zawsze, miłość warunkowa, zawsze będzie chciała nadrobić pewne rzeczy. Zawsze będzie chciała udowodnić swoją, jakby udowodnić, że ona jest ważna, że ta miłość, że zasługuje na coś, że to jakby w którym miejscu jest, to pokazuje, że ta warunkowa miłość, powiem tak, że ta warunkowa miłość, no to jest cały czas udowadnianie tego: ja jestem potrzebny, ja jestem, zauważ mnie. I wtedy taka osoba po prostu cały czas próbuje sobie udowadniać, że jestem grzeczna, nie sprawiam problemów, jestem dobra. I to wpływa na człowieka w dorosłości, że właśnie, że nie potrafi usiąść sobie spokojnie, że nie umie odpoczywać bez poczucia winy, bo tak naprawdę on musi zasłużyć na pewne rzeczy. Ale ja chciałbym jeszcze, panie Pawle, wrócić do tego, co Agnieszka mówiła i co pan pytał, jeżeli chodzi o atmosferę i czy słowa, czy atmosfera, czy przykład życia, czy właśnie tylko słowa. I nie wiem, czy mogę się prywatą podzielić, mam nadzieję, moja żona śpi, że się nie pogniewa, ale pamiętam taką sytuację, ja mówię, mój największy sukces, jeżeli chodzi o wychowanie, może nie największy, ale kiedy czasami dochodziło do sprzeczek z moją żoną, to ja wychodziłem z domu. No i pewnego razu moja 6-letnia córka wtedy zaczęła się ze mną kłócić i ona do mnie mówi, dobra, to ja wychodzę. Ja mówię, wow, sukces, potrafi. I to jest właśnie to jest ta atmosfera domu, że my potrafimy przekazać dzieciom zdrowe sposoby regulowania emocji. Nie? Że czasami te wymagania takie naszych dzieci, czyli ta miłość warunkowa, no to jest ona bardzo trudna, bo później w dorosłym życiu, no to wtedy to takie działanie na 100%. Jakby jeżeli ktoś krytykuje, to ja panicznie reaguję, że to jest tak, że wiele osób właśnie tak patrzy na siebie, że nie widzi siebie jako osoby, tylko patrzy na siebie jako efekt takiej osoby, żeby poświęcać dla siebie innych. I znowu, może się za często powtarzam, ale pokolenie 45-50-latków to jest pokolenie, które wiele osób jest takich, które są szczęśliwe, jak inni są szczęśliwi. I to jest ta miłość warunkowa. Oni są na końcu.
1: Krótką przerwę zrobimy, bo parę myśli tutaj padło bardzo istotnych, które warto, nad którymi warto mieć chwilę refleksji. To też zapraszam Państwa na moment z muzyką. Wrócimy za chwilkę po piosence, po niespełna 4 minutach, by dalej kontynuować w cyklu Na Kozetce rozmowę o etykietkach, które nosimy nie jedna z nas, osoba mając je wypisane na twarzach, plecach. No, niewidzialne często etykietki, ale dostrzegalne dla tych, którzy na nas patrzą. O przyczynach, mechanizmach i skutkach tych etykietek rozmawiam z ekspertami tego wieczora. Są nimi Agnieszka Wciścikowska, psychotraumatolog, i Daniel Barkowicz, terapeuta uzależnień. Po piosence ciąg dalszy, a Państwo, jak zawsze, mile widzieni, jesteście na Facebooku, fanpage Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry to jest miejsce na komentarze.
3: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl na kozetce. Etykietki, które nosimy wypisane na plecach, na twarzach. O ich przyczynach, mechanizmach i skutkach rozmawiam z ekspertami. Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, jest z nami i Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Państwa też zapraszam na Facebook. Komentarze, myśli, pytania na fanpage'u Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam Państwa zapraszam jak zwykle. Pani Agnieszko, jeszcze chciała Pani dopowiedzieć do poprzednich kwestii parę słów.
2: Tak, bo tak pewnie Państwo słyszeli, ja tak się wyrywałam i chciałam powiedzieć, kiedy Daniel mówił o tym, o warunkowej miłości, to ja chciałam powiedzieć, no przecież takie najczęstsze karteczki, które nosimy na plecach, to zauważ mnie, pokochaj mnie, szanuj mnie, spraw, że poczuję się ważna, ważne. To są nasze takie najbardziej bazowe potrzeby. I wtedy jesteśmy w stanie wyczyniać cuda. Na przykład, aby kogoś utrzymać w relacji, tak jak na przykład jest w stylu, w lękowym stylu przywiązania, taka osoba może godzić się na wszystko. To, o czym mówił też Daniel, albo bardzo dużo na siebie bierze, rezygnuje ze swoich potrzeb na rzecz tego, aby ten ktoś drugi w relacji miał dobrze i broń Boże nie odszedł. Ale okazuje się, że osoby, które mają unikający styl przywiązania, mają dokładnie tą samą karteczkę. Potrzebuje być kochany, kochana, ważny, ważna. Tylko te osoby mają w sobie tak bardzo dużo lęku i niewiary, że można być w dobrej, bliskiej relacji, że po prostu biorą nogi za pas. Ale to są te jakby te karteczki, które już nosimy w życiu dorosłym. Właśnie te głody miłości, które są wypisane czasami wołami na plecach, tylko my mamy takie trochę strężone strategie ich zaspokajania, no bo skąd mamy wiedzieć jak? No jak ktoś jest głodny, ja tak czasami, no może to nieładne określenie, ale czasami mówię pacjentom, że ktoś jest głodny, to zje szczura. Czyli wejdzie w taką relację, która mu, jej absolutnie nie służy. Stąd tak, Panie Pawle, potrzebowałam się podzielić taką refleksją, chyba dosyć smutną, ale może taką, która jakoś to tak do takiej bazy sprowadza, co jest naszą najbardziej właśnie taką podstawową potrzebą.
1: Dziękuję Pani Agnieszko. Tak podsumowując już prawie godzinę naszej rozmowy, no to już wiemy, że dziecko interpretuje takie komunikaty jak na przykład nie przesadzaj, czy musisz być silny, nie płacz, albo co inni powiedzą, w taki sposób, że powstaje no w nim jakieś przekonanie, na przykład jestem nieważny, albo na miłość trzeba zasłużyć, czy muszę wszystkich ratować. No, ta parentyfikacja dla wielu dzieci jest bardzo trudna, bo na przykład też, jak tutaj Państwo mówiliście, te pozytywne etykietki mogą być także obciążające. Na przykład jesteś rozsądny, na tobie można polegać, ty się nigdy nie skarżysz. No i dzieci, znam takie przykłady, często przyjmowały emocjonalne role dorosłych. Na przykład stały się opiekunami rodzica, mediatorami między rodzicami. To już w ogóle jest chora sytuacja. No albo stawał się tym silnym, czy wręcz przeciwnie, tym problemowym, czyli na przeciwległym biegunie. Ale ja teraz chciałbym już przejść do skutków tego, bo o przyczynach już sporo Państwo powiedzieliście, o mechanizmach myślę na tyle dużo, że wiemy już jak to powstaje, ale bardziej chciałbym się już skupiać na tym, co to za sobą niesie. Czyli jak takie dawne komunikaty wpływają później na związki. Panie Danielu.
3: Jak takie komunikaty wpływają na związki, to przede wszystkim na przykład jest ciągłe życie w napięciu, czyli na przykład jeżeli dziecko niesie takie kartki ze sobą jako dziecko, to później ono jest odcięte od emocji. I jak pytamy, co na przykład taki pacjent czuje, to zapada cisza. Bo taka osoba nie potrafi powiedzieć, co ona czuje, bo tłumi emocje, ignoruje siebie, funkcjonuje zadaniowo. To jest trochę tak, że my ogólnie, znowu z perspektywy mężczyzny, że kobiety mają trochę szerszy wachlarz emocji, a my jako mężczyźni mamy taki węższy wachlarz emocji, że u nas jest dobrze albo, znowu brzydkie słowo, źle. I tutaj my nie potrafimy nazwać emocji. Dopiero jak człowiek przychodzi na terapię albo zaczyna zastanawiać się nad sobą, no to wtedy zaczyna odkrywać, że on ma więcej uczuć, że ma więcej emocji, że pacjent na przykład u mnie na oddziale leczenia uzależnień, ja czasami rano, kiedy jest taka rundka przed rozpoczęciem zajęć i pytam się, co czujesz? I pacjent odpowiada, że czuje się dobrze, a ja mówię, ale co to znaczy dobrze? I on rzeczywiście musi się zastanowić, co to znaczy dobrze. Czyli osoba żyjąca w takiej rodzinie ma problem w nazwaniu emocji, nazwaniu tego, co czuje, nazwaniu tego, czego potrzebuje, albo też myślę, że ogólnie problemem jest też to, że mamy problem z asertywnością, czyli z wypowiedzeniem tego, czego my chcemy. Czasami właśnie w oddziale, jeżeli ktoś przyjdzie bardziej asertywny i taka sytuacja jest dzisiaj, jeden pacjent się wypowiadał, później drugi pacjent się wypowiada i ten się wśród, a ten mówi, proszę mi nie przeszkadzać, ja ci nie przeszkadzałem. I pojawił się taki wśród wszystkich, jak on tak mógł tak się odezwać. Czyli my, jeżeli wychowujemy się w takich rodzinach, to sobie myślimy, że może musimy być grzeczni, że musimy być ulegli, że innym ma być dobrze, ale to jest wszystko kosztem nas.
1: Pani Agnieszko, tak. Dlaczego wiele osób trafia w podobne relacje, jakie zaobserwował w rodzinie i powtarza podobne, jakieś zbliżone scenariusze? Czy to jest kwestia poczucia bezpieczeństwa, czy jeszcze coś więcej? Jakiś wdrukowany mechanizm, powiedzmy taki program, który mówi sobie, rób tak, inaczej nie, bo tam na przykład coś, nie wiem co, czy coś grozi, albo nie wiesz, co będzie, tam jest ryzyko itp.
2: Kiedy pan zapytał Daniela o to, o te konsekwencje, jakie są najbardziej jakby dotkliwe, to ja sobie pomyślałam, że właśnie to, że my nie jesteśmy w stanie stworzyć bliskich, ciepłych relacji rodzinnych, partnerskich, przyjacielskich, to jedno. I tak jak pan teraz też o to pyta, z jakiego powodu? Na przykład z takiego, że nie mamy punktu odniesienia i że wszystko, co znam, no to jest tamten dom z tymi mechanizmami, z których wyrośliśmy. I my mówimy o takim mechanizmie powtarzania, który tak naprawdę no, nie polega na tym, że to jest fajne i bezpieczne w takim klasycznym tego słowa rozumieniu, tylko to jest jedyne, co znam. Bo może zabrakło też innych wzorców w rodzinie koleżanki, wujka Stasia i tak
1: czyli
2: dalej.
1: Nie znam innego życia, krótko mówiąc.
2: Nie znam innego życia, to jedno, choć bardzo pragnę innego życia. I przy tym przymusie powtarzania sprawa wygląda tak, że tak bardzo, bardzo chcemy, żeby w końcu było inaczej. Że niech ten przemocowiec, ojciec okaże się inny. Niech może ktoś, kto na takiego wygląda, albo na początku nie wyglądał, a później się okazał 2 lata po ślubie, że już taki na takiego wygląda, żeby okazał się inny, żeby mnie uratował, żeby się zmienił, żeby był fajny. I kiedy czytam Państwa, tu w przerwie czytam Państwa komentarze na profilu Radia Plus, Państwo piszą o dojmujących sytuacjach dzieciństwa i Państwo też piszą o tym, jak bardzo trudno jest wyjść z tamtego domu, że jeżeli, no właśnie to jest ten kolejna konsekwencja, że
1: kolejna odsłona tego samego, można powiedzieć, życia powtarzanego, tak?
2: Tak, to jeżeli chodzi o relacje, o rodzinę, o przyjaźnie, ale też tą konsekwencją czy konsekwencjami też jest to, że my mamy tak bardzo wryte przekonania o sobie, że można powiedzieć, rzeczywistość nie ma znaczenia. Co mam na myśli? Na przykład to, że spotykam w gabinecie bardzo takich sprawnych menedżerów, czy osoby, które pracują w międzynarodowych firmach, a one cały czas mają poczucie, że no przecież, no co my takiego robią? No tak, no co, znają 4 języki, no może znają perfekt, ale jeżeli perfekt, to może jeszcze ktoś zna perfekt plus i jakby one się bardziej postarały, to przecież by jeszcze więcej się nauczyły, lepiej nauczyły, no ale przecież pewnie są leniwe. I to jest też to są takie dojmujące konsekwencje, że sami dla siebie nie możemy być wystarczający, bo nigdy nie byliśmy w domu rodzinnym, czy dla naszych rodziców wystarczający. To mi przychodzi do głowy. Przychodzi mi do głowy też to, że pomimo takich realnych zasobów, talentu do na przykład w sporcie, albo do języków, albo jakiejś zaradności, my tak w to nie wierzymy. No przecież nam mówiono, że z ciebie to nic nie będzie, albo że inni są lepsi od ciebie. No to nawet nie sięgniemy po to, żeby wystartować w jakimś konkursie w firmie o lepsze stanowisko, czy nie pójdziemy pod podwyżkę. Bo cały czas mamy w głowie, no tak, ale przecież się okaże zaraz, jak jesteś beznadziejny, a może tam Krzysiek z działu, tam promocji jest lepszy od ciebie, tak jak nas porównywano do naszego brata, który był zawsze lepszy. I słyszeliśmy, że no my to tak coś nie bardzo. Więc naprawdę są tego dotkliwe konsekwencje, można powiedzieć, na każdym polu. Łącznie z tym, to jest dla mnie też takie bardzo poruszające, kiedy moi pacjenci, czy kobiety, czy mężczyźni mówią o tym, że oni tak strasznie boją się mieć swoje dzieci, bo tak nie wierzą, że można dziecku zgotować dobry los, zbudować fajny, bezpieczny, czuły dom, taki adekwatny, czyli tam, gdzie będą granice, nie tak, że tam po prostu hulaj dusza, to nie o tym mówimy, ale będą adekwatne granice, adekwatne wymagania, dziecko będzie mogło być dzieckiem i będzie miało, nie będzie niczego nad wyraz musiało, ma być no takie, jak norma rozwojowa mówi, jak z dzieckiem, to nie ma być nad wyraz dojrzałe, tylko dojrzałe właśnie adekwatnie do tego, co mówi norma rozwojowa. I to jest takie, mnie to zawsze porusza, jeżeli myślę sobie, kurczę, jaki fajny facet przede mną siedzi, albo jaka fajna kobieta, młoda, zaradna, taka też radząca sobie w życiu i ona nie wierzy, że może być fajną mamą, albo fajnym tatą.
1: Panie Danielu, czy człowiek może w taki nieświadomy sposób szukać osób, które, nazwijmy to, potwierdzą jego dawną etykietkę?
3: Ja myślę, że bardzo często tak jest, że to jest trochę na takiej zasadzie, o czym już wcześniej mówiłem, że o kobietach, które chcą się przejrzeć w oczach mężczyzny, że to jest taka sytuacja, że kiedy nie otrzymały tych zasobów, że jesteś fajna, że jesteś warta, że jesteś fantastyczna, no to wtedy szukamy, znajdujemy wzory, które są nam znane. I to jest na przykład ciekawe, że szukamy, że ta tolerancja na przykład, jeżeli chodzi o uzależnienie, bo to jest moja działka, że ta tolerancja wtedy jest większa, że jeżeli nie dostanę pewnego wzorca w domu, na przykład używania substancji, to dla mnie to, że mój partner używa, no to będzie to dobre, bo mój tata jeszcze bardziej używał i na przykład przeklinał, wyzywał, bił, a on jest po prostu tylko pije. Kiedyś z pacjentami porozmawiałem o takim czynniku społecznym uzależnienia i pytałem się, słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest mąż i żona. Jadą sobie samochodem na imprezę, rozmawiają o tym, kto dzisiaj kieruje. No i facet mówi, kieruje. Ale on już sobie przygotował alkohol, mówi, jak wrócę, to się napiję. I wracając do imprezy, i jest po północy, i mijają stację benzynową, on sobie myśli, kurde, trochę mam za mało w domu. I pyta się żony, kochanie, może zajadę na stację, sobie coś jeszcze kupię. Pytałem się pacjentów, co przeciętna polska żona powie. A większość powiedziała, no powie, no jedź, kup sobie. Nie powie, ej stary, jest po północy, może byśmy zrobili coś przyjemnego, bo jest po północy. Tylko mówi, idź i kup sobie. I to są te wzorce, które z domu rodzinnego przenosimy na dom nasz, a uzależnienie się rozwija.
1: Krótka przerwa, proszę Państwa. 3 minuty po północy. Niespodziewanie nam minął półmetek nocnych świateł. Ważne kwestie tutaj Państwo poruszacie i dyskutujemy, przypomnę, jeżeli ktoś do nas dołączył niedawno, o tym, jakie nosimy etykietki wypisane na plecach czy twarzach, o przyczynach, mechanizmach i skutkach tychże etykietek. To w ramach cyklu Na Kozetce, którego gośćmi są nasi eksperci tego wieczora, pani Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, i pan Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Jak zawsze Państwa zapraszam na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest miejsce na Państwa komentarze. Za chwilkę będziemy je czytać, zaglądać do nich, bo rzeczywiście są, tak jak powiedziała pani Agnieszka, bardzo poruszające. To też po niedługiej piosence wrócimy na dalszy ciąg rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Od prawie 8 minut mamy piątek, 15 maja. Zofie dzisiaj świętują imieniny, tak więc pamiętajmy o nich. A Nocne światła od ponad godziny trwają, jeszcze nieco ponad 50 minut. Do pierwszej będziemy z Państwem tego wieczora. Przypomnę, w cyklu Na kozetce o etykietkach wypisanych na plecach, twarzach, które nosimy. O przyczynach, o mechanizmach, o skutkach rozmawiam z ekspertami. Są z nami Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, i Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Jak zawsze, tak i tego wieczora, zapraszam Państwa na Facebook, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam Mariusz napisał bardzo poruszający wpis. Pozwolę sobie zacytować. Wychowany bez ojca z przemocową matką byłem w rodzeństwie przeważnie tym najgorszym. Gdy udało mi się wypracować coś na plus, jakiś wygrany konkurs czy pomoc komuś, matka przypisywała sobie zasługi, mimo że dowiedziała się dopiero o efektach. Chwaliła mnie, zaznaczając, że dołożyła swoją cegiełkę, i mimo że z jednej strony było to niesprawiedliwe, to dawało mi motywację, że przynajmniej czasem wyróżniam się pozytywnie. Gdy zaś coś zrobiłem źle, często mając dobre intencje, słyszałem trudne słowa. Z wiekiem zrozumiałem, że konsekwencje dzieciństwa nie słabną, a uwidaczniają się z kolejnymi latami. Dzisiaj mam prawie 30 lat i jestem wyporny na krytykę, a od pochwał w piórka nie obrastam. Mimo wszystko jednak do dziś staram się wszystko robić z efektem wow, czynami, a nie słowem, zapracować sobie na wyróżnienia. Pani Agnieszko, czy to jest taki efekt, o którym tutaj wspomina Mariusz, mający być kompensatą, rekompensatą tego wszystkiego, co się nosi na plecach, czy jednak pewnym osiągnięciem, które trzeba realizować, bo jest wdrukowane niejako w modus operandi?
2: Tak sobie tu zamruczałam, bo mnie też poruszył pan Mariusza wpis. I tak się zastanawiam, jak tu państwo wiedzą, no nawet ta nasza internetu nocna audycja to też nie jest takie miejsce, żeby mieć jakiś pomysł na państwa, czy na państwa historię. Ja może tak na bazie tego, co pan Mariusz napisał, w zasadzie co napisał w ostatnich zdaniach, odniosę się w taki sposób. Mam poczucie i tak to rozumiem, że w normie jest reagować na krytykę poruszeniem, czy z jakimś rozczarowaniem, czy tym, że nas to zaboli, albo będziemy źli, jeżeli to będzie nie taka krytyka nieuprawniona, że nas to jakoś tak poruszy. No bo wtedy, kiedy dopuszczamy do siebie czucie, to ta krytyka albo krytykanstwo, bo może to będzie nawet jakaś treść całkiem, czy przekaz całkiem w porządku i coś, co miałoby nas rozwijać, ale być może będzie w takiej formie, że po prostu w pięty pójdzie i w zasadzie miało nam się zrobić przykro, a wcale nie miało to być czymś, co rozwija, to przyznam, że mi by było bardzo przykro. I ja się nauczyłam, żeby mi było przykro. Właśnie, żebym nie była, jak pan Mariusz to napisał, wyporna na krytykę. Bo czasem ta wyporność, i to panie Mariuszu, nie, wcale to nie musi być o panu, bardziej tak naprawdę powiem, jakoś tak odsłonię siebie, jest o mnie, że ta wyporność na krytykę może być nauczeniem się, żeby nie pokazać, że coś mnie zraniło, że zabolało, że przecież no, jak nam zależy na relacji, a ktoś mnie zranił, to przecież mnie boli. Nie mówię, o, nic się nie stało, luz, no przecież co, no nie przejmujemy się. No, jak ktoś mnie zranił, zostawił, skrytykował, wyśmiał, wydrwił, to my doświadczamy cierpienia. I oczywiście chodzi o to, żeby w dorosłym życiu mieć właśnie takie dorosłe sposoby na to, żeby się z tego wydobyć. To są na przykład przyjaciele, z którymi możemy porozmawiać, czy możemy się wypłakać, czy mieć 3 dni takie niezbyt fajne, ale później wrócimy do równowagi. 3 dni, a czasami 3 miesiące albo i więcej, zależy co trudnego nas spotka. Ale adekwatnym jest to odczuwać. I trzymając się też tego drugiego bieguna, pochwały. Jeżeli otrzymujemy pochwały, to fajnie. Jeżeli one są takie właśnie nieogólne, tylko ktoś powie, wiesz co, Agnieszko, taki fajny był ten wykład. Tu koleżanka z Zatoki Rodziny Kwiceńskiej się odezwała, pani Jola, i na przykład dostałam informację, że w tej naszej Zatoce Rodziny prowadziłam wykład i pani Jola powiedziała, wiesz co, Agnieszko, widziałam, że tak się naprawdę zaangażowałaś, tak dużo przykładów przygotowałaś, widziałam, że też ci zależy i zależało i że tak naprawdę bardzo dużo wokół tego zrobiłaś i postarałaś się, żeby ten wykład był jak najlepszy. To ja widzę, że pani Jola mnie widzi właśnie, że nie jest to tylko o super, super, fajnie pani Agnieszko, tylko ja widzę autentyczne zaciekawienie mną i to, że mnie drugi człowiek widział. I ja docenię tą pochwałę i trochę obrosnę może w piórka, ale w takim rozumieniu, że mi się autentycznie zrobi przyjemnie. I myślę, że o to wychodziło. Czyli żeby tak adekwatnie odbierać czy trudniejsze wydarzenia, czy trudniejsze komunikaty, czy też takie bardziej przyjazne. Bo być może pan Mariusz pisze o tym, tak ogólnie, nie tylko o sobie, że kiedy jesteśmy zranieni albo nauczyliśmy się być bardzo samotni w zranieniach, albo pochwały były tak naprawdę no nie dla nas, tylko ktoś je tak przywłaszczał sobie, kradł, jak mama, ciocia, nauczyciel, trener, to my nie wiemy, jak czerpać z tego przyjemność albo jak doświadczać towarzyszenia drugiej osoby w jakimś naszym trudzie.
1: Panie Danielu, idąc dalej za tym, co już państwo tutaj w jakiś sposób nakreśliliście, to takie życie osoby z etykietką muszę być idealny, czy jestem ciężarem, albo na miłość muszę zasłużyć, co w gruncie rzeczy niesie za sobą, indukuje kolejny, myślę, taki komunikat, który gdzieś w głowie się kręci. Nie mogę ufać ludziom, muszę budować na tym, co zrobię, żeby zostać właśnie, tak jak pani Agnieszka mówiła przed chwilą, zauważony, ale nie z tego powodu, że ja jako osoba, tylko jakiś dzieło powstało, no i wszyscy je podziwiają, a autora, że tak powiem, odsuwają gdzieś tam na bok. No to może budzić taką chęć no bycia doskonałym, czy perfekcyjnym nawet. I zastanawiam się, czy to może być jakąś w ogóle taką permanentną formą obrony przed wstydem lub odrzuceniem, bo no zastanawiam się, dlaczego niektóre osoby ciągle w nadmierny sposób pomagają innym kosztem siebie. Ci ratownicy, bo co za tym, na końcu tej całej myśli chcę postawić takie pytanie, jak odróżnić odpowiedzialność od życia w chronicznym poczuciu obowiązku, który na dodatek no nie jest do końca zdrowy.
0: Jakby to jest taka sytuacja, kiedy człowiek w dzieciństwie dorasta w świecie, który no właśnie, ktoś miał chronić, a krzywdził. Ktoś obiecywał, a nie dotrzymywał słowa. I jakby wtedy psychika uczy się jednego, bezpiecznie jest nie ufać. A później dorosły człowiek bardzo często żyje w ciągłej ostrożności. I nawet jeśli z zewnątrz tego nie pokazuje, to analizuje ludzi, sprawdza ich intencje, boi się otworzyć emocjonalnie i ma problemy z proszeniem o pomoc, a pokazywaniem słabości. Ja myślę, że to jest, panie Pawle, Agnieszko, cecha naszego świata, bo jak sobie przypomnę, nie wiem, dom moich dziadków, to centralnym miejscem była kuchnia i stół w kuchni albo salon i też stół i wokół krzesła. Jak przychodzili dorośli, to oni siadali wokół tego stołu. Dzieci były gdzieś z boku, ale oni patrzyli na siebie. W domu mojego pokolenia to centralnym miejscem była ława, dwa fotele, telewizor Elektron, ja robiłem za pilota, a kolejne pokolenie to pokolenie komputerów, a teraz mamy pokolenie smartfonów. I jakby to jest świat, w którym nieustannie uczymy się zagrożenia, że mamy takie przeświadczenie, że ktoś mnie obserwuje, ktoś mi zazdrości. Ja muszę kontrolować. Nie rozmawiam o emocjach, bo ktoś może to wykorzystać. Budowanie takiego muru wokół siebie. I jakby to jest ciekawe, że człowiek nie cierpi, że człowiek cierpi z powodu samotności, ale jednocześnie sam nie dopuszcza ludzi blisko, bo psychika cały czas próbuje go chronić. I jakby w terapii, jak ktoś taki przychodzi, to ważne jest, żeby pokazać, że brak zaufania nie jest problemem charakteru, tylko sposobem przetrwania. Bo wcześniejszy świat kojarzył się z bólem albo nieprzewidywalnością. Ale panie Pawle, trochę dywagując i do tego, co powiedziała Agnieszka, bo my się skupiamy teraz na tych etykietach takich negatywnych, ale jak uważacie, czy my w obecnych czasach, i tutaj Gen Z i to pokolenie 18-latków, czy te nasze dzieci, one nie są chronione przed trudnymi emocjami? Bo czasami zdarzy się, że trafi 18-latek, 19-latek, 17-latek do gabinetu i tak naprawdę, kiedy on zaczyna przeżywać pierwsze trudności, to on nie potrafi sobie z nimi poradzić. Bo to jest pokolenie, które kiedy była kałuża, to rodzice ściągali kurtkę, żeby synek sobie nogi nie zmoczył. Agnieszka, co na ten temat myślisz?
2: Myślałam, że może to jest taka etykieta, będę cię chronić za wszelką cenę. Nieważne, ile masz lat, że jesteś już właśnie 18-latkiem, mój synu, moja córko, a ja nadal będę ci robić kanapeczki w serduszka, a jak zapomnisz, bułeczki świeżutkiej, rano kupionej, to porzucę swoją pracę albo ważne spotkanie, a nawet kawę z przyjaciółką i czym prędzej będę gnać do szkoły, żeby ci tam bułeczkę zawieźć, bo nie ufam. I teraz pytanie, komu, dziecku, sobie, że ty się, mój synku, czy córcia 16-letnia, sobie poradzisz z tym, albo pożyczysz od koleżanki dziś pół bułki, a jutro ona od ciebie, albo parę godzin nie będziesz jeść i da się przeżyć, bo teraz no, może to jest ta kartka albo u dziecka na plecach, a teraz mi szło do głowy, a może u rodzica muszę być idealną matką, idealnym ojcem, tylko co to oznacza, to idealnym, to może też nadmiarowym, czyli to jest pokolenie rodziców, rodzic helikopter czy pług śnieżny, który tak robi wszystko, żeby po prostu no, pyłek żaden śnieżny nie był, już nie mówiąc zaspa, żeby te dzieciaki mogły się przedrzeć, a co przez to zbudować? No poczucie sprawczości, poczucie własnej wartości, wiarę w sprawczość, wiarę w to, że mogę sobie poradzić. Więc tak trochę tak sama się zastanawiam, gdzie i czyje etykiety są, pewnie i u jednych, i u drugich, czyli u rodziców, którzy coś swojego przenoszą na dzieci.
1: Krótką przerwę zrobimy, bo sporo myśli tutaj padło, które warto jakoś refleksją otoczyć. To też zapraszam Państwa na chwilę przerwy z muzyką, a wrócimy do rozmowy za mniej więcej 3,5 minuty. Przypomnę, w cyklu Na Kozetce tego wieczora o etykietkach rozmawiamy, które wiele osób nosi wypisane na plecach i na twarzach, o ich przyczynach, mechanizmach, które im towarzyszą i skutkach, które za sobą pociągają. Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, i Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień, są dzisiaj naszymi ekspertami. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Pod pierwszym postem od góry fanpage Radia Plus czeka na Państwa opinie i myśli. Wracamy za chwilę.
3: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światach spotkaliśmy się, by w cyklu na kozetce zdzierać etykietki, które wypisane mamy na plecach i na twarzach, a przede wszystkim je zobaczyć, zanim zedrzemy i by się do tego przygotować, czyli zobaczyć, jakie były przyczyny, jak one się przykleiły, jakie mechanizmy to spowodowało, no i jakie skutki za sobą pociągnęły, ale także w finale, mam nadzieję, będziemy tutaj mówić o tym, jak te etykietki odkleić, jak się od nich uwolnić. Agnieszka Flisikowska jest z nami, psychotraumatolog i Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień, a na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje, myśli, pytania, tam zapraszam. I zaglądam właśnie, by przeczytać, co napisał Tadeusz. Gdy byłem 17-latkiem, mój tata popełnił samobójstwo i chodziłem z etykietką syna samobójcy. To wszystko, co się ze mną działo, doprowadziło do choroby alkoholowej. Znowu kolejna etykietka. Gdyby nie terapia, nie wiem, co by było dalej. Wiara w Boga również mi pomogła. Dzisiaj te etykiety są odklejone. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za ten poruszający wpis niezwykle. Myślę, że takie przeżycia w dzieciństwie są nieprawdopodobnie trudne. Mogę sobie to tylko wyobrażać, także współczuję głęboko, ale też nie pierwszy raz czytam, co pan pisze tutaj na Facebooku, także mam głębokie przekonanie, że rzeczywiście te etykiety są odklejone i pan jest teraz dorosłym, silnym mężczyzną. Natomiast chcę pójść dalej właśnie też w kontekście uzależnień, nawiązując do tego, co pan Tadeusz napisał, bo trzeba tutaj się zastanowić, jaką rolę odgrywają dawne schematy i przekonania z nich wynikające w uzależnieniach. Jakie etykietki najczęściej pojawiają się u osób uzależnionych? No i czy uzależnienie może być próbą ucieczki od wstydu, czy wyciszenia lęku, czy poradzenia sobie z trudnymi emocjami, albo z samotnością, która może być skutkiem właśnie tych trudnych etykietek. No i idąc dalej, czy nie tylko alkohol, ale ogólnie substancje psychoaktywne stają się jedynym sposobem regulowania emocji, których człowiek nie umie przeżyć inaczej. Panie Danielu.
2: Ja dziękuję panu Tadeuszowi za to, że się podzielił swoim fragmentem życia, bo rzeczywiście to, co napisał, też mnie poruszyło. Człowiek bardzo często przez lata nie niesie tylko bólu wydarzeń, ale też właśnie te etykiety. I tutaj pan Tadeusz mówi, ten samobójca, alkoholik, ten gorszy, problemowy. I z czasem człowiek zaczyna patrzeć na te etykiety, jakby one definiowały całego człowieka. I to jest ten element, że my nie potrafimy przeżywać pewnych emocji. I wtedy zaczynamy sięgać po substancje. Ale nie tylko to, nie tylko substancje, ale to są też różnego rodzaju czynności. To też jakby ma się do tego, że ja chcę się odciąć od uczuć, żeby nie czuć, żeby myśleć o sobie lepiej. Jest taka fantastyczna scena w filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami, kiedy młody Adaś Miałczyński mówi: nigdy nie będę jak mój tata. No i mija kilka lat i co się dzieje? Jest w tym punkcie, gdzie był jego tata. No bo na poziomie takiego dziecka człowiek bardzo wcześnie zaczyna wierzyć: jestem gorszy, niewystarczający, problemowy, niekochany, niepotrzebny, zepsuty. I później przez całe życie próbuje od tego uciec albo zagłuszyć. I przychodzi taki moment, gdy mamy, nawet jak mówimy, nigdy nie będę jak mój tata, mamy 16-17 lat, wypijamy pierwsze piwo albo inny alkohol, i ojej, mogę na siebie spojrzeć inaczej. Jest fantastycznie. Świat jest kolorowy. Jest zajechajnie. I co wtedy? Na ten moment wyłącza się wstyd, poczucie winy, napięcie, samotność, wewnętrzny krytycyzm. I dlatego wiele osób uzależnionych mówi: po alkoholu pierwszy raz czułem luz. Na chwilę przestawałem myśleć. Mogłem być sobą, nie czułem tego ciężaru. I jakby pojawia się bardzo ważny instrument, czy mechanizm raczej, że człowiek zaczyna używać substancji nie tylko dla przyjemności, ale po to, żeby na chwilę przestać czuć.

0: Wspomnienia doklejamy do siebie następną etykietę. Alkoholik, ćpun, przegrany, ten, który znowu zawiódł. I wtedy człowiek wpada w bardzo błędne koło. Takie koło trochę jak z małego księcia, jak mały książę trafił na planetę, gdzie był alkoholik. Dlaczego pijesz? Bo się wstydzę. Dlaczego wstydzisz się? Bo piję. I to jest to błędne koło cierpienia, tak. A później sięgania po substancje, doświadczania konsekwencji i czucia jeszcze większego wstydu. I znowu sięgania po substancje.
1: Mój dobry znajomy, podobnie jak pan terapeuta uzależnień, nazywa ten stan betoniarką, czyli właśnie człowiek, w którym kręci się, kręci i właściwie to jest ten stan, w którym już praktycznie trudno z niego wyjść. Pani Agnieszko, a dlaczego samo odstawienie substancji często nie wystarcza? Co dzieje się z człowiekiem, kiedy zabiera mu się taki właśnie sztuczny mechanizm regulowania emocji, a nie pomaga zrozumieć źródła cierpienia i jego przyczyn?
2: Mam poczucie, że tu Daniel jednak bardziej na to odpowie. Ja powiem, ponieważ nie jestem terapeutą uzależnień, ale mogę powiedzieć tak bardziej ogólnie, do czego jest potrzebny drugi człowiek i jeżeli mamy odstawić cokolwiek, co było w jakiś sposób uzależniające, bo to może być wskakiwanie w tak kolokwialnie mówiąc, w związki, które nam nie służą. To może być oczywiście uzależnienie od substancji czy od czynności i to wszystko, co pan wymienił, czy ja, możemy nazwać jako grupę tych substancji czy czynności, które były po coś. No właśnie po to, żeby nie czuć, nie myśleć, nie doświadczać na przykład ogromnego poczucia samotności. I tak sobie pomyślałam na podstawie tego, o czym napisał pan Tadeusz, kiedy doświadczamy śmierci jednego z rodziców, czy jeszcze takiej śmierci samobójczej, to jest, domyślam się, okrutne poczucie osamotnienia i porzucenia. Tak mówią moi pacjenci, którzy doświadczyli takiej historii. Ale to, czego wtórnie można doświadczyć, to poczucia samotności w tym osamotnieniu i w tym porzuceniu. W tym, że przepraszam, inni z nas się śmieją, drwią, wytykają palcami i powstaje już jakaś taka przeokrutna otchłań samotności, że być może jedynym pomysłem jest to, żeby zacząć pić, ćpać, kupować nadmiarowo, czy żyć na krawędzi. I teraz, kiedy te substytuty jakiejś relacji, czy jakiegoś, no nie wiem, bliskości, czy czegoś, co daje łudę poczucia wartości, może godności, albo bycia z kimś, zabierzemy, no to co zostanie? Jeżeli tam nie jest zbudowane wnętrze, takie wnętrze, które potrafi prosić o pomoc, które wierzy, że można być z danym człowiekiem bez względu na to, co on tam komu stawia i może tylko wtedy miał kumpelasi albo doświadcza dana osoba tego, że no tak naprawdę to ja niewiele wokół siebie mam, bo wszystko zostało utracone i do tego jest potrzebny drugi człowiek, no najczęściej jest to terapeuta jednak, czy w ośrodku, który prowadzi Daniel, czy którym zarządza, no prowadzi pewnie zarządza Daniel, czy na terapii indywidualnej, którą ja się zajmuję, Daniel zresztą również, drugi człowiek, który pomaga, aby zobaczyć to, co się właśnie wydarza. Może nie będzie takiej dojmującej samotności w sytuacji, w takiej sytuacji, kiedy wszystko wiadomo, kiedy te karteczki zostały rozpoznane, kiedy

0: zostały może pozrywane z pleców, czy napisy z twarzy zdjęte i tak leżą przed nami na stole i trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. I tak jak napisała pani Beata, którą serdecznie pozdrawiam, że schematy etykiety, kiedy zostają role nadane, kiedy zostają wyjęte, opowiedziane, ujęte w konteksty, stają się rozbrojone i mniej groźne, mniej niszczące. I do tego jest potrzebny nam drugi człowiek. I to jest chyba taka najważniejsza rola. Ktoś, kto nam potowarzyszy i być może nawet nic szczególnego nie zrobi, a może bardzo szczególnego, bo po prostu powie, ja cię w tym widzę.
1: Tak, to bardzo istotne. Dziękujemy pani Beato za ten wpis, bo w gruncie rzeczy do tego dążymy w tym programie, żeby dojść do takiego stanu rozbrojenia tych etykiet, no bo to nie są tylko naklejki, które można zedrzeć i zapomnieć, tylko takie, które pozostawiają po tym zdarciu często rany i te rany trzeba uleczyć. To też można tutaj to porównać, na przykład jeżeli ktoś oderwie naklejkę z lakierem, dajmy na to, z karoserii samochodu czy z jakiegoś mebla, no to pomyślmy sobie, że tak jest z człowiekiem i coś, to wrażliwe miejsce po prostu trzeba uleczyć. Panie Danielu, bo tutaj już zanurzyliśmy się trochę w te kolejne pokolenia, które z różnych powodów, no, najczęściej cywilizacyjnych, po prostu mają inny tryb życia. Więc możemy oczywiście zastanawiać się nad tym, jak media społecznościowe wpływają na poczucie własnej wartości i rolę społeczną i nad tym często tutaj debatujemy w Nocnych Światłach i w ogóle w przestrzeni społecznej, medialnej, to jest temat żywy. Ale idąc za tym dalej, za tym, co ta przestrzeń proponuje, to idealne życie, to wspaniałe, to ciągle na haju, zawsze uśmiechnięci, piękni, młodzi i bogaci, to czy współczesny świat sprzyja powstawaniu nowych etykietek? Nie tych jesteś nieudacznikiem, czy idź w cholerę, czy coś tak i tak dalej, ale na przykład musisz być produktywny, musisz być szczęśliwy, musisz odnieść sukces, musisz być bogaty, musisz być zawsze piękny, musisz być zawsze młody i zawsze sprawny.
2: Ja myślę, że ten współczesny świat to właśnie taki jest. Jesteś zajefajny, nie? Że to jest trochę na takiej zasadzie, jak mali chłopcy grają w piłkę, to myślą, że będą od razu Cristiano Ronaldo. Że
1: tutaj... Nie, oni są przecież. Wtedy, kiedy grają, to są.
2: No, my, nie wiem, panie Pawle, kim pan był? Ja, jak sobie przypomnę, to w moim, może Wojciech Kowalczyk, to było moje pokolenie takie, ale rzeczywiście, jak grają, to albo są Messim, albo Ronaldo, albo Lewandowskim i tak naprawdę to są te etykiety, nie? To są te etykiety, że tylko to są nowe powody, żeby człowiek też się czuł niewystarczający. Kiedyś te etykiety powstawały głównie w domu albo w najbliższym otoczeniu, ale to jest to, co pan mówi, a teraz, że to jest to, co powstaje w social mediach, nie? W tempu życia, w porównywaniu się. Ktoś, jeden z pacjentów mi opowiadał i mówi, wiesz, na wakacje jedziemy do Albanii na 2 tygodnie. I mówię do mojego syna, że słuchaj, wyjeżdżamy na 2 tygodnie w wakacje do Albanii. A on mi odpowiedział, tato, jak do Albanii? Jak o tym w klasie powiem? Nie? I to jest jakby pokazywanie czegoś takiego. I inny pacjent opowiadał mi o czymś takim, że mówi, pytam się swojej żony, słuchaj, jakie ty miałeś marzenia, jak miałeś 11 lat? A ona mówi, wiesz, chciałem mieć rolki, żeby tata nie pił. A on mówi, a wiesz, jaka nasza córka ma marzenia? Mówi, nie wiem. No bo ona mi powiedziała, tato, cieszę się, że na ferie lecimy na Cypr, a ja bym chciała lecieć w biznes klasie. I to jest to. To jest to tempo życia, oczekiwania, kulturę. I jakby my dostajemy, czy nasze dzieciaki bardziej, dostają takie komunikaty. Musisz wyglądać lepiej, musisz więcej osiągnąć, być bardziej rozwinięty, być bardziej fit, bardziej szczęśliwy, bardziej produktywny, bardziej idealny. I co to powoduje? Że te dzieci nasze, biedne dzieci, zaczynają żyć w ciągłym porównywaniu siebie do innych ludzi i do nierealnych standardów. bo to, co dają nam social media, no to dają tutaj pewne kłamstwo, bo widzimy tylko wycinek życia, a nie to, jak to tak naprawdę wygląda. Bo co my widzimy w social mediach? Sukcesy, podróże, idealne relacje,
1: to, co chcemy
2: ciała.
1: Pokazać.
2: Nie, no to... to
1: właśnie etykietkę jakby... chcemy pokazać.
2: Etykiety.
1: Etykietkę.
2: To są te etykiety, które gdzieś tam, no, pochwalimy się, nie? Ale nie widzimy tego, co też jest istotne i o czym też jakby z Agnieszką poruszyliśmy to o współczesnym pokoleniu, że to też jest ważne, żeby nauczyć dzieci przeżywać lęk, samotność, kryzysy, jakąś pustkę. Moje ulubione zdanie moich dzieci to jest: nudzi mi się. A ja mówię: super, no to jest normalne, że ci się nudzi, musisz zagospodarować ten czas, nie? I tak, tak naprawdę wielu rodziców, kiedy słyszą nudzi mi się, to już biegną, żeby coś z tymi dziećmi zrobić. I my nosimy na plecach takie, te współczesne pokolenie nosi właśnie o czym tam panie Pawle powiedział. Muszę być produktywny, interesujący, muszę być idealnym rodzicem. Że nie wiem, że to też jakby nie mam miejsca na emocje. Że kurczę, jak ja się zdenerwuję na swoje dziecko, no to ja jestem, nie, to już nie jestem dobrym rodzicem. Muszę być silny psychicznie. Muszę się rozwijać.
1: Opanowany.
2: Mogę zwolnić.
1: Tak.
2: Opanowany. I tak naprawdę znowu to jest to, że my się zafiksujemy na tym, że ja nie mam prawa do swoich emocji kosztem dzieci. To Agnieszka mówiła, że ty masz prawo do swoich emocji, ale jeżeli przegniesz, to też będzie wychowawcze i powiesz: sorry kochana, no przesadziłem, nie chciałem tak, ale tak mnie odpaliłaś, nie wiem czy dobrze Agnieszka mówię, ale tak się odpaliłem, przepraszam, że nie powinienem tak, bo coś było nie tak.
1: No właśnie, bo być może boimy się, że usłyszymy od dziecka na przykład: tato, ogarnij się, prawda? Jesteś nie, dorosły, no to... jesteś dorosły.
2: Tak, to jest coś takiego, że nasze dzieci też, one wiedzą, co mają mówić, no i wiedzą, co jest jakby, co jest trendy, co jest jakby takie, że teraz jest świat dyplomacji. I nie można powiedzieć pewnych rzeczy, bo mogą być uważane, że one są mało... Nie, tak nie można mówić, bo trzeba być ugrzecznionym. I my żyjemy w
1: tak,
2: takim
1: bo to będzie mowa nienawiści nawet, prawda?
2: No, ja wiem, że jest po północy, bym powiedział coś, ale nie powiem panie Pawle, żeby później... To jest tak, mowa nienawiści. I wtedy wszyscy jesteśmy poprawni politycznie. Nie? I nie mówimy o swoich emocjach, że kurczę, no było trudno, było źle, że nie zrozumiałem czegoś, tylko nie, no jest super, w moim domu jest fantastycznie, wszyscy mnie słuchają, mam dobrą komunikację z żoną, dzieci też są fantastyczne, mamy ogólnie taką kulturę promocji, właśnie to, co pan powiedział też, panie Pawle, że jest super, Facebooka, że na zdjęciach wszystko ładnie wygląda, a tak naprawdę wracamy do domu i wszyscy siedzimy w swoich komórkach.
1: To proszę państwa, ja zapraszam na Facebook nie tylko po to, żeby się lansować, ale jeżeli ktoś z państwa chce, może nawet wyrazić, co może mieć skutek terapeutyczny, jakiś ból, czy opowiedzieć jakąś historię, która być może jest tak głęboką zadrą, że może czas na to, żeby ją wyrazić. Nie chcę tutaj oczywiście namawiać do jakiegokolwiek ekshibicjonizmu, też w pełnej wolności. To jest tylko pewne zaproszenie, ale zaproszenie również do tego, co leży na sercu. Czyli jeżeli ktoś z państwa chciałby jeszcze do nas napisać jakąkolwiek myśl, którą uważa za słuszną, żeby dotarć się do naszej rozmowy, to zapraszam na Facebook. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli miejsce dla państwa właśnie, żeby pisać czy dzielić się właśnie komentarzami, refleksjami dotyczącymi czego? Tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo za chwilę już ostatnia część dzisiejszego programu w cyklu Na Kozetce. Rozmawiamy o tych etykietkach, które wielu z nas nosi wypisane na twarzach czy plecach. O przyczynach ich powstawania, mechanizmach i skutkach rozmawiam z Państwa i moimi gośćmi. Agnieszka Wcisikowska, psychotraumatolog, Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień, są tego wieczora z nami. Po piosence wracamy na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, cykl na kozetce, a w nim o etykietkach, które nosimy wypisane na naszych plecach i twarzach. O przyczynach, mechanizmach i skutkach rozmawiam z naszymi ekspertami. Są nimi Agnieszka Fliścikowska, psychotraumatolog, i Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Ostatnie minuty też dla Państwa. Zapraszam na Facebook, fanpage Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. To miejsce do zagospodarowania dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Światów, dla Państwa. Ponieważ to ostatnie minuty, to będziemy już się zastanawiać nad tym, czy i w jaki sposób da się zerwać te etykietki. Co zwykle może być takim pierwszym krokiem do zmiany i czy coś, co często w przestrzeni publicznej nazywa się tak zwanym pozytywnym myśleniem, czy to wystarczy, czy uświadomienie sobie schematu automatycznie jest w stanie coś zmienić, czy i może idąc dalej, czy już w stronę terapii, jak wygląda taki proces odklejania etykietki w procesie terapeutycznym. Pani Agnieszko.
2: Tak, może od tyłu, od końca, to odklejanie tych etykietek czasami bardzo długo nie następuje, bo nawet jeżeli terapeuta coś widzi, z czym pacjent przychodzi, to przynajmniej w nurcie, w którym ja pracuję, nie jestem od tego, żeby tak odklejać, czasem nazywać, ale tak naprawdę potrzeba jest do tego czasu i delikatności, ponieważ pacjent może być w wyparciu, może się z tym nie zgadzać, albo, i to też jest częste, musimy zbudować, albo może nawet najważniejsze, musimy zbudować jakąś przestrzeń między nami do tego, żeby stało się na tyle bezpiecznie, żeby mogły wybrzmieć różne trudne rzeczy. Bo tak jak pan porównał, to te etykietki odklejone od zerwane z szafki, jakaś naklejka czy na aucie, to może odprysnąć lakier. I nie wygląda to dobrze. Taki zerwany plaster, zerwany za szybko, też zrany, no to ból ogromny. I teraz my musimy mieć wspólne zasoby, albo pacjent zasoby wspólnie z terapeutą, kiedy wie, że na przykład zawsze we wtorek o 14 jest jego miejsce w gabinecie, jego 50 minut, i nawet jak to miejsce po danej etykiecie, no tam już nie ma dawnego, jeszcze trochę nie wiadomo może, co tam ma być, to wiadomo, że czeka na mnie ten drugi człowiek, ten terapeuta, terapeutka, i będzie można być w czymś razem, w tym trudnym, może już w tym, co budzi nadzieję, ale ta obecność jest naprawdę kluczowa. Jak ktoś pyta mnie o metody pracy, znowu nawiążę do nurtu psychodynamicznego, w którym ja pracuję, to ta obecność, uważność, takie autentyczne zainteresowanie, to jest kluczowe. To tak zaczęłam odpowiedzi na pana drugie pytanie. A teraz, co może być pomocne, czy od czego zacząć, albo co może się przyczynić do tego, żebyśmy te etykiety zobaczyli? Na przykład taka audycja, gdzie państwo może właśnie jadą nocą i słuchają takiej audycji i myślą, kurczę, nigdy o tym nie myślałam. A przecież u mnie coś się powtarza, jakieś myśli, które często wracają, albo wspomnienia, które tak nawiedzają.
1: Które może wcale nie są moje, prawda?
2: Które wcale nie są moje, tylko są takimi wgranymi skryptami. I jeżeli przyjdzie taka refleksja, albo w ogóle jeżeli jest, nie jest dobrostan taki, jakby się chciało, i ja wcale nie mówię o tym, że dobrostan pod tytułem jeszcze nie byłem w czterech krajach świata, albo nie mam najnowszego modelu auta X, to nie o takim dobrostanie mówimy. Mówimy o wewnętrznym dobrostanie, że życie jest generalnie w porządku, o takim poczuciu, że życie jest w porządku, że mamy fajne relacje, jakieś ciepłe, bliskie, czasem nam coś idzie, czasami nie, mamy wpadki, z nich się wydobywamy, coś nas cieszy, czasem smuci, rozumiemy swoje emocje, niektórych nie rozumiemy, ale potrafimy je zaopiekować. I że mamy takie, tak można powiedzieć, takie dobre życie. Wcale nie jakieś cudowne i nie facebookowo takie, którym gdzie się chwalimy tylko najlepszymi zdjęciami z wakacji. Ale to jest po prostu takie tak zwane normalne życie i w tym normalnym życiu mogą być i cudowne podróże i biznes klasa. Oczywiście, że tak. Ale jeżeli tego tak zwanego dobrego życia nie mamy, czy dobrych relacji, czy czujemy się samotni, a chcielibyśmy, żeby było inaczej i tak nam nie idzie w relacjach, albo non stop tracimy pracę, coś nam przychodzi koło nosa, czy cóż jeszcze, jaki może być przykład, czy na przykład jakoś tak się zmagamy cały czas z niskim, zaniżonym poczuciem własnej wartości, bo tak naprawdę te wcześniejsze sytuacje, które wymieniłam, to one, chciałam powiedzieć zawsze, może zazwyczaj, ale chciałabym powiedzieć, może powiem zawsze, związane są z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Jeśli tak jest, to już możemy mieć taką myśl, że chyba to jest o tym, że trzeba poszukać pomysłu na zmianę. I celowo nie powiedziałam poszukać pomocy, bo może to będzie taka autopomoc. Czasem to są naprawdę różne webinary, których słuchamy, to są książki, których czytamy, to są naprawdę takie dobre poradniki.
1: Czyli taki kamyk, który poruszy jakoś inne kamyki, większe.
2: Tak.
1: Coś ruszy z miejsca.
2: Jest potrzebny drugi człowiek, bo nade wszystko kiedyś tego drugiego człowieka zabrakło, który był który pomieści to, co w nas jest trudne, może dziwne, może coś, czego się wstydzimy, pomieści w tym naszą samotność. Powiedziałabym tak, że raczej potrzeba do tego drugiego człowieka, ale też nie jest tak, że każdy musi chodzić na terapię.
1: Panie Danielu, czy człowiek może, tak nawiązując do wielu wątków, które pojawiły się w trakcie dzisiejszego spotkania naszego, czy człowiek może zbudować nową tożsamość bez odcinania się od swojej historii, nawet trudnej? Bo a propos tego głosu, o którym tutaj pani Agnieszka mówiła przed momentem, no to też jak nauczyć się właśnie ten głos odróżniać od własny głos, od tych głosów wyniesionych z dzieciństwa? Czyli krótko mówiąc, co może pomóc zbudować zdrowe poczucie własnej wartości?
3: Ja myślę, że przede wszystkim to jest to, że ja zaczynam się zastanawiać, dlaczego ja tak funkcjonuję. Bo wiele osób mówi, mnie to już nie rusza, ale dalej na przykład nie ufa ludziom. I to jest coś takiego, że własna historia to jest historia mojego życia i każdy ma taką historię. I nie możemy się odciąć od własnej historii, bo to jest jakby część naszej tożsamości. I trzeba jakby wiele osób, które nie wiem, z którymi rozmawiam, które trafiają na terapię, to mają tą historię życia, czyli na przykład w przypadku osób uzależnionych, to co jest najważniejsze, przynajmniej w moim oddziale, to żeby one odzyskały godność, że one mają wartość, że są ludźmi i z tego wynika ich wartość, bo na przykład w przypadku osób uzależnionych to jest coś takiego, że gdyby pan zadał im zadanie, napisz 20 zdań, czego w sobie nie lubisz, to myślę, żeby to zajęło 20 sekund. Ale napisz 20 zdań, co w sobie lubisz, no to jest wyzwanie. O co ci chodzi? Ja tego nie chcę, ja w sobie nic nie lubię. I to jest ważne, że człowiek buduje się trochę na tej historii, ale przede wszystkim trzeba zauważyć tę historię, żeby to, co niewypowiedziane, bardzo często dalej żyje w człowieku. Czyli można zapomnieć wydarzenia, trudniej zapomnieć to, czego nauczyła się psychika. I to czasami wraca.
1: To na koniec mam do obojga państwa no taki zestaw pytań, powiedzmy, zamykających na nasze spotkanie dzisiejsze. Po pierwsze, jakie etykietki najczęściej ludzie dzisiaj noszą? To z państwa obserwacji. Co też powiedzielibyście państwo osobie, która no właśnie zaczyna dostrzegać swoje schematy i też czuje lęk przed zmianą? To jest jedna rzecz, a o drugą to za chwilę, bo mam też pewną myśl, która wydaje mi się dobrą puentą będzie. Pani Agnieszko, na początek panią poproszę.
2: Mi tak w trakcie audycji olśniło, jakie etykiety nosimy najczęściej, może nie tylko w obecnym świecie, i do nich wrócę. To, co już powiedziałam, to są etykiety pod tytułem przyjmij mnie, pokochaj mnie, przyjmij mnie taką, takiego, jakim jestem, zauważ mnie. Ale tak myślę, że to są takie naprawdę normalne pragnienia, bo potrzeba bycia widzianym, kochanym, właśnie takim uważnionym, ważnym jest jedną z podstawowych potrzeb. To jedno, a drugie, teraz zapomniałam, jakie było pytanie, a miałam na nie odpowiedź. Proszę przypomnieć.
1: Co by powiedziała pani osobie, która w jakiś sposób już widzi, że funkcjonuje w pewnych schematach, ale czuje lęk przed zrobieniem kroku do przodu, jakimś w stronę zmiany?
2: Ja bym powiedziała, że to jest bardzo normalne. Czuć lęk, normalne jest mieć dylematy, nie wiedzieć, do czego zacząć, trochę chcieć, trochę nie chcieć, i do przodu, i do tyłu. I to jest takie balansowanie pomiędzy ciekawość a lęk. Tak naprawdę na tym polega zmiana, na tym, że ciekawość zwycięży. I ja od razu bym chciała państwu tego życzyć, że kiedy państwo przyjdą takie dylematy, to żeby jednak ciekawość siebie i ciekawość tego, jak może być z innymi etykietkami, jakkolwiek to brzmi, no bo my może nazywamy etykietki czy etykiety dla tych haseł, które nam nie służą. A tu chodziłoby o to, żeby nosić takie, które nam służą. I może nie z tyłu, na plecach, ale w przodu, tak, w takim miejscu, które będziemy na co dzień widzieć.
1: Panie Danielu, to samo pytanie. Jakie etykietki nosimy dzisiaj najczęściej i co by pan poradził osobie, która czuje obawę przed zmianą, a widzi, że jest potrzebna?
3: Ja myślę, że to jest to, że najbardziej takie ciekawe etykiety to są te, które są niewypowiedziane. No bo pewne etykiety my dzisiaj nazywaliśmy, nie? Czyli na takiej zasadzie muszę być silny, nie mogę czuć, radź sobie sam, bądź sobie sam, muszę wszystko kontrolować, ale czasami te etykiety, one się zlepiają z naszym charakterem, z naszą osobowością i zaczynamy je uważać za własną osobowość. Ja już taki jestem, mam taki charakter, nie umiem inaczej, a tak naprawdę to, co jest ważne, że terapia bardzo często pokazuje, to nie zawsze jesteś ty. To jest często mechanizm, którego się nauczyłeś, żeby przetrwać. I to, co jest fantastyczne w mojej pracy, i myślę, że Agnieszka też to potwierdzi, to spotkanie z drugim człowiekiem. To, że powoli buduje się zaufanie. Że to, że ktoś mówi, wow, ja nigdy na siebie tak nie patrzyłem. I zauważam siebie, zauważam, że pewne rzeczy mogę robić inaczej, choć to pewnie wiele kosztuje. Bo może taka anegdota na koniec, panie Pawle. Kiedyś przyjechał pacjent do mojego oddziału i mówi, ja się pytam go, a ty byłeś już na jakiejś terapii? On mówi do mnie, no byłem pół roku temu, ale nic mi nie pomogło. A ja wtedy ważyłem 130 kilo. Mówię, stary, ja miałem tak podobnie, wiesz? Ja pół roku temu poszedłem na siłownię i też mi nic nie pomogło, bo tylko patrzyłem, jak inni ćwiczą. I to jest jakby, pokazuje, o co chodzi w terapii. Że spotkanie z terapeutą to jest tylko element. A tak naprawdę to nasz pacjent, nasz klient, osoba, która do nas przychodzi, ona cały tydzień żyje ze sobą i próbuje odklejać te etykiety. Dziękuję.
1: To już ostatnia kwestia, która, tak mam poczucie, będzie puentą. Jak państwo uważacie, jak budować relacje, czyli idąc w stronę już taką pozytywną, czyli odbijania się od tej sytuacji, kiedy tą etykietkę dostrzegliśmy, zerwaliśmy, chcemy żyć inaczej, wiemy, czego nie robić, ale jeszcze nie wiemy może dokładnie, jak to robić. Co byście państwo poradzili? Jak budować relacje, w których człowiek nie musi zasługiwać na miłość, jakąś rolą, cierpieniem czy poświęceniem? I to jest jedna rzecz, to mówię tutaj o relacjach już dorosłych osób, chociaż często może tak być także w roli, w relacji dorosłe dziecko. I właśnie trochę w tę stronę chcę przekierować też uwagę na, zupełnie na koniec, bo od tego obciążenia, czy deficytu jakiegoś, czy właśnie tej etykiety przyklejonej, która zabiera poczucie wartości, zaczęliśmy w dzieciństwie. To się dzieje często. Tak więc tym ostatnim pytaniem, które jest dodatkiem do poprzedniego, jak rozmawiać z dziećmi, żeby im nie przekazywać własnych ran i lęków, które spowodowane zostały też tymi etykietkami noszonymi przez życie. Pani Agnieszko, na początek.
2: Pani Pawle, a ja tak mam pytanie, czy my zaczynamy dopiero audycji i mamy 2 godziny?
1: Nie, właśnie kończymy, bo przed chwilą nam stuknęły 2 godziny równe i to jest pytanie zamykające.
2: Ja miałam poczucie, że każde z pana pytań jest otwierające. Ja nie umiem odpowiedzieć, tak nawet jakbym miała tu 15 minut, może tylko to, żeby się dalej zaciekawiać. Jeżeli kogoś z państwa zaciekawiły te pytania, to może państwo będą szukać dalej, bo to są bardzo duże tematy. Jeżeli państwo zaciekawi, jak budować w dziecku poczucie własnej wartości, to już jest bardzo dużo, to znaczy, że państwo tak chcą zwracać uwagę nie na siebie, ale na drugiego człowieka, tego małego albo trochę większego.
1: Panie Danielu.
2: Tak mogę na teraz.
1: Dziękuję pani Agnieszko. Panie Danielu, ta sama kwestia do pana.
3: Ja myślę, że to, czego często naszemu pokoleniu zabrakło, to żeby to dziecko wiedziało, żeby oddzielać to dziecko od zachowania. Żeby czasami dorosły zastanowił się, czy chciałby być traktowany jak to dziecko. Czy chciałby usłyszeć słowa, które wypowiadamy do dziecka, od kogoś innego, dorosłego. Żeby dziecko miało prawo, nie wiem, do emocji, żeby, znowu, to jest to, żeby, że jak ja siebie traktuję, że mam prawo być nieidealne, że mam prawo być nieidealne, żeby być kochane. I to jest to, co jest chyba w tym świecie, w którym mamy problem z niedoczasem, że pędzimy, że jesteśmy czasami chomikami w takim kołowrotku, że ta obecność jest ważniejsza od perfekcji, że to, co potrzebują nasze dzieci, to obecność, zainteresowanie, że poczucie, że mogą przyjść z problemem i to poczucie, że ktoś jest przy mnie i to wiele buduje. I ja tak właśnie myślę.
1: Co nie znaczy, że nie powinniśmy lubić chomików, prawda? Tylko nie tych galopujących. Ja akurat lubię
3: myślę,
1: chomiki.
3: Że terapia to jest taki moment, kiedy chomik wychodzi z tego galopującego kółka i się zaczyna rozglądać. Mówi, cholera, po co ja tak galopowałem?
1: Ostatnie zdanie dla słuchaczy. Tutaj Anna Barbara napisała parę myśli, które chcę przeczytać na koniec. Człowiek doświadczający miłości warunkowej w konsekwencji traci siebie, bo wyrzeka się właśnie swojej osoby, żeby spełnić oczekiwania innych, by zasłużyć na miłość. To się mści w okrutny sposób, bo natura człowieka upomina się o niego i wychodzi to w różnych sytuacjach, bo każdy z nas potrzebuje być sobą, zamiast się naginać i dostosowywać. Myślę, że takie negatywne etykietki są jak mikroamputacje, odbierają człowiekowi sprawczość, wytrwałość, nakładają na nas nie nasze ciężary. Gdy człowiek słyszy całe życie, że jest nieudacznikiem, że nic nigdy nie osiągnie, to zaczyna w nim rosnąć przekonanie, że tak faktycznie jest i nawet nie podejmuje próby przekłamania tego przekonania. I tylko my możemy zmienić sposób myślenia o sobie, ale to jest możliwe. I tą myślą chcę zakończyć dzisiejsze spotkanie, żeby wybrzmiało, że to jest możliwe, proszę Państwa. Tylko jak zawsze tutaj mówimy, jeżeli się samemu nie chce, to nic samo się nie stanie. A za chęcią też powinna iść realizacja, czyli konkretne czyny podjęte w myśl idei. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Już 11 minut po godzinie pierwszej, więc bonus taki wyraźny zaliczyliśmy, ale jak Państwo słyszeli, rozmawialiśmy o rzeczach nader istotnych, to też nie można było ich zostawić niedopowiedzianych. Tego wieczora w cyklu Na Kozetce rozmawialiśmy o etykietkach wypisanych na plecach i twarzach, które nosimy czasami przez większą część życia, o przyczynach tego etykietowania, o mechanizmach, jakie indukują te etykiety i o skutkach, jakie za sobą niosą. A Państwa i moimi gośćmi, ekspertami naszymi tego wieczora byli pani Agnieszka Frycikowska, psychotraumatolog. Bardzo dziękuję, pani Agnieszko.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I pan Daniel Markowicz, terapeuta uzależnień. Panie Danielu, serdeczne dzięki.
3: Bardzo dziękuję. Cudowne doświadczenie, panie Pawle i wszyscy słuchacze.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim świetlikom, wszystkim słuchaczom, którzy byliście Państwo z nami. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, komentarze, którymi się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystko udało mi się przeczytać. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu spotykamy się od 23 do 1, czasami jak dzisiaj z małym bonusem. Czeka nas weekendowa przerwa. To też przypomnę, że spotkamy się w poniedziałek 18 maja od 23. Jak zwykle w całym kraju przez radio można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. 2057 wydanie Nocnych Świateł dobiegło końca. Przypomnę, że to był cykl Na Kozetce, a w poniedziałek pakiet ratunkowy dla mężczyzn. Gościem Państwa i moim będzie Marcin Dybuk, dziennikarz, strateg komunikacji, certyfikowany moderator męskich kręgów i autor książki Chłopaki nie płaczą, chłopaki z okien skaczą. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem, do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.